stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz

robiący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
1: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Jezus lituje się nad tłumem, który jest znękany i porzucony, jak owce, które nie mają pasterza. Niestety, ale takie doświadczenie może towarzyszyć wielu, jak niektórym z nas, ponieważ czują się porzuceni, bo nie widzą w osobie, która powinna być opiekunem duchowym, pasterzem. Nie widzą pasterza. Poczucie odrzucenia i znękania, bo osoba duchowna, która powinna troszczyć się o swoich wiernych, tym się nie zajmuje. Zajmuje się czymś innym. Nie jest dobrym pasterzem. I co my w takich sytuacjach robimy? Bardzo często nic. Tylko narzekamy. Narzekamy, jak to mogło

który buduje na Piotrze Kościół, a nie na sobie. Prośmy o dobrych pasterzy, a nie tylko narzekajmy, że jesteśmy znękani i porzuceni.

0: wieki wieków.
1: 14 czerwca 1331 roku na zamku w Chęcinach zakończył się trwający od 26 maja ogólnopolski wiec zwołany przez króla Łokietka, uważany za początek polskiego parlamentaryzmu. Tego dnia w roku 1845 otwarto pierwszy odcinek kolei warszawsko-wiedeńskiej, pierwszej linii kolejowej w Królestwie Polskim. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Święto ustanowione w rocznicę przybycia pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz. W roku 1940 Niemcy skierowali tam z Tarnowa grupę więźniów politycznych złożoną z 728 Polaków i wśród nich była także niewielka grupa Żydów. Dzień ten uznawany jest za początek funkcjonowania obozu Auschwitz. 39 lat temu, 14 czerwca 1987 roku w Warszawie, święty Jan Paweł II dokonał beatyfikacji dzisiejszego patrona diecezji bydgoskiej, Michała Kozala, który 12 czerwca 1939 roku został biskupem pomocniczym we Włocławku, a wcześniej jako kapłan wyświęcony w roku 1918 był rówieśnikiem wolnej Polski. Po wybuchu wojny trafił do niemieckiego aresztu, a potem szlakiem obozowym do Dachau. Na pasiaku nosił numer 24544, fioletowy trójkąt, ale posługą księdza mógł służyć tylko potajemnie. Do innych kapłanów mówił: prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, jego umiejętnością i gorliwością w wykonywaniu planów Bożych. Wytrwał do końca, a 26 stycznia 1943 roku został zabity zastrzykiem trucizny. Podczas beatyfikacji święty Jan Paweł II nazwał Kozala patronem naszych trudnych czasów.

Przybyliśmy do kościoła o poranku w czas niedzielny, w czas zmartwychwstania, na przenajświętszą mszę świętą. Żyjemy w niełatwych czasach. Każdy przyniósł na tę poranną, niedzielną Eucharystię w swoim sercu różne troski, lęki, niepewność. Widzimy, jaki jest świat, jak niekiedy odwrócił się od Pana Boga, jak próbuje nieść przesłanie cywilizacji śmierci, niewiary. Ale oto dzisiaj spotykamy się ze światłością wiekuistą, z Bogiem żywym i prawdziwym, prosząc Go o Jego opiekę i błogosławieństwo dla nas, dla naszych rodzin, dla naszej Ojczyzny, dla ludzkości. Dzisiaj mamy pośród siebie osobę, która będzie zachęcała do uczestnictwa w przyszłym tygodniu, w niedzielę, do marszu na rzecz życia i rodziny w naszym pięknym miejscu Gdańsku, grodzie nad Motławą. Zatem chciejmy dzisiaj pomyśleć w tych kategoriach, jak warto być tym, który będzie światłem dla świata, będzie solą ziemi i będzie niósł przesłanie cywilizacji, życia i miłości. W tej mszy świętej niedzielnej porannej modlę się za świętej pamięci Antoniego Gasitko o szczęśliwe życie wieczne dla jego duszy. Przeprośmy Pana Boga na samym początku za nasze niedoskonałości, za nasze grzechy, byśmy godnie w Eucharystii mogli wspólnie uczestniczyć. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże mocy, ufających Tobie, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Wysłuchaj nasze błagania i wspomagaj nas swoją łaską, aby nasza wola i nasze czyny były poddane Twoim przykazaniom. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi Wyjścia. W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry. Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi. Ja niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do mnie. Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do mnie należy cała ziemia, lecz wy będziecie mi królestwem kapłanów i ludem świętym. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Chrystus umarł za nas, jako za grzeszników w oznaczonym czasie. Gdyśmy jeszcze byli bezsilni, a nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość i właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od

Wschodzącego gniewu, gdy teraz przez krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie. Oto Słowo Boże.

0: Twoim.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
0: Chwała Tobie, Panie.
1: Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swoich uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.

0: Zgromadzeni w Bazylice Świętej Brygidy w sercu miasta Gdańska, a także słuchający nas za pośrednictwem fal radiowych na łączach Radio Plus. Oto dzisiaj słyszeliśmy słowa Jezusa skierowane do apostołów. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Ta dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam niezwykle ważną prawdę. Prawdę o tym, że Bóg ma serce. Jezus przywołuje swoich uczniów i posyła ich do ludzi. Jezus nie daje im władzy po to, aby byli podziwiani. Nie daje im zaszczytów ani bogactwa. Daje im władzę leczenia, uwalniania i niesienia pomocy. To pokazuje, jaki jest Bóg. Bóg nie stoi daleko od człowieka, nie obserwuje naszego życia z bezpiecznej odległości. Bóg interesuje się każdym z nas, widzi rany każdego z nas, widzi nasze lęki, nasze słabości, grzechy, choroby, widzi naszą samotność. W Jezusie Chrystusie Pan Bóg wychodzi naprzeciw każdemu człowiekowi, nie tylko ludziom świętym. Nie tylko tym, którzy wszystko, co czynią, starają się czynić dobrze. Nie tylko wychodzi naprzeciw tym, którym się udało. Nie tylko tym, którzy mają uporządkowane życie. On wychodzi naprzeciw każdemu. Bo Jezus nie jest dla wybranych. Przyszedł dla wszystkich. Przyszedł dla mocnych i słabych. Dla wierzących i szukających, dla tych, którzy są blisko Kościoła i dla tych, którzy odeszli. Można powiedzieć, że Jezus jest kołem ratunkowym, które Ojciec Niebieski rzuca człowiekowi tonącemu w wodach grzechu, rozpaczy i beznadziei. Wyobraźmy sobie człowieka, który wpadł do wzburzonego morza. Fale są coraz większe, siły go opuszczają, wie, że sam nie dopłynie do brzegu i nagle pojawia się na horyzoncie łódź i z tej łodzi ratunkowej ktoś rzuca człowiekowi koło. Od tej chwili wszystko zależy od jednego, czy je chwyci. Koło ratunkowe nie odbiera człowiekowi wolności, nie zmusza go, ale daje mu szansę ocalenia. Bo tak właśnie działa Jezus. Ilu ludzi dzisiaj tonie w samotności, ilu tonie w uzależnieniach, ilu tonie w poczuciu winy, ilu tonie w depresji, w rozbitych rodzinach, konfliktach, rozczarowaniach. Bóg nie mówi do nich, poradź sobie jakoś sam. Pan Bóg mówi, posyłam ci moje dziecko, posyłam ci mojego syna. Chwyć jego rękę. On jest blisko ciebie. Chwyć to koło ratunkowe, które Jezus tobie rzuca. Kilka lat temu świat obiegła historia górnika uwięzionego pod ziemią. Przez wiele dni nie było wiadomo, czy przeżyje. A ratownicy nieustannie pracowali, aby dotrzeć do miejsca, gdzie się znajdował. Kiedy w końcu wykonali odwiert i nawiązali kontakt, pierwszą wiadomością nie było pytanie o wydobyty węgiel, ani o straty materialne. Najważniejsze było jedno pytanie ze strony ratowników. Żyjesz? Jesteśmy tutaj. Nie zostawimy cię. Tak samo postępuje Pan Bóg, kiedy człowiek wpada w ciemność grzechu lub cierpienia. Pan Bóg nie mówi, sam jesteś sobie winien. On nie przestaje ciebie szukać, nie przestaje wołać, nie przestaje ratować. To może jest także nadzieja dla tych ojców i tych matek, których dzieci odeszły od Chrystusa i Jego rodziny. Bóg nie przestaje szukać Twojego dziecka, a krzyż Chrystusa jest największym dowodem tej troski. Troska naszego brata przecież, Jezusa. O rodzeństwo, o Ciebie i o mnie. Troska Jezusa Chrystusa, który jest lekarzem, o człowieka chorego. Troska Boga o człowieka. Każdy z nas wie, jaką ulgę przynosi spotkanie z dobrym lekarzem. Czasem człowiek przez długi czas żyje w niepewności, cierpi, nie zna przyczyny swojego bólu. Dopiero dobry lekarz, stawiający właściwą diagnozę, rozpoczynający leczenie, podnosi na duchu, może powiedzieć, że przed nami daleka droga. Proszę się uzbroić w cierpliwość, ale zmierzamy ku wyleczeniu. Jezus jest lekarzem duszy i serca. On zna źródło naszych cierpień. Wie, dlaczego człowiek jest niespokojny. Wie, dlaczego brakuje mu pokoju. Wie, dlaczego nie może przebaczyć. Wie, dlaczego się boi. I właśnie dlatego przyszedł. Nie po to, aby potępić człowieka. Nie po to, aby go zawstydzać. Nie po to, aby pokazać swoją wyższość. Przyszedł, aby uleczyć. Dlatego Kościół jest od początku miejscem leczenia dusz. Sakrament pokuty jest duchowym szpitalem. Eucharystia jest pokarmem wzmacniającym chorego człowieka. Słowo Boże jest światłem dla tych, którzy zagubili drogę. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przekazuje swoją misję apostołom. Chce, aby Jego troska docierała do kolejnych ludzi. Chce, aby każdy człowiek mógł usłyszeć dobrą nowinę. Jesteś kochany przez Boga. Nie jesteś sam. Może właśnie dzisiaj ktoś z nas potrzebuje usłyszeć te słowa. Bóg o Tobie nie zapomniał. Nie jesteś Mu obojętny. Twoje cierpienie nie jest Mu obce. Twoje łzy nie są przez Niego niezauważone. Jezus stoi obok Ciebie jako lekarz. Jezus wyciąga do Ciebie rękę jak ratownik. Jezus przynosi nadzieję tam, gdzie człowiek widzi już tylko ciemność. Nie bójmy się więc chwycić tego koła ratunkowego, które Ojciec rzuca nam przez swojego Syna. Nie bójmy się zaufać boskiemu lekarzowi, bo człowiek, który trzyma się Chrystusa, może przejść przez największe burze życia i nie zginąć. Amen. Wyznajmy wiarę w Boga. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zanieśmy ku Najświętszemu Bogu nasze wspólne modlitwy.
1: Za Kościół, aby wnosił w nasze życie pokój, zrozumienie, wzajemną miłość. Ciebie prosimy. Za rządzących, aby nie podsycali konfliktów i nie mnożyli trudności, lecz pomagali rozwiązywać problemy. Ciebie prosimy. Za doświadczonych trudnościami, aby znaleźli kogoś, kto potrafi im pomóc. Ciebie prosimy. Za rolników, by Pan dał im zdrowie i siły i sprzyjającą pogodę na żniwa. Ciebie prosimy. Za zmarłych, aby Pan obdarzył ich łaską zbawienia, a ich spuścizna była dla nas wezwaniem do wierności i kontynuacji dzieła ich życia. Ciebie prosimy. Za nasze zgromadzenie eucharystyczne, abyśmy znaleźli w sobie odwagę do głoszenia Ewangelii świadectwem życia. Ciebie prosimy.
0: Za świętej pamięci Antoniego Gasitko, o szczęśliwe życie wieczne dla jego duszy w domu Ojca naszego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: W łaskawości swojej, o Panie, racz wysłuchać naszych modlitw, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich.

Módlmy się, aby naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty w chlebie i winie dajesz człowiekowi pożywienie, które go podtrzymuje i sakrament, który go odnawia. Spraw, aby nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy. Przez Chrystusa.

Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczył.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Spraw, Panie, aby mocą Ducha Świętego te dary stały się ciałem i krwią Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Gdy Pan Jezus przed swoją męką spożywał z apostołami wieczerzę, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił i rozdawał im mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Pod koniec wieczerzy wziął kielich napełniony winem, złożył Tobie dzięki i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Ojcze, tak bardzo nas kochasz, pozwól nam zbliżyć się do Twojego stołu, abyśmy przyjęli ciało i krew Twojego Syna, zjednoczeni w radości Ducha Świętego. Boże, Ty o wszystkich pamiętasz. Modlimy się do Ciebie za ludzi, których kochamy, za naszych braci, siostry, przyjaciół i za tych, którzy w przyjaźni z Tobą odeszli z tego świata, za świętej pamięci Antoniego. Pamiętaj o wszystkich cierpiących i smutnych, o ludziach chorych, samotnych, o wielkiej rodzinie chrześcijańskiej z Ojcem Świętym Leonem, o biskupie naszym Tadeuszu i o wszystkich ludziach na całym świecie. Ojcze, gdy patrzymy na to, co czynisz przez Twojego Syna, z radością Ciebie chwalimy.

0: przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

0: Panie Jezu Chryste, Ty zesłałeś Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą. Napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, komunia święta, którą przyjęliśmy, oznacza zjednoczenie wiernych w Tobie. Spraw, aby podtrzymywała jedność Twojego Kościoła przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Usiądźmy na chwilę. Ogłoszenia parafialne. Serdecznie witamy wszystkich wiernych z parafii i gości odwiedzających Bazylikę Świętej Brygidy w Gdańsku. W przyszłą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 15:00 pokorące do Bożego Miłosierdzia w Kaplicy Królewskiej przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku rozpocznie się Marsz dla Życia, który przejdzie od ulicy Królewskiej ulicami Gdańska na Plac Zebrań Ludowych, a tam odbędą się koncerty i panele dyskusyjne. O tym za chwilę słowo powie do nas przedstawiciel organizatorów tego Marszu dla Życia i dla Rodziny. Zapraszamy oczywiście do udziału w przyszłą niedzielę o 15:00 przy Kaplicy Królewskiej rozpoczęcie. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa codziennie po mszy świętej o godzinie 18:30. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby Bazyliki. Za pomocą także ofiaromatów można złożyć bezgotówkowo ofiarę na dalsze prace przy budowie bursztynowego ołtarza Ojczyzny, który jest wielkim wotum wdzięczności narodu polskiego za wolność, solidarność i za świętego Jana Pawła II. W 70% ołtarz jest zbudowany. Potrzeba jeszcze nadal bursztynu. Potrzeba także srebra, miedzi, złota. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy wspierają to niezwykłe dzieło, jedyne w swoim rodzaju w świecie. Ale nasza parafia też pomaga ludziom potrzebującym, między innymi ubogim, którzy pukają wciąż do furty, plebanii świętej Brygidy. Pomagamy także domom dziecka, którymi opiekuje się nasza parafia już od kilkunastu lat. Dziękujemy za waszą hojność. Mamy wolne intencje mszalne na miesiąc lipiec i sierpień. Intencje możemy zamawiać po każdej mszy świętej w zakrystii oraz w biurze parafialnym. Przyjmujemy także tak zwane gregorianki, to 30 mszy świętych w intencji jednej osoby zmarłej, oraz msze suplikacyjne, to 9 mszy błagalnych. Dość często ludzie przychodzą i proszą o pomoc, o mszę świętą, bo mają problemy natury duchowej, czy małżeńskie, rodzinne, czy zawodowe. No, bardzo różne. I dlatego jest możliwość w Brygidzie zamówienia 9 mszy błagalnych. One nie muszą być z rzędu odprawiane, z dnia na dzień, tak jak w przypadku mszy gregoriańskich, tylko w dobrowolnym czasie ustalonym wspólnie. Z lektury na niedzielne popołudnie polecamy Gościa Niedzielnego oraz tygodnik Solidarność, prasa do nabycia przy wyjściu z Bazyliki. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu przedstawiciela organizacji katolickiej, która zajmuje się organizacją Marszu dla Życia.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Mariusz, jestem mężem Marty, mamy dwójkę dzieci. Wzrastamy w wierze w domowym kościele ruchu Światło Życie. Jestem tutaj jako organizator czy współorganizator Marszu dla Życia i Festiwalu dla Życia, na który chciałbym was serdecznie zaprosić. To już przyszłą niedzielę. Tak jak ksiądz proboszcz powiedział, zaczynamy o 15:00 spod Kościoła Mariackiego, Kaplicy Królewskiej. Ksiądz arcybiskup, nasz pasterz, odmówi z nami koronkę do miłosierdzia, a potem pójdziemy w radosnym marszu dać świadectwo w przestrzeni naszego miasta, miejsca, w którym żyjemy, miejsca ważnego, o tym, jak ważne jest dla nas życie. To nie jest marsz przeciwko, nie chcemy manifestować, żeby się czemuś sprzeciwiać, ale żeby dać pozytywne i radosne świadectwo, że ważne są dla nas wartości Ewangelii, wartości życia świętego, świętości życia, od poczęcia do naturalnej śmierci, chcemy pokazać my, jako katolicy, że to jest ważne właśnie w taki na sposób radosny. Marszem dojdziemy do Placu Zebrań Ludowych i tam zacznie się druga część, czyli Festiwal dla Życia. To już piąta edycja. Marsz ma większą historię. Tam jest, i potem jest część festiwalowa, która potrwa aż do 21. Będą tam różne rzeczy. W tamtym roku było nas tam ponad 10 tysięcy, także jeśli chcemy zobaczyć piękno gdańskiego kościoła, piękno wspólnot i też dobrze i radośnie spędzić czas, to jest dobre miejsce. Będzie strefa inspiracji, gdzie będzie można posłuchać ciekawych osób na tematy ważne, takie jak świętość, jak powołanie, jak uwielbienie. Tematem przewodnim naszego festiwalu w tym roku jest wdzięczność. Chcemy tej wdzięczności się uczyć razem. Będzie gra terenowa, będzie przestrzeń dla dzieci. Będą też koncerty. W tym roku zaprosiliśmy gwiazdy muzyki uwielbieniowej. Będzie zespół TGD, będą artyści spod znaku takiego projektu Pieśniopisarze, będzie zespół Dom Nasz Festiwalowy, będzie strefa modlitwy, będzie strefa influencerów, będzie, zaprosiliśmy i odpowiedzieli na nasze zaproszenie wiele osób właśnie takich znanych z przestrzeni naszego kościoła, które mówią, opowiadają i świadczą i o świętości życia i też o wierze. Marsz i festiwal jest organizowany oddolnie przez takich jak my, jak ty, jak ja, przez wspólnoty. Został tylko tydzień, także praca w re. Można, trzy rzeczy chciałem też wam dzisiaj. Pierwsze, co to właśnie zaprosić was na tą najbliższą niedzielę, żeby w tym uczestniczyć. To jest naprawdę bardzo fajne święto i okazja do tego, żeby dać świadectwo. Prosimy też, jeśli ktoś nie będzie mógł, o modlitwę za to dzieło, za to świadectwo, za to bycie gdańskiego kościoła. Można też nas wesprzeć. Po mszy będę stał z puszką, będę rozdawał ulotki, można się dowiedzieć więcej o festiwalu. Tutaj też jest numer konta, bądź też numer bliku, gdzie można wesprzeć nasze starania, nasze prace i fundusze. Jest to, tak jak powiedziałem, duża impreza i ona też wymaga naszej organizacji, naszego zaangażowania. Jeśli chcesz, to też możesz zostać wolontariuszem, można się zgłosić i pomagać na festiwalu. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. W przyszłą niedzielę zaczynamy o 15. Szczęść Boże.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie na Marsz dla Życia, dla Rodziny przedstawiciela rodzin katolickich, młodzieży, dzieci. A teraz wszystkim wam, drodzy moi, zarówno obecnym w Kościele, jak również słuchającym nas za pośrednictwem Radia Plus, udzielę Bożego błogosławieństwa. Powstańmy.
1: Pan z wami
3: i z duchem twoim,
1: niech was błogosławi Bóg Wszechmogący.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie w programie 8 godzina czytań, a będzie to spotkanie z moimi i Państwa gośćmi. Są to profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, na co dzień wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa, a także profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i nauczyciel greki oraz łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Przed tygodniem rozmawialiśmy o powołaniu celnika Mateusza z komory celnej. Dzisiaj mamy powołanie całego składu apostolskiego, można tak powiedzieć, ale nie są to przypadkowi ludzie.
2: No właśnie, no po pierwsze, szanowni Państwo, tydzień temu mieliśmy piękną Ewangelię o powołaniu Mateusza celnika. Mam nadzieję, że Państwo mają w pamięci to, o czym rozmawialiśmy, tak? Czyli, że to jest wybór, który no nie pasuje do takiego, byśmy powiedzieli, kanonicznego, sakramentalnego spojrzenia na to, że ktoś jest ktoś wyjątkowy, nieskazitelny ze środowiska religijnego, wręcz przeciwnie. Jezus powołuje kogoś, kto jest raczej człowiekiem, który wzbudza niepokój wśród ludzi religijnych, jest człowiekiem, który współpracuje z okupantem, który ciemięży, który no po prostu zawodowo niestety no musi pobierać podatki, których ludzie nie chcą płacić, no bo płacą je nie okupantowi, płacą podatek świątynny. To jest bieda w tamtym czasie, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że my nie jesteśmy w jakimś centrum Imperium Rzymskiego, tylko jesteśmy w ubogiej, dalekiej prowincji, raczej wśród narodu, który zajmuje się rzeczami rolnymi, prostymi, łowieniem ryb. Tam nie ma z kogo z tego ściągać, tak, tych podatków. I proszę jakby zrozumieć, w jakim środowisku też dojrzewa Jezus. I dzisiaj mamy już pełen obraz. Zresztą ten sam ewangelista nam opisuje, bo dzisiaj czytamy Ewangelię Mateuszową. No i mamy zestaw wszystkich apostołów. Mamy już całe powołanie, tak, 12. I tak sobie pomyślałem, że warto byłoby po pierwsze zobaczyć geograficznie, skąd są apostołowie, i po drugie, kim są z zawodu, tak? Żeby Państwu pokazać, że to nie jest przypadkowy wybór, ale to nie jest wybór, byśmy powiedzieli, konkursu na najbardziej pobożnego czy religijnego człowieka. Bo zajmują się zupełnie innymi rzeczami niż bycie, byśmy powiedzieli, zawodowym człowiekiem współpracującym wtedy, nie wiem, z synagogą czy ze świątynią. Szymon Piotr, no zacznijmy od najważniejszego, no to jest oczywiście Betsaida, mieszka w Kafarnaum. Andrzej jest jego bratem, więc także mieszka w Betsaidzie. Jakub starszy, Galilea. Jan, syn Zebedeusza, także Galilea, to są ludzie, którzy współpracują z Szymonem Piotrem i z Andrzejem. Filip także pochodzi z Betsaidy. Bartłomiej, zwany Natanaelem, Kana Galilejska, zgodnie z tradycją. Mateusz, Kafarnaum, czyli miejsce, z którego jest Szymon Piotr, Andrzej. Tomasz. O Tomaszu nie wiemy, skąd pochodzi. Oczywiście są interpretacje, ale takiej stuprocentowej pewności nie ma. Jakub młodszy, Galilea, Juda, Tadeusz, Galilea albo Judea, no i Szymon Gorliwy, to jest Galilea, no i Judasz Iskariota, prawdopodobnie ten Keriot, tak, w Judei, stąd jest właśnie Iskariotą. Co warto jest zauważyć w tym pochodzeniu? No, warto się przyjrzeć, kim są apostołowie z zawodu, tak. Co najmniej czterech z nich trudni się rybactwem czy rybołówstwem. To jest małe przedsiębiorstwo, więc mamy małych, lokalnych przedsiębiorców zajmujących się zawodowo połowem ryb. Kto to jest? Piotr, Andrzej, Jakub i Jan. I to są wspólnicy. Ludzie, którzy z sobą współpracują, mają wspólny biznes, próbują sobie jakoś radzić zawodowo. Zresztą widać to kompletnie przed powołaniem, że są razem. Zresztą ta trójka jest, oprócz Andrzeja, czyli Piotr, Jakub i Jan, to jest ta słynna trójka, która z Jezusem chodzi na najważniejsze wydarzenia i Jezus ich wybiera w sposób szczególny, ale to także widać po zmartwychwstaniu, tak? Kiedy jeszcze nie poznają do końca Jezusa zmartwychwstałego, no wracają do swojego starego zawodu i są razem ze sobą. Znaczy widać, że te więzi są bardzo poważne, tak? Że jakby nic się nie zmieniło. Te 3 lata nie zmieniły zbyt wiele. Jak mają wrócić do starego zawodu, to wracają do tej swojej starej spółki, byśmy powiedzieli. Mateusz, bohater poprzedniej niedzieli, jest celnikiem, a więc współpracownikiem rzymskiej administracji. Szymon Zelota, no to jest w ogóle coś wartego do podkreślenia, szanowni państwo, no należy do środowiska, które jest przeciwko Rzymowi. Proszę zrozumieć Mateusza Celnika, który stoi obok Szymona Zelota albo siedzi za stołem podczas ostatniej wieczerzy. Jaki tam się cud wydarzy?

0: który z kolei myśli o Jezusie na samym początku, oczywiście, bo on się zmienia jako apostoł, ale on myśli o Jezusie w sposób polityczny, tak? On gromadzi cały czas ludzi wokół Jezusa. No i Judasz Iskariota, tak? To jest jedyny apostoł, który prawdopodobnie pochodził z Judei, bo no podczas gdy wszyscy tak naprawdę, no w większości są Galilejczykami. Czego ten wybór nas uczy? No to, że po prostu Jezus jest absolutnie Panem powołania. To On powołuje. Nie oni wybierają Jezusa, tak? Oni zostali wybrani, oni słyszą ten głos. Znowu wracam do tego, co mówiliśmy też tydzień temu, że to nie jest tak, że to się wydarzyło jednorazowo. Oni Jezusa musieli znać, oni się musieli spotykać. Pewnie jakieś połowy. Jezus kroczy gdzieś koło tego miejsca, gdzie oni pracują, zna ich. Być może nawet byli już u siebie w domu, zjedli kilkanaście kolacji. My tego nie wiemy, ale to na pewno nie mogło się wydarzyć tak, że po prostu zobaczyli Jezusa i on powiedział, pójdź za mną, oni to zostawili i poszli. Jezus ma z nimi jakąś relację i oni decydują się na bardzo poważny krok, bo muszą zostawić swoje życie. Niech Państwo sobie wyobrażą zostawić dzisiaj swoją pracę, rodzinę, dzieci. Przecież wiemy na pewno o Piotrze, że ma córkę. To nie jest żadna tajemnica, bo przecież wiemy, że nawet w Ewangelii mamy świadectwo uzdrowienia teściowej Piotra. Zresztą tradycja córki Piotra jest bardzo długa. Więc wiemy, że to jest raczej no, prawda historyczna. Więc proszę sobie uzmysłowić, jakie to musiało być spotkanie i jaka to musiała być relacja, że ci ludzie poświęcają wszystko i idą za Jezusem.
1: W jednym z ostatnich wydań 8 godziny czytań mówiliśmy, jakie to wyjątkowo barwne i bogate grono byli apostołowie. Tutaj mamy całą listę, znamy ich imiona. Wiemy też na przykład o Mateuszu, że był celnikiem, czyli poznajemy jego zawód. I dwóch apostołów znamy z przydomka. To Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota.
2: To trzeba czytać cały czas. Pliniusz Młodszy w jednym ze swoich listów mówi multum non multa legendum est. Takie zalecenie. Czyli trzeba czytać multum, wiele, ale nie multa. Niewiele rzeczy. Czyli lepiej jedną książkę przeczytać 10 razy niż 10 książek raz. Tak? Lepiej jest powtórzyć. Lepiej, no niech każdy sobie to odnajdzie. Gnot his auton. Poznaj samego siebie, czy jak ci to brzmi. A jeżeli słowa zachęty, no to kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Multum non multa. Wcale nie trzeba mnożyć tych, prawda, rzeczy, które się przepuszczają, tak jakby dziennie 10 litrów wody. Wystarczy rozsądna ilość, tak? Wody i nawet lepiej można się zatruć tą ilością. I tak samo te multa może nam sieczkę z mózgu zrobić i nic się nie ostanie i czujemy się to nie zagnieździ, prawda? W nas się będzie kompletnie bezpłodne połykanie książek, połykanie tekstów i tak dalej. Więc my znowu wracamy. No Pismo Święte to jest idealne po prostu do tego, tak? Bo to jest jakby esencja mądrości. Czytaj cały czas w kółko, powtarzaj od początku do końca, zastanawiaj się nad Słowem. Jeszcze dodatkowo, że jest to Słowo Boga. No, jakby jest to dla mnie jasne, ale to dla mnie jest jasne. Więc znowu wracamy do tego tekstu i się odsłaniają kolejne rzeczy. To jest w ogóle niewiarygodne. Także nawet ja to też zajmuję się naukowo Pismem Świętym, więc no nie wiem, po setnej lekturze jakiegoś fragmentu dopiero się odsłaniają pewne rzeczy, się łączy kropki, tak? I to jest tak właśnie tak napisane. I tutaj mamy Szymona, tak naprawdę mamy Szymon Gorliwy, tak? Jest w tłumaczeniu. Ale to jest Simon ho Kananaios. Kananaios. No jest dyskusja, co to znaczy to Kananaios. Znaczy, my wiemy, że Kanaj to jest gorliwy i Kanaim to byli gorliwcy, tak? W sensie zeloci to byli no ci, którzy no trzeba się rzucić, bym powiedział, na Rzymian i przegnać ich, tak? Bo miejmy świadomość, jak straszna to jest ta niewola Rzymian i jakie to jest upokarzające dla Żydów, jakie to jest bluźniercze, tak? Co Rzymianie robią od pierwszego wieku przed Chrystusem i potem im niszczą dwukrotnie świątynię przecież, prawda? Bezczeszczą, to są w ogóle... my nie mamy skali, żeby zobaczyć, jakie to jest zagrożenie dla Żydów. Więc są właśnie ci gorliwcy i prawdopodobnie tu o to chodzi, że to Kananaios, to są Kanaim, to są ci gorliwcy i że to jest właśnie ten gorliwy. Natomiast oczywiście były jeszcze inne propozycje, na przykład Hieronim uważa, że on jest z Kany Galilejskiej, prawda? Bo to jest Kananaios tutaj jest, a jeszcze były propozycje, że jest Kanaan, mało prawdopodobne, że jest z Kanaanu, tak? Że nie jest Żydem w ogóle, nie. Raczej nie. To znaczy, to jest Szymon Gorliwy.

0: Okej, to właśnie, to są ci zeloci, stronnictwo zelotów, ale dalej mamy, to wspiera też, że to się kończy zelotami, bo mamy Judę Iskariota, przypominam, Judasz, rzekł do niego Juda, ale nie Iskariota. Jeżeli ktoś jest przywiązany do słowa Judasz, to niech proszę sobie to Juda, ale nie Iskariota. Ktoś mówi, jaki Juda Iskariota jest? No bo to jest Juda, Jehuda, prawda? To jest jego imię i to jest ważne, ale oczywiście jest w helenizowanej formie. Mamy Judas, prawda? I stąd nasze Judasz, tak jak Jeszu i Jezus, ten sam Tomasz. Uwaga, Iskariotes, no wielka jest dyskusja, może została rozwiązana, bo to też cały czas przybywa literatury naukowej, tak? Pewne rzeczy w biblistyce 5 lat temu już jesteśmy dużo dalej niż to, co kto 5 lat temu, ale to w mojej działce, prawda? Intertekstualności, nawiązań do literatury nieżydowskiej na przykład, no to te 5 lat ostatnie, no to jest przepaść, tak? To jest otchłań. To jest eon cały, który minął. Tak samo, nie wiem, może ta wiedza już jest jakaś wiedza ustalona, opinio komunizm badaczy, co znaczy ten Iskariotes, prawda? Czy Skariotu, czy Iskariota? A może to jest Sika? Sika, Sykariusze. To było takie jeszcze radykalne stronnictwo zelotów, że trzeba, no, być może noże nosili, prawda, że trzeba tych Rzymian jeszcze konkretnie już działać, nożem traktować, prawda, i to by pasowało, bo oni są obok siebie zestawieni, prawda, czyli jedno drugie wspiera, jedna interpretacja, więc Judasz byłby już takim ekstremą taką. Juda. I możliwe coś jest na tym, prawda, są interpretacje, że on próbował sprowokować Jezusa, widząc w nim potencjał do przegnania Rzymian, prawda? A myśmy się spodziewali, potem mówią rozczarowani, że on wyzwoli Izraela, prawda? Inne wyzwolenie Jezus przyniósł, nie polityczne. Właśnie, więc możliwe, tak? To jest możliwość. Czyli Szymon Gorliwy i Szymon i Juda, no ten ze stronnictwa tych ekstremy zelotów, zelos po grecku, zelos, stąd zeloci, to jest gorliwość, to jest zazdrość, zawiść. Wiele ma znaczeń, ale takie głębokie poruszenie serca, żeby coś było, albo żeby czegoś nie było, albo żeby zabrać, prawda? Zelos. Masz różne znaczenia. To by pasowało właśnie ci Sykariusze i znowu to w takiej kontrze do tego, prawda, Matatiachu, czyli Bożydara, prawda, Mateusza, który jest celnikiem, który jest no takim Volksdeutschem, tak można powiedzieć. To znaczy, proszę sobie to wyobrazić, co to jest za miks ludzi, no bo oczywiście my Piotra znamy charakter, Andrzej się pojawia, ale to są ludzie po prostu, tak? Widzimy ewidentnie Filippos, imię greckie, Andreas, imię greckie, Simon, no Symeon, ale w wersji, prawda, schelenizowanej, jak to powtarzam zawsze, Bolek Blake, prawda, Grażyna Grace, i tak dalej, prawda, Bronisław Brian w Anglii będzie, no coś takiego, więc tutaj mamy Simon, prawda, Szymon, Symeon, ale w wersji schelenizowanej to jest inne imię, osobno funkcjonujące, Simon, prawda, w Grecji, więc Jakub to, no, ale to oni nie są w żaden sposób określeni, no, Tomas, to widać, że on jest zwany Didymos, czyli ten, to jest bliźniak, bo Teom to jest bliźniak, Tom, bliźniak i bliźniak zwany bliźniakiem, prawda? Więc to jest jego, że tak powiem, ksywa pewnie jakaś, nie jego imię. Także widać jaki jest, no, niesamowity miks. Tutaj Jezus ustanawia nowego Izraela, prawda? Ta dwunastka pełnia, prawda? Nowy Izrael, ale widać, że jacyś ekstremiści tu się pojawiają i to w jedną stronę i w drugą. Najwięcej jest tych z środka, ale jest miejsce i na Mateusza, kolaboranta i zdrajcę, i uwaga na Judasza, ekstremalnego, bym powiedział, no takiego prawicowca, ale już takiego, że my skali żadnej nie mamy, który go zdradził.
1: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja.

0: którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Na początku Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 9 i 10, który dzisiaj analizujemy, Jezus lituje się nad tłumami, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. A na koniec tej perykopy wysyła 12, których powołał właśnie do tego kręgu zainteresowania. To znaczy mówi tak: nie idźcie do pogan, nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego, idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Konkretny adres.
2: No, konkretny adres od razu mi się przypomina. Zostałem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Kropka. Tak mówi Jeszua. I wydaje mi się, że tak myślał. I tak myśli, to znaczy on nie udaje, nie podchodzi taktycznie i tu jest istota, jakaś istota się odsłania, jakaś istota życia żywego Boga, żywego Ducha, bo proszę to wziąć poważnie. To są Żydzi dla Żydów, Mesjasz żydowski. Kropka. Zatrzymać się nad tym. Nie idźcie na drogę pogan. Eis hodon etchnon me apelthete. Na drogę pogan nie wchodźcie, czyli do pogan nie idźcie. Kai eis polin samariton me eis elthete. A nie wchodźcie do żadnego miasta samarytańskiego. Kropka. Konkretna misja. Dalej. Ale to znaczy dalej, ja jednocześnie istota rzeczy. U Mateusza w 15 rozdziale kobieta kananejska, prawda, z Kanaan, woła do Jezusa, bo jej córka umiera. Prawda? Córka jej umiera, widzi Jezusa. No i woła za nim: pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. A Jezus patrzy na nią i mówi: zostałem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Kropka. I tu można byłoby się zatrzymać. Mówi Jezus tak, czy nie mówi? No jeżeli tak mówi Jezus, to trzeba to uznać. Tak, wielu mamy takich. Słowo, twarde słowo, ale tak trzeba, nie? A ona jeszcze dalej woła. Tak jak ten Bartymeusz ślepy, prawda? Uciszali go, cicho, cicho. Jeszcze głośniej wołał. I Jezus wtedy mówi, jest jeszcze brutalniejszy, bym powiedział. No bo sorry, jesteś poganką. Tie moi kaj soj, gynaj, co mnie i tobie, zostaw mnie w spokoju. To są te słowa mocnie powiedziane. A Jezus, a ona jeszcze, ona padła mu, przed nim pada, proszę kynej auto, legus a kyrie. Bo Edhej moj, panie, pomóż mi. A on powiedział, nie jest dobrze zabierać chleb dzieci, a rzucać psom. No ktoś by się mógł zatrzymać. Mowa nienawiści, tak? Koniec jakby mamy tutaj. Niesamowite. To znaczy wyobraź sobie, Arturze, że Piotrze, że tak jesteś potraktowany, no. Polaków nie obsługujemy. Psie. No. Poważnie bym... I zobaczmy, Jezusa z krwi i kości, Żyda wychowanego w tradycji żydowskiej, mającego świadomość tego, że jest Żydem. A ona wtedy co? Ona powiedziała, tak, zgoda, ale psy, wystarczy mi tych okruchów, bo psy się najedzą z tego, co spada ze stołów pańskich. I on mówi, kobieto, wielka jest twoja wiara. I uzdrawia wtedy. I się nie zatrzymuje. I to jest życie Boga. Duch idzie dalej. Zobaczmy, bo mamy Jezusa jako Żyda z krwi i kości i mamy Ducha, który go przepełnia, Bożego. I ten Duch się nie zatrzymuje. I tu jest tajemnica. Nie, że my będziemy sobie, że on mówi taktycznie, żeby sprawdzać, że to jest jakieś, tworzymy jakieś zupełnie psychologiczne konstrukcje, nieprawdziwe, bo nie znamy też natury. Jakby człowieka, tak się mówi. Konkretnie, to jest wymiana, to jest drożność. Jezus jest Żydem z krwi i kości. Kiedy widzi to, jest poruszony głęboko. Widzimy to i mówi tak. I to jest Duch Jezusa Chrystusa, który się nie zatrzymuje, który idzie do każdego, wszędzie, nie zatrzyma się nigdy. I to jest żywy Duch, w odróżnieniu od religii, od jakichś praw, bo my byśmy chcieli sobie... Zobaczmy, czy my nie mamy takich, no, co by powiedzieli, i sami tacy jesteśmy. No, mówi tak Jezus, nie jest dobrze psom rzucać. Uszanuj to. Nie uszanowała, bo ona też odpowiada na wezwanie Ducha, bo nią też Duch Boży porusza. Bo nikt nie może wzywać Ducha Świętego, jeżeli go nie poruszy Bóg. Tak samo z Abrahamem. Przecież ktoś mówi, no, ma zniszczyć Sodomę. Kara musi być. A tamten się, co ty się z Bogiem nie zgadzasz? Nie zgadza się, bo Bóg go inspiruje do tego. Duch Boży, żeby się nie zgadzał z tym, bo jest jakaś dialog, jakaś polemika. I ktoś może to po prostu, no, patrzeć. Ja uważam, że to jest piękne, to jest żywe. To jest przecudowne. To jest przecudowne. Więc żywy duch żywego Boga, duch miłości, którego świat nie objawia. Jaki świat to objawia? Gdzie jest? Rozejrzyj się tutaj. Nic się nie objawia. Wszędzie. Nie ma nic za darmo. Gdzieś jest jakaś nadzieja. Gdzieś się coś kończy. A duch życia, który się nie zatrzymuje, jest najpiękniejszą rzeczą, jaką spotyka człowiek w swoim życiu.
3: I no absolutna zgoda, tak? Czyli żeby to jeszcze zrozumieć, to szanowni państwo, trzeba też, żeby to nie wybrzmiało tak, że tutaj coś się zmieniło później, no bo przecież przez święty Paweł całkowicie rzeczywistość zmienia, bo przecież idzie do pogan. Ale on także najpierw jest przekonany i zresztą zgodnie z tym, co mu Duch Święty podpowiada, idzie najpierw do braci w judaizmie. No bo trzeba sobie to jeszcze raz mocno powiedzieć, absolutnie się z tobą ja nie zgadzam, że no Jezus jest Mesjaszem, ale tym Mesjaszem w koncepcji żydowskiej. No świat grecki, świat rzymski, świat pogański, no nie zna takiej rzeczywistości jak Mesjasz, tak? Jak Mesjasz żydowski, tak? Jak Mesjasz ten, który wywodzi się z proroctw Starego Testamentu. Więc najpierw Jezus absolutnie jest przekonany, że apostołowie mają głosić, bo ma troskę o Izraela, bo jest Bogiem, szanowni państwo. Jest Synem Bożym, który doskonale wie, że Bóg swojego słowa nie może cofnąć, że jest przysięga dana Abrahamowi, jest przymierze, które zostało dane Mojżeszowi, że jego trzeba wypełnić, je trzeba absolutnie wypełnić. I stąd jest ten nakaz. Nie idźcie do pogan, najpierw idźcie do owiec, które poginęły z Izraela. I to jest te myślenie, które Kościół ma na samym początku, Kościół apostolski. Ale no właśnie, i tutaj też się z tym absolutnie zgadzam, że wiara to nie jest takie przytakiwanie, tak? Bo zresztą ja mam takie doświadczenie z uczniami czy studentami. Ja nie lubię bardzo grzecznych studentów, takich, którzy są ciągle przygotowani, wszystko wiedzą, taki. Najczęściej piszą bardzo słabe prace, proste, odkrywcze. Ja lubię bardzo często studentów, którzy coś w nich jest. Jakiś taki niepokój intelektualny. Czasami nie przyjdzie na te zajęcia, później przyjdzie, zrobi coś zupełnie takiego innowacyjnego, że ten student taki, bym powiedział, typ mrówki, która codziennie pracuje mocno. Najczęściej ci ludzie wcale nie robią wielkich sukcesów. Ani w nauce, ani oczywiście nie pochwalam braku pracy takiej systematycznej, ale coś w takich ludziach jest, żeby się nie do końca zawsze zgadzać, żeby mieć swoje zdanie, żeby nie płynąć z prądem, no bo takich ludzi mamy setki milionów na świecie i wiara nie polega tylko na tym. No przywołane historie, no absolutnie to pokazują. No zresztą ja powiem jeszcze więcej, no ktoś, kto jest najważniejszy dla Żydów, czyli Mojżesz. Przecież on się ciągle kłóci z Bogiem. Mojżesz ciągle rozmawia z Bogiem. Ten mówi, pójdziesz. On mówi, nie pójdę, bo nie umiem, bo jestem jąkałą. Moje usta są niewymierne. No ale to twój brat pójdzie, Araon. Ale jak to? No przecież no, ale no kto nam w to uwierzy? No to jest koncepcja laski, prawda? Rzucisz laskę, będzie wężem, tak? To jest cała historia. Tak naprawdę, gdybyśmy sobie popatrzyli na Stary Testament i na Nowy, to tam są ludzie, którzy się trochę kłócą z Bogiem. Którzy mają wiarę rozumną. Wiara, która ma się dostosować do naszego życia i ma też nas przemienić w naszym życiu. I to jest to właśnie. Także apostołowie na samym początku słuchają Jezusa, wiedzą doskonale, że taka jest droga, ale Piotr też zmienia zdanie, bo nagle Piotr rozumie, że przychodzi do niego Paweł, który mówi, ale słuchaj, przecież poganie do nas walą drzwiami i nogami, to oni się chcą nawracać. I teraz co my mamy zrobić? Mamy kazać być im Żydami? I o tym jest pierwszy sobór, sobór jerozolimski. Paweł właśnie wędruje do tych filarów, których dzisiaj tutaj mamy, do Piotra, Jakuba i Jana i mówi, co mamy zrobić? Tak i wtedy Piotr ma na nowo odkryte te powołanie do tego, że właśnie tak, to nie czyń tego, co jest czyste, nieczystym, tak? I to jest, szanowni państwo, taka dobra niezgoda na to, co czasami Pan Bóg do nas mówi, bo Pan Bóg chce się z nami, nie chcę powiedzieć sparać, Pan Bóg chce z nami dialogu. Ja myślę, że my też jako rodzice, myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, że lubi, kiedy jego dziecko jest rozumne. Kiedy powie, tato, ale może zrobimy to inaczej. I nagle, kiedy widzimy, że ten plan naszego dziecka jest fajny, to myślimy sobie, tak, no to o to chodzi, prawda? Przecież nie chodzi o to, żeby on był moją wierną kopią, tak? Żeby wykonywał tylko moje rozkazy, tylko on ma też jakiś pomysł. Ja to zresztą o tym bardzo często powtarzam studentom na zajęciach z negocjacji. na zarządzaniu. Że negocjacje, szanowni państwo, to jest w ogóle sztuka życia. I my dlatego też w Polsce mamy taki duży problem z tym, że my nie negocjujemy, zgadzamy się na bardzo wiele. To wynika także z pokłosia historycznego, z wielu lat komuny, ale negocjacje to jest sposób życia. Ja powtarzam studentom, że w życiu mamy tyle, ile sobie wynegocjowaliśmy. Trzeba negocjować. Z Panem Bogiem też trzeba negocjować. Abraham jest tego świetnym przykładem. Mojżesz jest tego świetnym przykładem. Maryja jest tego świetnym przykładem. Bo przecież jak się jej objawia anioł, to ona oczywiście nie bezrozumnie mówi fiat, tylko mówi, ale jak mi się to stanie? Skoro nie znam męża, nie znam pożycia seksualnego. Mówi, a oto masz znak, jest twoja krewna Elżbieta i ona idzie i też to sprawdza. Ale nie, żeby sprawdza, bo nie wierzy w Boga, tylko jest rozumna, wchodzi w dialog. I to jest też przykład naszej wiary, żebyśmy tak chcieli rozmawiać z Panem Bogiem, że wiara, szanowni państwo, to nie jest tylko odmawianie paciorków i pacierza, tylko to jest często rozmowa, Panie Boże, ale ja się na to nie zgadzam, ja tego nie chcę, pomóż
1: mi. Albo nie rozumiem.
3: Albo nie rozumiem, daj mi jakiś znak. To jest przykład dobrej modlitwy.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: To jest bardzo ciekawa sekwencja zdarzeń w tym fragmencie Ewangelii, ponieważ powołanie apostołów odbywa się właściwie poprzez przekazanie im darów, władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali, i daru leczenia wszystkich chorób i wszelkich słabości. Do tego się też odnosi Jezus na końcu, kiedy mówi: uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie po to was ustanowiłem apostołami, żebyście się wynosili nad innych, tylko po to, żebyście kontynuowali moją misję.
2: No, pytanie, co to znaczy apostoł, prawda? Bo Jezus jest apostolos, bo to jest apostello, wysłany. Jak mnie Ojciec posłał, tak ja was posyłam. Jak ja was umiłowałem, tak i wy macie kochać. Jak ja za ciebie, Arturze, Piotrze, oddałem życie, tak i wy macie oddawać życie za innych. To jest drożność, to się nie zatrzyma. To jest, cały czas jesteś w tym przekazie miłości. I to jest, zobaczmy, no, mamy świat. Świat nam co objawia? Jakąś samotność, jakiś egoizm, jakiś lęk. A tu wchodzisz w tę przestrzeń i to jest przestrzeń dawania. Musisz najpierw przyjąć. Przyjąć od Ducha Świętego, tak? To można uczynić, kiedy się w sercu uklęknie i się powie: przyjdź Duchu Święty, Duchu Jezusa Zmartwychwstałego, chcę, bądź w moim życiu, objawiaj się, działaj. Tak? Chcę kochać. Zrywam z grzechem. To można zrobić, tak? To można zrobić, każdy tu i teraz może uklęknąć i wezwać Ducha Świętego, Ducha Jezusa Chrystusa, wyznać tę wiarę. Można. I to jest ta drożność. To jest wejście w dawanie, właśnie darmo przyjęliście, darmo dawajcie. Cudowne, cudowne. My za tym tęsknimy, nasze serce choćby się zapierało najbardziej, że nie, że ja mam jakieś nie, tęskni serce. Poznaj samego siebie, serce tęskni. Ono jest od początku świata przygotowane na dobrą nowinę, na tę Ewangelię. Jesteś kochany i kochaj. Dorean elabete, dorean dote. Darmo przyjęliście, darmo dawajcie. Fajne, bo to jest dorean, prawda? Dorean za darmo. Jak są ekptosis, są obniżki cen, to wręcz ci Grecy piszą na ulicach, w domach handlowych: za darmo, darmo. Ale to jest dorean. Co to znaczy właściwie dorean? Bo słowo od doron, dar. Ale doron to jest dar, ale to jest darmo, bo daję ci dar, a ty mi też jakiś coś dasz w zamian, prawda? Uwaga, doron. Czy doro to jest, uwaga, łapówka, też dzisiaj po grecku, tak? Czyli może być, a doron, dar, może być łapówka, ja się mogę czegoś bardzo dużo w zamian spodziewać, a dorea.
1: Ale także w relacjach, to nie chodzi o łapówkę, czy coś niezgodnego z prawem. To
2: kocham cię, a ja się, mi jest przy tobie bardzo dobrze, jest dobrze ciebie kochać, otrzymuję więcej niż miliard euro, tak? Więcej wszyscy wiedzą, trochę wystarczy pożyć i... Ale jest to transakcja jakaś wiązana. Jakaś ja cię kocham, przyjmuję miłość. Pięknie. Natomiast dorea to jest dosis, jak mówi Arystoteles w Topikach, dosis anapodotos. To jest dar nieodwzajemniany. Po prostu darmowy dar. Darmowy dar. I to jest pewna istota, a to dorean to jest akuzativus singularis, czyli biernik liczby mnogiej, czyli daję ci coś jako dar. Robię coś, że w tym darze, w darmowym darze, bo to właściwie nie ma po polsku takiego słowa. Po łacinie, darmo, tylko to przysłówkowo, prawda? Darmowy dar, niech będzie, jako darmowy dar. Fajnie jest w Wulgacie, bo tam jest gratis acceptistis, gratis date, gratis. Ale gratis etymologicznie to nie jest już za darmo. To nie jest za darmo, bo to jest gracja w liczbie mnogiej, gracje. To jest podziękowanie, wdzięczność. Jestem wdzięczny, gracja, wdzięczny. Czyli ja coś ci daję, a jak ty mi powiesz dziękuję, to będzie okej. I to jest gratis, tam było gratiis. I to jest liczba mnoga, stąd gracias ago, kogo akuzativus, biernik liczby mnogiej, kogo co gracias, no i gracias po hiszpańsku, a we włoskim gracie w liczbie mnogiej, od graciae się pisze, prawda? Od nominativu to poszło, od mianowniku, ale gracie, gracias to jest właśnie to. A gratis to jest ablativus pluralis, właśnie od gracia, wdzięk, ale za wdzięczność. Czyli ja uważam, że słowo dorea jest precyzyjniejsze tutaj, bo jest jednak, jak my chcemy, żeby nam podziękowano czasem ten jeden uśmiech, to cokolwiek, prawda? Czyli jest kalkulacja. Duch Jezusa Chrystusa, który za nas oddaje życie, dorean właśnie, bo jak mówi Paweł w 3:23, list do Rzymian, pantes hemarton, wszyscy zgrzeszyli, kai hysteruntai tes doxes tut heu, i są pozbawieni łaski Bożej. Koniec. Dikaiumenoi dorean, usprawiedliwieni za darmo. Te autu charity, z jego łaski. Łaska, no ktoś nie chce łaski, prawda? Z jego darmowego daru, charis i dorea, to są trochę synonimiczne rzeczy. Teotu charity, diates apolitrosos tesen Christo Jesu. Przez odkupienie w Jezusie Chrystusie, przez tę krew przelaną, który stał się za nas grzechem, żebyśmy my mogli żyć. I tak samo mamy siebie wzajemnie traktować. To jest wyzwanie. I Duch Święty nam to, uwaga, umożliwia. Bo człowiek choćby zamknął oczy, choćby bardzo chciał, to dobrze, ma w sobie intencje. Jeszcze nie wystarczy. Musi być umocniony, jak mówi Pismo, mocą z wysoka. I to można przyjąć tu i teraz i zacząć tak żyć.
3: Ja bym powiedział, że to jest w ogóle taka mowa Jezusa, która polega też na pewnej misji, tak? Czyli Jezus ciągle powołuje. Tak? I zresztą Jezus jako Syn Boży, ale Bóg także powołuje. Tak sobie Bóg wymyślił, że potrzebuje ludzi, że chce ludzi, że to nie jest tak, że my jesteśmy tylko tymi, którzy mają wypełniać wolę. To nie jest koncepcja jakiegoś deizmu, który w baroku miał swój początek, że jest jakiś Bóg, który jest zegarmistrzem, nakręcił ten świat i po prostu ludzie mają sobie jakoś radzić. Tak nie jest. Bóg potrzebuje partnerów. Bóg absolutnie chodzi w pewną spółkę. Traktuje nas bardzo lojalnie, jako partnerów do tego, żeby czynić sobie Królestwo Boże tu już na ziemi. I dlatego zechciał najpierw stworzyć nas w raju, jako Adama i Ewę, a później, skoro człowiek zechciał żyć inaczej, no to powołuje. I mamy Abrahama, mamy patriarchów, Izaaka, Jakuba, Mojżesza, mamy proroków. Wchodzi z nami w interakcję. Daje nam rzeczy do zrobienia. I też tak jest w Nowym Testamencie, żebyście Państwo zobaczyli, że to nie jest tylko 12 apostołów. Po 12 apostołach pojawiają się 7 diakonów, którzy mają swoją bardzo konkretną misję do zrobienia. Są stoły wdów i sierot, którymi się trzeba zająć. To jest bardzo konkretna misja charytatywna Kościoła i Kościół od razu to odkrywa, czyli dalej powołuje. Ale Jezus powołał jeszcze, o tym zapominamy. Jest taka bardzo piękna parafia w Warszawie na Kępie Zawadowskiej. Jak Państwo kiedyś będą mieli chwilę na wycieczkę rowerową, to wzdłuż wału można sobie piękną trasą przejechać i właśnie tam, gdzie się Wilanów już kończy w stronę Wisły, zaczyna się Kępa Zawadowska i tam jest parafia posłania uczniów pańskich. Czyli nie apostołów, tylko uczniów pańskich. Tam jest serdeczny mój przyjaciel Paweł Bijak, proboszczem, serdecznie pozdrawiam księdza Pawła. I tam jest przepiękna parafia powołania uczniów pańskich, czyli tych 72, których Jezus także powołuje. Po dwóch, że mają iść i głosić. I naszą istotą też chrześcijanina jest to, żebyśmy podeszli do tego bardzo poważnie, czyli skoro dostaliśmy za darmo to, co powiedziałeś, Janie, no to też mamy to rozdawać, tak? Ja bardzo często sam siebie łapię na takie myśli, prawda? Człowiek idzie do spowiedzi, dostaje darmowe przebaczenie. Ilu z nas ma takie doświadczenie? Większość z nas. I proszę zauważyć, jak my bardzo łatwo później wchodzimy w osąd. O, ten to już przesadził. A ty nie przesadziłeś w tym grzechu, prawda? No nie, ja bym tak nigdy nie zrobił. Hola, hola. Ile takich sytuacji w naszym życiu jest, że mówiliśmy, że nigdy byśmy tego nie zrobili, a pierwsi byliśmy, którzy to zrobiliśmy. Dlatego Jezus nas powołuje. Chce, żebyśmy głosili Królestwo Boże. Bo Królestwo Boże, co to jest Królestwo Boże? Królestwo Boże to jest dobra nowina, że trędowaci zostaną uzdrowieni. No ale to przecież ja nie mam trądu. Mamy trąd. Nasze ręce są oschłe, uschłe, jak stare gałęzie. Nie chcą dawać. Najchętniej by dawały tego tym, którzy coś nam dadzą. Przecież taka jest logika świata. Taka często jest nasza logika. My mówimy dobrze, ale no jednak dobrze, ale w domu to jest najlepiej, prawda? Czyli niech będzie, ale to będzie po mojemu. Tak ma być. Więc my też często jesteśmy obdarzeni trądem. Nie umiemy dawać. Nasze ręce są oschłe. Oczy też są oschłe, nie widzą bardzo często umarłych, tych, którzy potrzebują tej pomocy, tych, którzy umierają, którzy są chorzy, którzy są strapieni. Proszę zauważyć, że to jest kolejny papież. Ja jestem pod wrażeniem pielgrzymki, która się już jakiś czas temu skończyła, całkiem niedawno. Papież Leon był w Hiszpanii. Madryt, Barcelona, Wyspy Kanaryjskie. Szanowni Państwo, co ten papież pokazuje? Ten papież pokazuje przede wszystkim, że dzisiaj aktualne jest nauczanie także papieża Franciszka. Że my się nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje. Że dzisiaj są potrzebne, my musimy myśleć także i o emigrantach, także i o rzeczywistościach, które są bardzo trudne w Kościele. Że nie możemy sobie pozwalać na takie łatwe nazywanie kogoś, kto jest nasz i nie nasz. Tak nie działa chrześcijaństwo. Takie nie jest chrześcijaństwo. Przepiękna pielgrzymka. Ponad milion pielgrzymów było w Madrycie. Proszę sobie to zauważyć. My kiedyś mówiliśmy, że Jan Paweł II tylko ściągał miliony. Leon XIV, proszę zauważyć. Jaka piękna pielgrzymka, ile pięknych słów, ale prostych, pokazujących właśnie to, co znaczy nie lękajcie się. On powtórzył to, co powiedział przecież papież Jan Paweł II na inaugurację swojego pontyfikatu. Nie lękajcie się otworzyć drzwi Chrystusowi. Co to znaczy? Że jeśli zapraszam Jezusa do swojego życia i On mi przebacza, to ja także przebaczam. To ja także kocham. To ja także staram się jakoś pomóc. Na tyle, ile mogę. Tak? I ktoś może więcej, a ktoś może mniej. Ale na tym polega chrześcijaństwo, na uzdrowieniu, na uzdrawianiu chorych, wskrzeszaniu umarłych. Czasy się nie zmieniły. Pytanie jest tylko, czy my jeszcze w to wierzymy, że my chrześcijanie mamy taką moc, żeby się nawzajem błogosławić, żeby się modlić za siebie, żeby nakładać na siebie ręce. To się nie zmieniło. To nie było tylko na czas apostolski, postapostolski. To się dzisiaj dzieje. Jest mnóstwo świadectw, kiedy przyjeżdżał papież Jan Paweł II, czy Benedykt XVI, czy papież Franciszek, ile on wywoływał z ataków złych duchów, kiedy przyjeżdżał Piotr. I dzisiaj się też to dzieje. My mamy tą moc. Moc nie, ona nie polega na tym, że my jesteśmy jacyś wyjątkowi, tylko że my mamy wielkiego Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest pośrednikiem między Ojcem Niebieskim, Bogiem Ojcem. I do tego mamy jeszcze siłę, która jest Duchem Świętym, tak? Czyli jeśli nasze baterie padają, to możemy je naładować, no właśnie Duchem Świętym. Mamy to dane, dostaliśmy to za darmo, więc dawajmy.
1: A o tym, co Jezus mówi swoim apostołom, o strachu, o lęku, o tym, jak ten strach zwalczyć, mówić będziemy za tydzień w programie 8 godzina czytań. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi Państwa, gośćmi Radia Luz byli profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich i wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny z Uniwersytetu Warszawskiego. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus, 8 godzina czytań.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Po reklamie.
10: Radio Plus.
11: Sąd aresztował patomorfolożkę po odkryciu płodów ludzkich na jej działce w Lutoryżu na Podkarpaciu. W Szwajcarii trwa głosowanie nad wnioskiem o ograniczenie liczby ludności. Po 33 latach do Łomży wróciły pociągi. Jest 9. Marcin Bartnik. Sąd aresztował tymczasowo Magdalenę H., patomorfolożkę podejrzaną o zbezczeszczenie zwłok płodów ludzkich. Do odkrycia doszło kilka dni temu w Lutoryżu na Podkarpaciu. Dotychczas służby potwierdzają znalezienie szczątków 32 płodów, choć może być ich więcej. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
12: Na 5-arowej działce na głębokości ponad metra znaleziono szczątki płodów i odpady medyczne. Ich pochodzenie pozostaje nieznane, ponieważ lekarka była związana zawodowo z kilkoma szpitalami w Rzeszowie i Zamościu. Podejrzana przyznała, że zakopała je na swojej posesji. Wczoraj usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu niedozwolonym. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o areszt.
13: Sąd zastosował tymczasowy areszt wobec pani podejrzanej na 3 miesiące, to jest do 10 września bieżącego roku.
12: Mówił Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Lekarka nie była wcześniej karana. Grozi jej od 2 do 12 lat więzienia.
11: Agnieszka Gazda-Muła, dziękuję za relację. W Szwajcarii trwa głosowanie nad wnioskiem o ograniczenie liczby ludności do 10 milionów. Referendum skierowane jest przeciwko imigrantom. Inicjatorem wniosku była skrajnie prawicowa Szwajcarska Partia Ludowa. Sondaże wskazują na niewielką przewagę przeciwników takiego rozwiązania. Pierwszych wyników można oczekiwać już po południu. Przypomnijmy, liczba ludności Szwajcarii od 1950 roku zwiększyła się niemal dwukrotnie i wynosi obecnie 9 milionów 100 tysięcy osób. Ponad 1/4 stałych mieszkańców kraju stanowią cudzoziemcy, przy czym aż 82% z nich pochodzi z krajów Unii Europejskiej. Straty są duże, przyznaje w rozmowie z nami Magdalena Knop, rzeczniczka szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Wczoraj wieczorem na oddziale ratunkowym 75-latek zaatakował ratownika i zniszczył specjalistyczny sprzęt. Mężczyzna został zatrzymany.
0: Wiemy, że straty będą duże, natomiast ich finalna wartość dopiero będzie przedmiotem szacowania.
11: Mówiła Magdalena Knop, rzeczniczka placówki. W ataku nikt nie ucierpiał, ewakuowano jednak pacjentów SOR-u. Od dziś zaczęła obowiązywać korekta rozkładu jazdy na kolei. Największą nowością jest powrót połączeń do Łomży po 33 latach. Składy z tego miasta pojawią się najpierw do Białegostoku oraz Olsztyna. W przyszłym roku planowane jest uruchomienie połączenia do Warszawy. W wakacyjnym rozkładzie jazdy PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 560 pociągów. Powrócą m.in. połączenia nad Bałtyk.
14: Wiadomości Radia Plus.
11: Koszykarze New York Knicks mistrzami NBA dokonali tego po 53 latach. Drużyna naszego reprezentanta Jeremiego Sochana pokonała na wyjeździe San Antonio Spurs i wygrała całą rywalizację 4-1. Mundial nabiera tempa. W nocy swój pierwszy mecz rozegrała m.in. Brazylia. Kolejną nieprzespaną noc zanotował nasz reporter Mateusz Gąbiewski, który zebrał dla Państwa wyniki.
15: W jednym z hitów pierwszej kolejki Brazylia zremisowała z drużyną Maroka 1-1. Trener Canarinhos, Włoch Carlo Ancelotti, stwierdził po meczu, że słabszy występ to efekt zbyt dużej nerwowości jego podopiecznych. Emocje pod kontrolą mieli za to Australijczycy, którzy niespodziewanie pewnie poradzili sobie z Turkami i wygrali 2-0. Pełni dumy są również Haitańczycy, którzy mimo iż ulegli w pierwszym spotkaniu Szkotom 0-1, to po meczu zostali pochwaleni przez swojego selekcjonera. Brakowało nam odrobiny spontaniczności, stwierdził po meczu Sébastien Minier, który dowodzi Haitańczykami. A wieczorem kolejne spotkania. O 19:00 Niemcy zagrają z Curaçao, a o 22:00 Holandia z Japonią.
11: Z kolei wieczorem wczoraj w swoim pierwszym meczu Szwajcaria zremisowała niespodziewanie z Katarem 1-1.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa, witam Państwa bardzo serdecznie. Są takie miejsca w Polsce, o których warto mówić, są takie miejsca w Polsce, o których warto dużo mówić, bo z nieznanych powodów...

0: poczytnych książek i tej najnowszej, która przed nami, odkryć Getrwałt na nowo. Jedyne uznane objawienia maryjne w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa.
0: No właśnie, jedyne uznane objawienia, a Getrwałt w rankingach przegrywa, że tak powiem, i to nie tylko z Jasną Górą. Dlaczego tak jest i że to wcale nie o konkurencję chodzi, o tym sobie na pewno powiemy. No jak przychodzi taki rok, który ma siódemkę w sobie, no to wtedy mamy jakąś taką okrągłą rocznicę objawień i wtedy trochę więcej się dzieje, ale ten Getrwałt ciągle taki mało odkryty. Jak to się stało, że on trafił w krąg twoich zainteresowań tak mocno, że aż powstała książka?
1: No właśnie, w moim życiu też był mało odkryty i to bardzo długo. Wiedziałam, że jest Getrwałt. Oczywiście wiedziałam, że były objawienia, ale ze wstydem wręcz mówię o tym, że ja po raz pierwszy byłam tam 3 lata temu, w 2023 roku.
0: To dodajmy, na Jasną Górę, do Lourdes.
1: Oczywiście, ja byłam właśnie w maju 2023 roku, byłam w Lourdes i tam...
0: I tam Matka Boża powiedziała, zapraszam do Getrwałtu. Polaków zapraszam do Getrwałtu.
1: Dokładnie. Jechał z lotniska, jadąc do centrum Lourdes, jechał jakiś nieznajomy człowiek i zaczął głośno tam psioczyć po prostu na to, że Lourdes, Fatima, znane i tak dalej, a nasz Getrwałt nie, że to ktoś inny spowodował, że ten Getrwałt nie jest znany. Mi się tak głupio zrobiło, bo rzeczywiście byłam w wielu miejscach, w wielu sanktuariach i w Polsce, i na świecie, a w Getrwałcie nigdy. Pomyślałam sobie, że muszę to zmienić. I we wrześniu pojechałam do Getrwałtu, we wrześniu 2023 roku, i muszę powiedzieć od razu Państwu, że się zakochałam w tym miejscu i wiedziałam, że tam będę wracać. I byłam tam kolejne razy i za kolejnym pobytem w grudniu 2023 roku, kiedy już więcej, dużo więcej wiedziałam o Getrwałcie, bo zaczęłam od razu oczywiście czytać, różne rzeczy wyszukiwać i tak dalej.
0: Spaczenie zawodowe historyka.
1: Spaczenie zawodowe, tak, żeby się więcej dowiedzieć. I stwierdziłam, że po prostu... I wtedy tam właśnie w grudniu 2023 roku przyszła mi myśl, że napiszę książkę. Taką książkę, powiem nieskromnie, którą sama chciałabym przeczytać. Taką bardzo merytoryczną. No i właśnie pracując od grudnia 2023 roku, teraz jest tego efekt.
0: I obie mamy taką książkę, jak chciałybyśmy przeczytać, bo ja o Getrwałcie trochę czytałam. Byłam też, no właśnie byłam w 2017 roku, jak była taka okrągła rocznica objawień, bo tam Radio Plus miało swoje stanowisko, mieliśmy takie audycje, ale cały czas mam wrażenie, że ta moja wiedza o Getrwałcie do czasu tej książki, którą już przeczytałam, ona była taka jakby... niepołączone puzzle wszystkie. W sensie brakowało bardzo dużo puzelków. Trochę wiedziałam, że tam dwie dziewczynki, że coś, że po polsku Maryja mówiła, takie mamy wyrywki, prawda? Mm-hmm. A dopiero układasz w to w taką pełną całość. Też trochę, mam wrażenie, rozliczasz się z pewnymi mitami dotyczącymi tych...
1: Tak, chciałam, bo tych mitów rzeczywiście jest dużo. Taka mitologizacja nastąpiła, taka ideologizacja, polityzacja, bym powiedziała, prawda? A to wynika, wydaje mi się, bardzo właśnie często z tego, że mamy małą wiedzę. Ja też mówię to o sobie. Tak jak ty. Wiedziałam oczywiście, tak. Pisałam jakieś czasami informacje, gdzieś trzeba było o różnych, czy sanktuariach maryjnych w Polsce i tak dalej. Więc jakąś też informację, oczywiście wiedzę miałam, ale naprawdę to była wiedza taka bardzo powierzchowna. A jest to niezwykle fascynująca historia i historia w ogóle tego miejsca, tego czasu, tych objawień i naprawdę uważam, że oprócz oczywiście archidiecezji warmińskiej, której ludzie wiedzą, teraz się przygotowują przecież do tego okrągłej rocznicy, ale w Polsce naprawdę jest to mało, są to mało znane objawienia i ja powiem jeszcze ze wstydem też, kiedy ja postanowiłam pisać książkę, naprawdę w ogóle w głowie nie miałam tego, że jest 150. rocznica, że jest 150. rocznica objawień. Naprawdę nie.
0: Ja sobie jestem w stanie w to uwierzyć, że idziesz po prostu tą alejką, gdzie odmawia się tajemnicę różańca albo gdzie jest droga krzyżowa, i po prostu czujesz, że ta książka powinna powstać. Tak, a nie wiesz, dokładnie. Jaka jest data, dzień, godzina. W sensie to nie miało znaczenia. Dokładnie. Zresztą ta książka nie jest na rocznicę objawień. Ona po prostu jest nam bardzo potrzebna, tak sobie myślę. Bo te objawienia, mimo takiej prostoty przekazu, to one, i to właśnie widać po konstrukcji tej książki, no to one wymagają sporej wiedzy od nas. I tutaj ten wstęp historyczny, który robisz, no to taki godny historyka, nie? Ale co my powinniśmy wiedzieć? No bo rzeczywiście wiemy, zabór pruski, a Maryja mówiła po polsku. To jest chyba taki podstawowe zdanie,
1: ale
0: które mówi...
1: Ale co mówiła, wiemy?
0: Nie wiemy, ale też tak do końca ten zabór pruski, tak nie wiadomo, czy to już taki zabór pruski, że kaganiec i w ogóle ciężko funkcjonuje. likwidować i zakaz mówienia po polsku i wszystko to, co się wiąże z Bismarckiem i jego polityką? Czy to jeszcze przed i w ogóle jeszcze tylko wszystkiego niemiecki ksiądz? To czy on był dobrym człowiekiem? Mhm. Czy Niemiec w ogóle

0: Może być dobrym człowiekiem, oczywiście żartem, proszę państwa. Ale co powinniśmy wiedzieć o tamtym Giotrwaldzie?
1: Tak, tamten Giotrwald, czyli w 1877 roku, to oczywiście była mała wieś, ciągle jest to mała miejscowość, co więcej, jeszcze mniejsza, mniej ludzi mieszka dzisiaj niż mieszkało wtedy. Wtedy mniej więcej 900 osób mieszkało, 2000 w parafii giedrwałdzkiej. Czyli mała wieś na Warmii, ale co istotne południowej Warmii, bo to też jest ważne, bo to jest fascynująca w ogóle historia Warmii. Na południowej Warmii, bo południowa część Warmii, właściwie dwa powiaty, olsztyński, bo to Giedrwałd bliziutko Olsztyn należy, olsztyński i część ryszelskiego, zamieszkiwała ludność o pochodzenia polskiego.
0: Ty używasz takiego słowa święta Warmia tam.
1: Święta Warmia, właśnie z uwagi, też to w ogóle mówi się o tej świętej Warmii, właśnie z uwagi na to, że tam no właśnie była katolicka, tak, w odróżnieniu, katolicka Warmia, w odróżnieniu od tej Warmii północnej, Warmii niemieckiej, zasiedlonej przez ludność niemiecką, od wieków też tam mieszkającą, albo nowo przybyłą, która też po części była katolicka, to nie jest tak, że wszyscy Niemcy byli protestantami, ale większość to byli protestanci, tak? Od południa z kolei już na przykład parafia Giedrwałd, od południowego właśnie tu zachodu, graniczyła z Mazurami, które były protestanckie. Więc ten 1877 rok rzeczywiście jest zabór pruski, musimy o tym pamiętać. To jest ten okres rzeczywiście bardzo ostrego wprowadzania tych wszystkich ustaw antykatolickich, antykościelnych i antykatolickich przede wszystkim, przez politykę Bismarcka, przez ten Kulturkampf tak zwany. Później zaczyna się też walka, później po tym okresie zaczyna się też ostrzejsza walka z polskością, z językiem, z narodowością, natomiast zelżała ta walka z Kościołem, bo okazała się nieefektywna po prostu, aczkolwiek jej efekty, gdy chodzi o możliwość korzystania przez mieszkańców z opieki duszpasterskiej, stawały się naprawdę już trudne i ograniczone, dlatego że jeżeli na przykład umierał, mówiąc jeden z takich tam paragrafów, czy inny stanowił tego Kulturkampfu, lecz to była walka z Kościołem, jak powiedziałam, stanowił, że jeżeli na przykład umierał w jakiejś parafii proboszcz, to nawet jak był wikariusz, on tam nie mógł sprawować mszy świętej, nie mógł spowiadać i tak dalej. Wielu oczywiście księży, czy polskich, czy niemieckich, to też pamiętajmy, robiło to nielegalnie, narażając się na grzywny i jeszcze gorsze szykany, tak? I więzienia również. W pewnym momencie, teraz przepraszam, nie powiem roku, ale to było w tym okresie, na kilkunastu biskupów w całych Prusach, w całych, czyli od wschodu do zachodu, aż po Trewir, tylko trzech nie siedziało w więzieniu. Między innymi biskup warmiński, Filip Kemenc. To naprawdę był bardzo trudny czas dla Kościoła, dla katolików przede wszystkim. Bo oczywiście to też uderzało w jakiś sposób protestantów, ale nie tak, bo jednak protestantyzm no, był w jakiś sposób uważany za tą religię, w cudzysłowie oczywiście mówię państwową. Więc to był naprawdę niezwykle trudny czas, gdy chodzi o Kościół, a w związku z tym przede wszystkim uderzający oczywiście w duchowieństwo, szczególnie polskojęzyczne, duchowieństwo, chociaż nie tylko, i w związku z tym uderzał w ludzi wierzących, tak, którzy nie mieli zapewnionej tej w całości opieki duszpasterskiej.
0: No i proszę państwa, taki
1: Może jeszcze, przepraszam, jeśli wolno, to dodam, bo to też jest istotne, bo to jest ten moment, ale trzeba też pamiętać, że Warmia jest pod zaborem pruskim oczywiście od 1772 roku, w czasie pierwszego zaboru znalazła, w czasie pierwszego rozbioru znalazła się już pod zaborem pruskim, ale wcześniej przez no 300 lat była w II Rzeczpospolitej, wcześniej jeszcze, kiedy była w państwie krzyżackim, Warmia, ta święta właśnie Warmia, stanowiła w ogóle wyjątkową enklawę w całym państwie i właśnie zakonnym, a później w państwie polskim, w pierwszej Rzeczpospolitej. Dlaczego? Dlatego, że to było tak zwane dominium biskupie. To był teren wyjęty z diecezji warmińskiej, bardzo dużej diecezji warmińskiej, która została utworzona w XIV wieku i przekazany przez krzyżaków jeszcze na początku, przekazany biskupowi warmińskiemu jako jego uposażenie. Czyli on tam sprawował nie tylko władzę duchową, ale również miał władzę świecką. Miał pewne zobowiązania wobec Krzyżaków, czy oczywiście wobec później państwa polskiego, tak, Rzeczpospolitej, ale tam sprawował władzę i duchową, i świecką. I jeszcze te swoje dominium biskupie, które było większe, bo ono zajmowało 1/3 całej diecezji warmińskiej, ciągnęło się od Olsztyna aż po Frombork, takim dziwnym kształtem, którym dzisiaj właśnie jest Warmia, taki ma dziwny kształt, długi, a wąski. Biskup warmiński to swoje dominium jeszcze podzielił na komornictwa i jedno z tych komornictw było komornictwo olsztyńskie, które należało do kapituły katedralnej, do kanoników i oni właśnie przeprowadzali na południowej Warmii akcję osiedleńczą w pewnym momencie, tam przecież było wiele wojen i tak dalej, rozbojów na tym terenie, więc czasami rzeczywiście były te tereny wyludnione i oni między innymi właśnie kanonicy założyli wieś Giechwałt. Także to jest historia niezwykle ciekawa. Właśnie dominium biskupie niemalże taka enklawa. Bardzo pięknie to w książce określił pan profesor Robert Traba, że to było takie właściwie małe księstewko włoskie. To dominium biskupie. To nam coś więcej mówi, bo więc lepiej znamy historię Włoch, mam wrażenie, niż właśnie historię naszej Warmii i Mazur. Mówicie czasem Warmia i Mazura, ale to były oddzielne jednak historie i krainy. I to było takie właśnie księstewko w ramach czy państwa jeszcze krzyżackiego, czy później od połowy XV wieku, od drugiego pokoju toruńskiego, to było już w ramach I Rzeczpospolitej. Właśnie takie księstewko naprawdę, które było rządzone przez biskupów warmińskich, naprawdę wśród nich były wielkie, ważne postaci. No i tam właśnie w tym biskupim, w dominium biskupim, w tym księstewku, nazwijmy tak, biskupów warmińskich leżał Giechwałt, który długo, bardzo spokojnie się rozwijał, no, do momentu aż pierwszego zaboru pruskiego, a przede wszystkim właśnie do tej drugiej połowy XIX wieku, kiedy to no, po zjednoczeniu Niemiec wchodzi ze swoją taką ostrą polityką Bismarck. No, wiadomo, jego celem i założeniem była konsolidacja z kolei społeczeństwa niemieckiego w tym ogromnym państwie niemieckim. Tam były różne narodowości, tak. I również narodowość oczywiście polska, bo to były nasze ziemie, polskie ziemie, tak.
0: No tak, ale można zarządzać na styl Bismarcka, a styl Cesarstwa Rzymskiego, różne są style, proszę Państwa. Żaden ostatecznie nie odniósł sukcesu.
1: To
0: my tutaj krótka muzyczna przerwa i wracamy do Państwa za chwilę.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
3: Reklama.
4: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
7: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Po reklamie.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Doktor Ewa Czeczkowska w studiu, historyk, dziennikarz, który łączy te dwie profesje i z tego powstają, proszę Państwa, nieprawdopodobne książki. O wielu już rozmawialiśmy, a dzisiaj pierwszy raz rozmawiamy o książce Odkryć Gietrzfaut na nowo. Myślę, że dla wielu z nas to jest w ogóle Odkryć Gietrzfaut, kropka. W sensie, że patrząc na popularność Jasnej Góry, ale też wielu innych miejsc i na świecie, i chociażby w Polsce, sam Niepokalanów, to my ten Gietrzfaut, no nie doceniamy go. Pierwsze, jedyne uznane objawienia maryjne, ale dwa też tam, ja nie wiem, jakie są twoje wspomnienia z różnych miejsc świętych, ale ja co pojadę do jakiegoś Lourdes czy Fatimy, to takie mam poczucie, że chciałabym tu być tylko tak, żeby tych wszystkich ludzi nie było. W sensie, że, że człowiek chciałby się tak skupić, a za dużo, czy tłumy, no też przemysł pamiątkowy.
2: Tak, jest straszliwa.
1: Różańce kończącą się zamiast krzyżykiem, jakąś śmieszną główką, w ogóle jakieś postaci z bajek. Cuda dziwy. No i nagle jest ten Gietrzfaut.
2: Tak.
1: Gdzie jedziesz i rzeczywiście jest pusto. W sensie, że nawet jak są ludzie, to jest taki obszar.
2: Tak.
1: Że właściwie jest czas na tę medytację, zatrzymanie się, na ciszę, prawda? Więc proszę Państwa, może nie wszyscy naraz?
2: Właśnie, nie wszyscy naraz, ale, ale wybrać sobie takie miesiące, gdzie nie akurat, przepraszam, no na święta powinniśmy jeździć maryjne i tak dalej, ale można pojechać jeszcze raz nie na święto maryjne, kiedy jest więcej ludzi. I ja akurat właśnie dobrze trafiłam ten pierwszy raz, bo to był wrzesień, po 8 września. Nie było ludzi, cisza, spokój, piękne słońce i tak dalej. Najgorzej jest pojechać, kiedy jest mróz i jest zimno, bo jednak stoi ta kapliczka Matki Bożej, kapliczka objawień, na górce, zimno, lód i tak dalej, to wtedy jest pewnie gorzej, tak, bo się ucieka po prostu w cieplejsze miejsca, ale jest piękny kościół, naprawdę gotycki piękny kościół, też z cudownym obrazem Matki Bożej Gietrzwałckiej. Naprawdę jest to wyjątkowe miejsce, tak jak mówisz, jeszcze komercja tego, która jest w tych wielkich sanktuariach, nie, no właśnie nie zniszczyła tego miejsca. Oczywiście musi się rozwijać, bo musi być też infrastruktura dla właśnie dla pielgrzymów, dla turystów, którzy przyjeżdżają, ale warto tam pobyć troszkę dłużej, żeby mieć właśnie czas i na ten różaniec właśnie w tej alejce grabowej. Tam myślę, że ta przestrzeń, że przyroda, to wszystko tworzy taki niesamowity klimat tego miejsca. I szkoda właśnie, znaczy, że warto, żebyśmy wszyscy odkryli to miejsce. Tak jak mówisz, jedyne polskie uznane, jeżeli się weźmie pod uwagę, że to jest tylko uznanych przez Kościół oficjalnie 31 objawień, to naprawdę są one jednak wyjątkowe, uznane za prawdziwe. I warto je poznać. Też myślę, że, bo dla mnie samej było to odkryciem, przyznaję, że to jak się uświadomiłam sobie, że Maryja przecież była przez 82 dni tam widziana, tak? Dzień w dzień, codziennie. Od 27 czerwca do 16 września, tam z małą dwudniową przerwą. Była widziana czy raz, czy trzy razy dziennie, bo to zależy od okresu związanego z odmawianiem tam modlitw różańcowych. Że była widziana 187 razy, tak? Ja wiem, że to nie są ważne rankingi, że 6 razy była widziana w Fatimie, a 18 razy w Lourdes. To nie ma znaczenia, bo była wszędzie, tak? Ale w La Salette raz.
1: No tak, ale ten poziom uwagi nieba skierowany na Gietrzfaut i czasu poświęconego i cierpliwości, chciałoby się powiedzieć, ale oczywiście. To o tym za chwilę może. Często jak się rozmawia o objawieniach, jak się robi filmy, to no taką niby nienegatywną postacią, no bo robi swoją pracę i rzetelnie wykonuje, no ale jednak trochę negatywną, jest duchowieństwo. No bo ci, którzy muszą jakby, ci, którzy trochę grają adwokata diabła, że tak powiem, w sensie może akurat w przypadku tych objawień to nie jest dobre określenie, bo tutaj diabeł też się pojawia i zjawia się tym dziewczynkom i o tym za chwilę. Ale tutaj ksiądz Augustyn, to w ogóle jest... To jest Niemiec. W sensie jest Niemcem. Jest jeszcze Niemcem chyba ze starego przydziału. W sensie, że jeszcze musiał mówić po polsku, prawda?
2: Tak.
1: Bo później to już nie było konieczne. Natomiast ja mam wrażenie, że wielu innych księży na jego miejscu też prawdopodobnie dopuściłoby prawdziwość tych objawień i wcale nie stawało tak w poprzek całkowicie. Ale on wykonał nieprawdopodobną pracę. Znaczy ja szczerze przyznam, że po lekturze tej książki to on jest dla mnie bohaterem. W sensie jakiejś takiej też takiego geniuszu duszpasterskiego, jak to wszystko zorganizować, jak wymyślić, jak zrobić. Jak to się stało? W sensie on wykazywał już wcześniej takie duszpasterski geniusz, czy on po prostu sprostał temu wyzwaniu, które przed nim stanęło?
2: Nie wiem, jak było wcześniej. Oczywiście on miał już też duszpasterskie doświadczenie, wcześniej wikariuszem, tutaj został proboszczem. Trudno mi powiedzieć o jego wcześniejszych może dokonaniach duszpasterskich, jak mówisz, ale doświadczenie mał i na pewno przyszedł tutaj z jakimś też takim dużym entuzjazmem, dlatego że wprowadził nowe nabożeństwa, zorganizował nowe grupy, takiej wspólnoty parafialne, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, na przykład taka wspólnota, której zadaniem było milczenie przez godzinę w czasie doby i rozważanie męki pańskiej, na przykład, tak, albo...
1: Innowacyjne w XIX wieku.
2: Na XIX wieku.
1: Ale albo... zatrzymajmy się tu jeszcze chwilę, bo to jest w ogóle trudna sytuacja, no bo Bismarck, walcząc z katolicyzmem, walczył de facto z polskością. W sensie chodziło mu, całe założenia Kulturkampfu miały znaleźć ten taki punkt, który spowoduje, że się tę polskość wypleni.
2: Był ten drugi, wchodzę w słowo, ale to był ten drugi okres jakby tego Kulturkampfu.
1: Bo najpierw był katolicyzm.
2: Przede wszystkim była walka z kościołem, ale oczywiście w Polsce, oczywiście katolicyzm łączył się z polskością.
1: No właśnie,
2: tak?
1: I teraz mamy księdza, który jest Niemcem,
2: tak,
1: który ma na pewno jakieś uczucia patriotyczne, ale działając na rzecz Kościoła katolickiego, do którego należy, jest tak trochę rozerwany między tym, do jakiego narodu należy, a do jakiego kościoła należy.
2: Tak, ale on przede wszystkim był księdzem i o to właśnie chodzi. On był przede wszystkim księdzem. Tutaj u mnie też w książce pięknie mówi pan Łaszewski o tym, jak to przypomniał mi, powiedział kiedyś prymas Wyszyński, że moją ojczyzną jest Kościół. I to właśnie o to chodzi. Jego ojczyzną był Kościół. Kościół najważniejszy. Bóg, a potem naród.
1: Moje poglądy polityczne określa katechizm Kościoła katolickiego. To trochę tak.
2: To jest trochę tak. Jeżeli naród się stawia na pierwszym miejscu, no to właśnie naród staje się Bogiem, a u niego Bóg był na pierwszym miejscu. I to było rzeczywiście, on był, tak jak powiedziałaś, on był rzeczywiście przedziwnym księdzem, księdzem danym na ten czas, wyjątkową postacią, niezwykle takim bożym, bardzo też maryjnym i tak dalej. On prawdopodobnie też miał jakieś, tam piszą niektórzy, widzenia świętego Józefa, miał dla niego wielką cześć, ale to był człowiek, który znalazł się właśnie na właściwym miejscu. I teraz wracając jeszcze, zanim powiem o nim może więcej, wracając jeszcze do tej kwestii księży niemieckich, oni naprawdę też byli szykanowani z powodu Kulturkampfu. Właśnie tam na Warmii. Byli szykanowani, byli karani za to, że odprawiali, że na przykład, że przyjeżdżali do Kietzwałdu i pomagali odprawiać nabożeństwa, prawda, w związku z tym, że były wielkie liczby pielgrzymów, tak? Też byli niemieccy księża karani za to. Nie mogli sprawować nabożeństw, więc on również ponosił ogromne konsekwencje już później, tak? Ale był 70 razy chyba tam przez sąd stawiany, więziony był przecież.
1: Chodzi mi o to, że to jest, bo my właśnie tak ubieramy te objawienia w Getrwałdzie Maryja mówiła po polsku. No i oczywiście tak, i zresztą ty tam powołujesz się w ogóle na modlitwy papieża i to, że papież dawał nadzieję Polakom, że ta ojczyzna kiedyś wróci i że stolica apostolska za tym była. Natomiast za łatwo nam chyba przychodzi sprowadzanie tego języka, którego Maryja używała, no przecież to się działo w głowie dziewczyn też, prawda?
2: Oczywiście.
1: Do politycznej sytuacji polsko-niemieckiej.
2: Absolutnie,
1: prawda? Że księża katolicy, niemieccy księża katolicy są tutaj takim przebudzeniem dla nas,
2: tak,
1: że to nie to. Znaczy, że tak, ojczyzna była ważna, wolność była ważna, to był okupant i tak, tak dalej, i tak dalej. Natomiast mimo wszystko sedno jest troszeczkę gdzie indziej.
2: Troszeczkę gdzie indziej. Bardzo dobrze powiedziałaś. Ja o tym piszę w książce. To jest bardzo ważny punkt. Czasami aż strach mówić o tym w Polsce, prawda?
1: Bo, tak się zastanawiam, co teraz właśnie ludzie myślą.
2: I może też dlatego zostały tak zmarginalizowane te objawienia w Polsce, i na świecie, prawda? Kto wie o Getrwałdzie? To nie jest najważniejsze, żeby wiedziano o Getrwałdzie. My musimy odkryć ten Getrwałd dla nas. Ale teraz wracając do tego, co mówisz. Oczywiście, Matka, bo niektórzy powołują się na to, ale przecież Matka Boża mówiła po polsku. Matka Boża do każdych osoby widzącej.
1: W gwarze też mówi, nie?
2: W gwarze też mówiła. Bernadetta nawet nie znała francuskiego, mówiła jej takim oksytańskim jakimś języku czy gwarze. Więc tak samo i do dzieci w La Salette i tak dalej. W ogóle mówiła, dlatego że ta komunikacja odbywa się nie tak, jak my rozmawiamy teraz, to jest komunikacja duchowa, która odbywa się na zasadzie właśnie jakiej, duszy, tak?
1: Że bo ty tam opisujesz, to jest niesamowite, że dziewczynki były pewne, że Maryja mówi tak głośno i wyraźnie, że wszyscy dookoła słyszą.
2: Tak, a nikt nie słyszał oczywiście, tylko one słyszały. One rozmawiały, Maryja mówiła w języku polskim, bo w takim języku rozmawiały dziewczynki, a właściwie w gwarze warmińskiej. Po polsku mówiły słabo, ale rozumiały.
1: Szkoda, że nie wiemy więcej o księdzu, po jakiemu do niego mówiły. Przepraszam, po prostu mam wrażenie, że jak się zahaczymy w jakichś rzeczach, ja nie mam wątpliwości, że Maryja, która jest królową Polski, jakby wspiera Polskę w jej dążeniu do świętości, ale też w prawie do wolności. To jakby, prawda?
2: Oczywiście. I tak samo chcę powiedzieć, że jest królową wielu innych narodów i tak samo wspiera te narody w dążeniu do świętości, jak każdego indywidualnie człowieka i do wolności, życia w wolności, tak? Bo to jest też prawem każdego człowieka, niezbywalnym prawem, częścią naszej godności, życie w wolności. Ale tu chodzi o to, oczywiście, Maryja mówi po polsku, dziewczynki, bo dziewczynki mówią po polsku, tak? Słabo, bo słabo mówią w gwarze. Ale Maryja przychodzi również do Niemców, nie tylko do Polaków, do wszystkich mieszkańców. Tam mieszkała większość oczywiście pochodzenia polskiego, ale to był ten moment, kiedy dopiero oni kształtowali świadomość swoją, że to są Polacy. To był moment, który też bardzo pomógł w kształtowaniu też tożsamości polskiej. I oczywiście powiedzmy tak, że ci działacze, nazwijmy tak, niepodległościowi, narodowi, którzy tam się rodzili, działali na Mazurach, w ogóle cały zabór pruski, tak? Tutaj Warmia i Mazury były jakby troszeczkę zapóźnione w stosunku do działań czy i tego, co się działo na Śląsku, czy nawet Pomorze Zachodnie. Ale oni dobrze, że to zrobili, czyli wykorzystali ten fakt, że Maryja się objawiła i mówiła z dziewczynkami po polsku, po niemiecku. Po niemiecku mówiły słabo, chodziły do szkoły, gdzie musiały się uczyć w języku niemieckim już. Mówiła do nich po polsku. Wykorzystali ten fakt po to, żeby właśnie budować tą polską tożsamość i Warmiaków, i żeby jednoczyć Polaków, którzy przyjeżdżali tłumnie, niezwykle tłumnie tam do Warmii. To był bardzo ważny moment. Oczywiście jak ci Polacy z wszystkich zaborów tam się spotkali, rozmawiali ze sobą też w różnych gwarach, ale się rozumieli, modlili się tak samo śpiewali i tak dalej. Więc wykorzystali na tamten trudny moment. Ale Maryja przyszła celach, że tak powiem, jeśli można tak powiedzieć, myślę, że dobrze to odczytujemy i duchowni też, no w celach religijnych, tak? Przyszła do uciemiężonego naprawdę ludu, tych mieszkańców tej ziemi, ale przyszła z przesłaniem religijnym i może dodam jeszcze jedną ważną rzecz. Rok wcześniej, w 1876 roku, Matka Boża objawiła się w Prusach Zachodnich, na drugim końcu Prus, już tam pod granicą z Francją, w diecezji trewirskiej. Objawiła się rok wcześniej trzem dziewczynkom, 8-letnim dziewczynkom. Też było bardzo dużo o modlitwie, chciała, żeby postawić kaplicę i tak dalej. Tylko tam niezwykle mocno, no, po pierwsze tam były też bardzo wielkie trudności, gdy chodzi o duchowieństwo niemieckie, można by było powiedzieć też jakoś rozbite przez Kulturkampf, tam wyszedł niedawno wcześniej z więzienia biskup ówczesny, tam były też trudności, kilka miesięcy później zmarł i tak dalej, ale tam bardzo ostro zareagowała żandarmeria pruska, doprowadzając do sytuacji, że po prostu oddział taki zbrojny zaatakował tych ludzi. Dziewczynki były uwięzione w jakimś nawet szpitalu psychiatrycznym i tak dalej. Tam straszne rzeczy się działy potem przed sądem. I te objawienia też nigdy po pierwsze nie zostały zbadane tak dobrze jak tu właśnie, wracając do księdza Weichsela, prawda? Proboszcza tej parafii i biskupa. Nie zostały nigdy tak dobrze w tym czasie zbadane przez władze kościelne i nigdy nie zostały też uznane, tak? Ale Matka Boża przyszła tam i tam mówiła po niemiecku.
1: To burzy trochę obraz. Nie, ja śmieję się z tego, dlatego że mam wrażenie, że my... dzieci też się kłócą, kogo mama kocha najbardziej.
2: Oczywiście.
1: I my w to wchodzimy z tą maryjnością czasami.
2: Bardzo dobre porównanie.
1: Natomiast jest coś uwalniającego w tym, jak sobie pomyślimy, że Matka Boża może być też królową Niemiec i to w niczym nie przeszkadza, bo prowadzi do świętości. Wtedy z takim sąsiadem byłoby nam lepiej, jakby sobie Maryję wybrał za królową. Tak,
2: właśnie, żeby sobie obrał, ale tak. Tam raczej nie ma szans względnie na protestantyzm, prawda?
1: Tak, ale tutaj naprawdę fascynuje mnie ta postawa proboszcza, też dlatego... Jeszcze wrócę do tego, tam porównujesz te spotkania, te najazdy Polaków z całej Polski, nieistniejącej wtedy formalnie tak. Polski, do tego, że ludzie mogli się policzyć, tak jak za pielgrzymek Jana Pawła II, prawda?
2: Tak.
1: I że to jest też takie ważne dla nieistniejącego narodu, albo trzymanego w garści przez komunistów później, jak w przypadku Jana Pawła II. Ale bardzo mnie zafascynowało, bo też jakby myśląc o tym duszpasterstwie i o tym, co wtedy się działo, trzeba ciągle pamiętać, że to jest XIX wiek, że tak. My jesteśmy w ogóle w zupełnie innych realiach, w zupełnie jakby innych kazaniach i innej mentalności chrześcijańskiej, prawda? I teraz ten proboszcz, opisujesz, że on zarządził, że różaniec będzie odmawiany nie tak, nie klepany szybko cały, tylko rano radosne, potem w południe bolesne i na koniec chwalebne, po to, żeby nauczyć życie, żeby różaniec przenikał ich życie, znaczy, żeby wypełniał ich codzienność.
2: Codzienność to jest.
1: I tak sobie myślę, że to jest genialne, to przecież to tyle lat minęło, to wcale nie było powszechne wtedy.
2: Tak, a jeszcze była też i praktyczna jakby, praktyczny był powód, mianowicie taki, że te nabożeństwa, gdy były odmawiane, gdy był różaniec odmawiany jednocześnie wszystkie trzy części, trwały bardzo długo, dlatego że tam dochodziły jeszcze różnego typu litanie, jeszcze inne modlitwy, ludzie sami to układali. One trwały bardzo długo i kiedy się zaczęły wakacje, a to wtedy w Niemczech pod koniec lipca, 24 lipca, to wtedy właśnie stwierdził, że podzieli ten różaniec na trzy części i dzięki temu właśnie też ludzie mogli, ci, którzy przyjeżdżali, przede wszystkim bardzo dużo pielgrzymów, pójść, odpocząć, posilić się, znowu wrócić, prawda, na kolejną część różańca i na wieczór.
1: Nie chodziło o to, żeby było odklepane, tylko żeby było odmawiane.
2: Oczywiście i to były bardzo długo to trwały.
1: Chociaż strasznie mnie rozbawiło, jak tam piszesz, że dziewczynki były całkiem zwyczajne, w sensie, że są świadectwa, że one się rozpraszały w czasie tego różańca, jak się oglądały. Znaczy, że
2: bardzo naturalnie się zachowywały.
1: W ogóle o samych dziewczynach chciałabym jeszcze porozmawiać, ale jeszcze wracając na chwilę do całej historii w armii, to tak się wydaje, że ten teren, przez to, że to właśnie niemalże państwo kościelne, znaczy biskupie i w ogóle, że on w ogóle był taki przygotowany pod to, bo ty piszesz o tych takich pielgrzymkach, one się nazywają łosiery, tak?
2: Tak.
1: I takie pielgrzymki specyficzne dla tego regionu, że ten region miał w sobie taki mocny trzon katolicyzmu.
2: Oczywiście, tak jak powiedziałaś, to się wiązało właśnie z tą przeszłością, historią, z tym dominium biskupim. Tam mieszkali oczywiście katolicy. I te łosiery to jest specyfika właśnie Warmii. To były takie dziękczynno-błagające pielgrzymki, które się odbywały do pobliskich sanktuariów, tak, sanktuariów czy po prostu parafii, gdzie był na przykład czczony jakiś święty, powiedzmy, który miał pomóc, czy jakby zapobiec, nie wiem, gradobiciu, dżumie, cholerze, różnym chorobom, albo dziękczynne. I takie się udawały, tak właśnie jedni drugich odwiedzali i to były tak ważne te pielgrzymki. I ważną oprócz księdza właśnie Weichsela postacią też tym był jednak biskup Filip Kremenc, też Niemiec, powiedzmy. I on po pierwsze wysyłał tam komisję, wysłał komisję dwuosobową, ale wysłał też księży, do których miał duże zaufanie, między innymi rektora seminarium w Braniewie, czyli ludzi światłych. Wszyscy byli Niemcami, pamiętajmy. Wszyscy byli Niemcami. Żeby po prostu sprawdzić te objawienia. Sam przyjechał w pewnym momencie, nocował nawet tam na tej plebanii, żeby obejrzeć, zobaczyć, przekonać się. I on naprawdę, w moim przekonaniu, to tak by wynikało z różnych jego działań. W 1877 roku on był naprawdę blisko uznania tych objawień, ogłoszenia, że są prawdziwe. Ale właśnie te kwestie narodowe wpłynęły pewnie na to, bo to też na opinię części przynajmniej tych księży niemieckich, ale również brak pozytywnej odpowiedzi, może nie pozytywnej, ale aprobującej odpowiedzi, jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Watykanu. A później to już się porobiły różne komplikacje.
1: To ja zdałam sobie sprawę ze skomplikowanego poziomu tego wszystkiego, jak przeczytałam u ciebie w książce Odkryć Gietrzfaut na nowo, że dziewczynki, one osobno opowiadały, żeby było wiadomo, że mówią prawdę. One mówiły po polsku, to było spisywane po niemiecku, a potem było tłumaczone na polski im, żeby potwierdziły, że to, co mówiły, to jest dokładnie to. I jakby też chodzi o to, że my tłumaczy przysięgłych mamy pewnie od niedawna, pewna, znaczy chodzi mi o to, że taką dokładność co do słowa, co do znaczenia, więc ostatecznie jak sobie to czytałam, to zaczęłam się śmiać, że to tak, taki świat, w którym przychodzi Maryja z pochodzenia Żydówka, mówi w języku polskim dziewczynkom, które przekazują to po polsku niemieckim księżom i oni to weryfikują. No i jest to po prostu...
2: No i to właśnie jest nasza wspólna ojczyzna.
1: To jest powszechny kościół, tak?
2: To jest kościół powszechny, właśnie. Bardzo pięknie to nazwałaś, ujęłaś, ale rzeczywiście tak było i ja dzięki temu, o czym powiedziałaś, tym skomplikowanym przekładom, zrozumiałam, dlaczego w jednych źródłach jest, że Maryja mówi żądam, żebyście odmawiali codziennie różaniec, a w innym mówię życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec. Jest jednak różnica, prawda? No w tym żądam, a życzę, nie?
1: Głuchy telefon trochę z tymi tłumaczeniami w pewnym momencie.
2: Tak.
1: To nawet na Piśmie Świętym widać, że są różne tłumaczenia, tu inne słowo użyte, potem dyskusja, czy to zmieniać, prawda? Ilu księży powiedziało kazania w oparciu tylko o to, że w innym tłumaczeniu Pisma Świętego tu jest użyte inne słowo i zbudowali z tego, tak, prawda, coś historię. Pięknego. Mm-hmm. Proszę Państwa, przeboje z nutą nostalgii i właśnie do dziewczynek, do których mówiła Maryja, wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: reklama.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padreszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
10: Brytyjscy komandosi przejęli w kanale La Manche tankowiec rosyjskiej floty cieni. Premier Donald Tusk zapowiedział zakończenie programu dopłat paliwowych o nazwie CPN. Polscy siatkarze po dramatycznym meczu pokonali w Lidze Narodów Ukrainę 3-2. Jest 10:00, Marcin Bartnik. Zaczniemy jednak od najnowszych informacji w sprawie odkrycia w lutoryżu na Podkarpaciu. Wobec patomorfolożki Magdaleny H., podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok płodów ludzkich, zastosowano tymczasowy areszt. Wcześniej prokuratura postawiła jej zarzuty.
11: Podejrzanej ogłoszono zarzut zbezczeszczenie zwłok i z artykułu 183 porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.
10: Mówił Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Lekarka nie była wcześniej karana, grozić jej może maksymalnie 12 lat pozbawienia wolności. Premier zapowiada koniec programu obniżającego VAT i akcyzę na paliwa. Donald Tusk zapowiedział, że latem zakończy się program CPN, czyli ceny paliwa niżej. Jakie są powody takiej decyzji?
12: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
10: Program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
12: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
10: Do tej pory rząd wydał na dopłaty do paliwa około 3 miliardów złotych. Brytyjscy komandosi przejęli w kanale La Manche tankowiec rosyjskiej floty cieni. Informację potwierdził w mediach społecznościowych premier Keir Starmer. Statek będzie przetrzymywany u południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii do czasu zakończenia śledztwa. Flota cieni to sieć tankowców i statków handlowych wykorzystywanych przez Rosję do transportu m.in. ropy w celu uniknięcia sankcji nałożonych przez państwa Zachodu.
1: Wiadomości Radia Plus.
10: Thriller w siatkarskiej Lidze Narodów. Biało-czerwoni pokonali Ukraińców 3-2, ale mecz rozpoczął się od wyniku 0-2. Dopiero w trzecim secie Polacy byli w stanie postawić się rywalom. Z kolei tie-break od początku ułożył się po myśli biało-czerwonych i ostatecznie starcie zakończyło się happy endem. Kolejny turniej Ligi Narodów Polacy rozegrają w Gliwicach w dniach 24-28 czerwca. Ich rywalami będą Belgia, Turcja, Niemcy i Argentyna. Jeremy Sochan z mistrzowskim pierścieniem NBA. Historyczny triumf New York Knicks. Koszykarze z Nowego Jorku zdobyli mistrzostwo NBA po raz pierwszy od 53 lat. W piątym meczu finału pokonali na wyjeździe San Antonio Spurs 94-90 i wygrali całą serię 4-1. W składzie nowojorskiej drużyny jest Jeremy Sochan, który został pierwszym Polakiem z mistrzowskim pierścieniem NBA.
13: Kiedy Knicksi ostatni raz zdobywali puchar NBA, to na świecie nie było nawet mamy Jeremiego Sochana. Reprezentant Polski trafił do Knicks w lutym tego roku po rozstaniu z San Antonio i teraz jako pierwszy Polak w historii założy mistrzowski pierścień. Tak świętował Nowy Jork, bo dla Knicks to również pierwszy występ i triumf w finale od ponad dwóch dekad. Drużyna z Nowego Jorku sięgnęła po trzeci tytuł w historii, a pierwszy od 1973 roku. Bohaterem finałowego meczu był Jalen Brunson, autor 45 punktów. Choć Spurs przez większą część spotkania prowadzili nawet kilkunastoma punktami, goście odrobili straty w czwartej kwarcie i przechylili szale zwycięstwa na swoją stronę.
10: Podsumowywał Mateusz Gołębiewski.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzisiaj u nas w studiu dr Ewa Czaczkowska, historyk, dziennikarz UKSW i jak się połączy pracę dziennikarza i historyka.

0: i to, co działo się później, odkryć Gietrzfałd na nowo. No to odkrywamy. Justyna i Barbara się nazywały dziewczyny i tak szczerze mówiąc, wiemy już, że Maryja lubi przychodzić do ludzi prostych, nie mylić z prostakami, bo nam często prostota kojarzy się właśnie, jakoś negatywnie ocechujemy zupełnie. Tak. No a to właśnie chodzi o jakieś takie serca gotowe na przyjęcie tego, co się mówi. Natomiast ja próbowałam sobie te dziewczyny wyobrazić po twojej książce, bo chyba dopiero ty tak opisałaś je dokładnie. Jedna introwertyczka, no nie przodująca w zdolnościach i w wiedzy i też miała problem, żeby ją dopuszczono do pierwszej komunii, bo nie była
1: Tak, o nim
0: i
1: mówisz.
0: Barbara, Samulowska, która była już raczej takim dzieckiem, które non-stop się rusza, że tak powiem. W sensie jak bardzo energicznym, bardzo ruchliwym, bardzo takim, pewnie byśmy dzisiaj powiedzieli, przebojowym. Tak się trochę gryzą ze sobą te postacie. Znaczy, to chyba nie są naturalne koleżanki, tak mi się wydaje, albo przyjaciółki.
1: A wiesz, nie wiem, czy one się kolegowały, czy nie. Na pewno były jakieś.
0: Basia była tam wtedy, kiedy przy tym drugim objawieniu, tak? Jakoś tak była, jako koleżanka przyszła, w grupie koleżanek. Tak.
1: Pierwszej objawiła się Matka Boża Justynie Szafryńskiej 27 czerwca. I ona opowiedziała o tym, co się stało. Najpierw oczywiście księdzu, bo ksiądz akurat się tam pojawił, ona była z matką. Matka nie wierzyła, ksiądz zaciekawiony, kazał jej przyjść następnego dnia.
0: Ten znak, że ksiądz nie zbagatelizował, że jakaś tak. Jeszcze on wiedział, że ona ma problemy z przyjściem do komunii,
1: ale
0: nie umie się tego nauczyć.
1: Zdała,
0: ale po jakim czasie?
1: Ale nie, ten ksiądz naprawdę, on mógł pasie, mógł zbyć, mógł powiedzieć, w ogóle się nie zainteresować, prawda? Mógł wyśmiać, mógł wszystko zrobić. Co innego, chciał się przekonać i pozwolił. Gdyby on nie uwierzył też dość szybko temu, co widział, co słyszał, co mówiły dziewczynki, to przecież on by zakazał tu tym ludziom przyjeżdżać. A jak powiedziałaś, on to wszystko zorganizował, nad tym wszystkim czuwał. Tam setki przyjeżdżały, tysiące ludzi. On im otwierał kościół, plebanie, no przecież to też nie było.
0: Tam jest taki opis, ile pokoi zostało takich.
1: Tak, do użytków tej plebanii i tak dalej. Więc rzeczywiście on tego nie zignorował, przeciwnie, kazał przyjść i ona przyszła następnego dnia z koleżankami ze szkoły. One chodziły razem do jednej szkoły w Worytach, czyli tej wsi, w tej parafii. I wśród nich była właśnie Basia Samulowska, od niej rok młodsza. Czy one się, no właśnie, były pewnie koleżankami, na pewno były dalszymi krewnymi też, to pewnie je łączyło. I tego dnia kolejnego Matka Boża ukazała się również Basi Samulowskiej i od tej pory ukazywała się właśnie tym dwóm dziewczynkom do końca. Tam oczywiście, jak to zwykle z objawieniami bywa, 10 innych osób mówiło, że Matka Boża im się objawia. Te 10 to tam szybko odpadło, dwie zostały po dwóch latach, po trzech latach w 1880 jedna się przyznała, bo sumienie już jej nie pozwalało dłużej kłamać, że one to konfabulują, dwie Wieczorkówna i Bilitewska. Więc takie rzeczy też się działy, co potem źle robiło samym objawieniom, prawda? To był też kontrargument dla tych, którzy byli sceptyczni, bo wielu było takich, szczególnie narodowości właśnie niemieckiej, a to było związane z tym, że też Polacy jakby w jakiś sposób, no, zawłaszczyli jako te nasze polskie objawienia, tak?
0: No tak, dwie polskie dziewczynki.
1: Tak. I to też, a jednocześnie, no, Weichsel, Niemiec, do końca trwał przy nich i Kremenc nigdy też nie odwołał, czyli biskup Kremenc też nigdy nie odwołał, nie powiedział, że to było fałszywe, więc trzeba też oddać cześć tym dwóm biskupowi i temu.
0: Najlepsze porozumienie polsko-niemieckie dla mnie
1: było wtedy,
0: na przestrzeni istnienia państwa polskiego, może poza jeszcze tym Ottonem III i Bolesławem
1: Chrobrym.
0: Już,
1: czyli takie historie też
0: już 877 lat później znowu dobre porozumienie polsko-niemieckie.
1: Tak.
0: No ale, że tak powiem, no bo to są nasze polskie dziewczyny, w sensie my oczywiście wiemy, że Pastuszkowie z Fatimy, to wszystko wiemy, ale inaczej to wygląda, kiedy słyszymy o dzieciach, które no przynajmniej jedna średnio się uczy, mówią jakąś taką gwarą polską, nie do końca ładnym językiem polskim, byśmy powiedzieli. No i do takich dzieci przychodzi Maryja. Zastanawiałaś się, dlaczego zestawiając ten przekaz, który, to co ona mówi.
1: Maryja zawsze przychodzi, znaczy nie zawsze, przepraszam, nie zawsze, ale bardzo często przychodzi, jak wiemy, do dzieci, tak? Więc to dla mnie nie było zaskoczenie. Może by było większym zaskoczeniem dla mnie, gdyby przyszła do dorosłych. Chyba bardziej bym się wtedy zastanawiała, dlaczego do nich. Bo przychodzi przecież, przepraszam, powiedziałam, ale najczęściej z tych wielkich objawień, o których mówimy, przychodzi do dzieci. Dlaczego do nich? Nie. Na pewno musiały być ufne, wierzące oczywiście, ufne, modlące się, pobożne dziewczynki. Właśnie Justyna jak powiedziałyśmy, 27 czerwca, w tym pierwszym dniu objawienia, zdała wreszcie ten egzamin i mogła przystąpić tam chyba 2 tygodnie później do pierwszej komunii świętej, nawet nie 2 tygodnie, kilka dni później do pierwszej komunii świętej.

0: Basia już, mimo że rok młodsza, przystępowała. Więc na pewno musiały być to dobre dziewczynki, myślę, i pobożne, z otwartymi sercami, które były też ufne, a jednocześnie no pewnie musiały się odznaczać jakimiś takimi cechami charakteru, no myślę, że takie, które nie były kłamczuchami, które były po prostu proste właśnie w tym samym, w tym dobrym tego słowa znaczeniu.
1: Prostota, a mimo wszystko szatanowi, bo chyba to jest ten taki pikantny element tych objawień, tak, o którym też lubimy mówić, szatanowi się łatwo nie dały. W sensie tam się też szatan objawia, przyjmując postać Maryi.
0: Tak. Rzeczywiście to jest taki
1: moment. One nie weszły w to, w sensie...
0: Nie weszły, ale rzeczywiście, no, było to dla nich też duże, musiało być przeżycie, dlatego że rzeczywiście jest taki moment, one są w domu tam takiej pani krawcowej i jedna poczuła się słabo, zasnęła i w tym momencie przychodzi niby rzekomo do niej Maryja i każe przychodzić już od tego dnia tylko tam, bo teraz będzie się tam pokazywała. Chodziło o to, żeby odciągnąć od tych ludzi, prawda, którzy się modlą przy kościele przecież. Przy samym kościele, na miejscu świątynnym, powiedzmy, w miejscu świątynnym. I później następnego dnia, bo ona mówi o tym Basi, następnego dnia przychodzą obie, powtarza się to wszystko, ale one właśnie od razu mówią o wszystkim proboszczowi.
1: On tam chyba, ten szatan, im mówi, żeby nie słuchały duchownych.
0: Żeby nie słuchały, tak, duchownych. Mówią o tym duchownemu. Oczywiście proboszcz zakazuje im przychodzenia, bo on wie, co to znaczy. I później, kiedy one zapytały Maryję, co to było, od razu mówiła, że to był szatan, tak? W takich miejscach pojawia się oczywiście.
1: Jest to dość niesamowite. W sensie, mimo wiary w objawienia i w to, że przychodzi Matka Boża, jak czytamy, że szatan się pod Maryję podszywa w tak perfidny sposób, to jesteśmy aż zdziwieni jego, nie wiem, chyba prostactwem, tak mam wrażenie.
0: Prostactwem, masz rację, głupotą totalną, nie? Że kto może w takie rzeczy uwierzyć. A było tak, jak już o tym powiedziałaś, to było też jego działanie ewidentnie diabelskie 8 września, w to wielkie święto maryjne, kiedy właściwie Maria miała się po raz ostatni pokazać, miało być poświęcenie tej kapliczki z figurą Matki Bożej, ale że figura nie nadeszła, działo się to 16 września i wtedy tam ewidentne działanie było szatana po zakończeniu już modlitw. Ewidentne, ale tu chodziło o przestraszenie ludzi, o przestraszenie, o doprowadzenie do jakiegoś, może nawet, no, jakiegoś takiego do sytuacji, w której doszłoby do ucieczki ludzi, do jakiegoś poturbowania się, bo można sobie to wyobrazić, że mogły się dziać takie rzeczy, żeby ludzie się po prostu przestraszyli.
1: No ale to też pokazuje, jak nieprzypadkowi to byli ludzie. W sensie, jak ta wiara wśród ludzi, tak, że oni wiedzieli, po co tam przychodzą.
0: Oczywiście.
1: I chyba my czasami mamy takie poczucie, które oczywiście burzą kolejne objawienia, historię objawień, ale że jak już Maryja się objawia, to wszystko będzie dobrze.
0: Tak, a tu chodzi o to, że istnieje też inna nadprzyrodzoność, jest dobra i zła, ale druga rzecz, słuchaj, w tym XIX wieku, jak powiedziałaś, jednak ludzie wiedzieli, że istnieje szatan, a dzisiaj...
1: Właśnie, może to jest
0: szatana,
1: też ta wiekowa
0: diabła,
1: różnica, w sensie czasowa, że oni się spodziewali, że szatan może mieszać. To jest, proszę Państwa, niezwykła sprawa, ale o losie dziewczyn jeszcze i o tym, że wszystko jedno, czy kapliczka, czy krzyż, strasznie mi się podoba ten cytat z Matki Bożej. Przepraszam, ale to pokazuje jakby sedno, w sensie, że tak, my po ludzku zupełnie inaczej traktujemy, co jest takie ważne i kluczowe. To do tego, proszę Państwa, wracamy po muzycznej przerwie.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
3: Reklama. Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
11: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
12: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Ze mną Ewa Czaczkowska i jej książka Odkryć Getrzfałd na nowo. No i odkrywamy, proszę Państwa, kto przegapił poprzednie części, no to do odsłuchania na stronie Radia Plus, bo zdecydowanie koniecznie i warto, żeby też wszystko wiedzieć. No to jest taka historia, która może ciarki wywoływać. I z udziałem szatana, i z udziałem władz pruskich, znaczy różne tutaj losy Basi i Justyny nie są wcale, tak byśmy oczekiwali, że jak już komuś Maryja się pokaże, to już tylko lepiej może być, prawda? Znaczy, historia nas uczy, że niekoniecznie. Ja zachęcam może, żeby w książce przeczytać, jakie są dalsze losy obu dziewczyn, obu pań. To tylko zdradzę tyle, że jedna wywołała swoim zachowaniem wręcz poczucie jakiegoś świętokradztwa, czy w ogóle obrazoburcze. Natomiast jak było dokładnie, to już w książce mojego gościa. A my sobie porozmawiajmy jeszcze o tym, co Maryja mówiła, bo to jest właściwie najważniejsze z tego wszystkiego. Mówiła na przykład wszystko jedno, kapliczka czy krzyż. Bardzo mnie to rozbawiło, tak sobie pomyślałam, że to jak ktoś mnie zapyta, co wiem o Getrzfałdzie, to będę mówiła wszystko jedno, kapliczka czy krzyż.
2: Będę się modlić.
1: Ale to właśnie chyba pokazuje o to sedno tych objawień.
2: Tak, Matka Boża przyszła, czy właściwie objawiła się w miejscu, którym była, jak tutaj wskazała właściwie pani profesor Parzych-Blakiewicz, którą też rozmawiam w książce, mariolog. Maryja po prostu jakby pokazała się w miejscu, którym jest i modliła się razem z ludźmi. Ona właśnie ukazywała się zawsze podczas modlitwy różańcowej, prawda? Od pewnej... W trzech częściach, prawda, od tajemnicy tam drugiej do piątej, powiedzmy, no to różnie bywało, ale objawiała się tam od 8-10 nawet do pół godziny czasami. Więc objawiała się w czasie zgromadzenia ludzi na wspólnej modlitwie różańcowej. I tak naprawdę najważniejsze przesłanie, jakie płynie z Getrzfałdu, to jest to, co powiedziała, o czym powiedziała Matka Boża, to jest to, żeby życzę sobie, żebyście codziennie odmawiali różaniec. Czyli modlitwa wspólna, to też jest istotne, wspólnotowa modlitwa, ale oczywiście też indywidualna, jak rozumiem. To, że objawiła się jako niepokalanie poczęta, jakby też, tak samo jak w Lourdes, prawda, czyli też jakby w ten sposób potwierdzając ogłoszenie w 1854 roku tak dogmatu o niepokalanym poczęciu. I następna rzecz, że Maryja tutaj prosiła właśnie o postawienie tej kapliczki, tak jak mówisz, bo to różna była nazwa, różnie na Warmii nazywa, co to jest kapliczka, jak ona ma wyglądać. Także to jest w ogóle ziemia kapliczek. Bo nazywano, kapliczkę nazywano też krzyżem, ale chodziło o to, żeby to było powstała taka kapliczka, której będzie ta figura Matki Bożej, tak? Matki Bożej, niepokalanie poczętej. Najważniejsza była modlitwa, jakby Matka Boża przychodzi właśnie z tym przesłaniem, żeby ludzie modlili się w ten sposób, jak rozumiem, formowali siebie i swoje życie, tak? Czyli żeby w tej modlitwie i w kształtowaniu swojego życia poprzez pryzmat wiary znajdowali rozwiązywanie swoich problemów, których mieli mnóstwo, bo przecież to były rzeczywiście ludzie, którzy no, byli ciemiężeni, nazwijmy tak, w ten sposób, z uwagi właśnie na Kulturkampf, tu mówimy o walce z Kościołem katolickim, ale nie tylko, przecież ten system społeczny, społeczno-polityczny też tak, no brak wolności oczywiście, tak, Kulturkampf, brak wolności, ale również to była po prostu biedna część społeczeństwa polskiego. Chociaż jak przyjeżdżali niektórzy z Galicji, pielgrzymi, to mówili, że to jest bogata wieś, tak? Warmińska bogata wieś. Więc, ale chodziło o to, żeby właśnie przez pryzmat wiary rozwiązywać wszystkie tak problemy związane z tym życiem codziennym. W tych rozmowach, w pytaniach do Maryi, czyli kierowanych do Maryi, pojawiają się oczywiście jeszcze inne kwestie, bo dziewczynki zadawały pytania, które ludzie kierowali, czy które proboszcz kazał zadać. Ludzie kierowali do Maryi, więc inne kwestie się pojawiają.
1: A Maryja nie odpowiada na wszystkie pytania, prawda?
2: Nie odpowiada na wszystkie pytania.
1: Bo czasami te objawienia nazywane są wywiadem z Maryją i tam rzeczywiście lista pytań jest bardzo długa, ale rozmówca czasami odmawia odpowiedzi, a właściwie nie odpowiada. Ty piszesz chyba, że to dotyczyło często takich pytań, które miały jakąś sobie tezę, czy tak niekoniecznie...
2: Bo na przykład czyje modlitwy są wysłuchiwane? Do Matki Bożej czy do Pana Boga? No to Maryja mówi, że tak nie należy pytać, tylko trzeba się modlić, tak? Albo często jest pytanie dotyczące spraw zdrowotnych, tak? Ludzie przyjeżdżali chorzy, liczyli na uzdrowienie, cuda się zdarzały. Więc też często jest, no to Maryja mówi, mają się modlić i nie pić wódki na przykład, tak?
1: A piszesz tam o abstynencji, w ogóle tak. To jest nieprawdopodobne. Tak. Ja czytając to ten fragmenty czytałam na głos, w sensie w domu, ale no są też cuda na końcu.
2: są też i też syna z tym związane, ale rzeczywiście są dwa pytania takie zadane Matce Bożej dotyczące pijaków, jak mówiono, alkoholików, tak? I dotyczące też osób nierządnych, czyli nieżyjących w czystości, tak? I Matka Boża mówiła tam o potępieniu tych osób, więc jakby o konieczności nawrócenia, o potępieniu, ale to w zasadzie było raz, tak? Ale rzeczywiście jest to wykorzystywane też w duszpasterstwie. Oczywiście Matka Boża mówiła jeszcze, nawiązywała do picia alkoholu właśnie przy okazji osób chorych i tak dalej, żeby nie pić, no bo był to problem poważny. No,
1: ale to
2: społeczny.
1: Tam niesamowite liczby są u ciebie, jeśli chodzi o abstynencję później.
2: Tak, ale to się zaczęło też już wcześniej, bo w połowie XIX wieku, z racji tej, że to był ogromny problem społeczny, pijaństwo w pierwszej Rzeczypospolitej na wsi i tak dalej, chłopów poddanych szczególnie, to był ogromny problem społeczny. I w połowie XIX wieku, czy nawet już pierwszej, były też specjalne misje prowadzone przez jezuitów właśnie na rzecz właśnie abstynencji, tak, żeby wyrwać ludzi z tego alkoholizmu. Zakładane były specjalne takie towarzystwa wstrzemięźliwości, abstynenckie stowarzyszenia, towarzystwa, nazwijmy to tak, czy wspólnoty po prostu byśmy dzisiaj powiedzieli. I taka również była w kościele, czy przy parafii w Giedrwałdzie. I tam rzeczywiście niemal wszyscy, pewnie tylko nie dzieci, należały do tego. No i to ludzie się zobowiązywali, że nie będą pić, ale to też jest istotne, tych mocnych trunków, palonych, tak zwanych palonych trunków.
1: Ja rozumiem, że to one były największym problemem, własny wyrób.
2: Tak. I, a te inne może można było, w związku z nawet składając takie deklaracje abstynencji. Więc to był ogromny problem i później rzeczywiście po tych objawieniach, to też rzeczywiście to są na ten temat badania, doszło do tego, że upadały browary, tak? Bo ludzie naprawdę bardzo poważnie do tego podeszli.
1: Nie, ale to jest piękne, bo to jest razem wymienione obok z procentami osób przystępujących do komunii. To tak. Jakby widać taki pierwszy owoc nieprawdopodobnej zmiany w ogóle.
2: Oczywiście, tak. I tej modlitwy różańcowej, że też ksiądz Weichsel o tym pisał, że ludzie zaczynają modlić się w domu, tak? Wspólnie, rodziny na różańcu. Więc tu przede wszystkim chodziło, no i te najpiękniejsze słowa, przecież my powinniśmy, myślę sobie, wszyscy w Polsce je znać, których też nie znałam 3 lata temu jeszcze.
1: Jak państwo mogą nie znać? Ewa Czaczkowska napisała książki, od 3 lat już zna te słowa.
2: Czyli mianowicie, nie smućcie się, bo ja zawsze będę przy was, tak? No przecież to jest po prostu...
1: Obietnica dana.
2: Obietnica dana nie tylko na 1877 rok, nie? Dlaczego my z tego nie czerpiemy?
1: Tak sobie myślę, że robimy sobie krzywdę, nie jeżdżąc do Giedrwałdu, a mówię to też dlatego, że czasami czytając o tym, jak ludzie z całej Polski napływali z różnych zaborów do Giedrwałdu, zapominamy, że 1877 rok to jest trochę inny styl komunikacji. Pociągi już były. Nawet są jakieś wyliczenia u ciebie w książce dla osób na stacji. W ogóle bardzo różnią się te pruskie z polskimi wyliczeniami.
2: Tak.
1: Natomiast no, hotelu się nie dało zarezerwować za bardzo.
2: Bookingu nie było.
1: Teraz Olsztyn jest takim ratunkiem, że jak chce się przenocować bliskie Giedrwałdu, no to zresztą jak są te okrągłe obchody, to ludzie idą pielgrzymkami z Olsztyna, prawda?
2: Tak.
1: A samochód, bo ja jechałam prowadzić audycję te 10 lat temu, 9, to samochód tak sunie, bym powiedziała, ale rzeczywiście od Olsztyna już można na piechotę. No i teraz jest zupełnie inaczej, jak się tam jedzie. Natomiast wtedy ludzie po prostu przyjechali i jakby, jak sobie pomyślimy, że całymi rodzinami, że po prostu wsiadali, czy w pociąg, czy na jakieś bryczki przyjeżdżali.
2: Furmankami przyjeżdżali, na tych furmankach nocowali, jedli i tak dalej. To, co przywieźli ze sobą. Dobrze, że mieli pewnie gdzieś wodę, może gdzieś dostali.
1: Przyczepy kempingowej nie mogli wziąć.
2: Nie mogli.
1: Cały czas mam wrażenie, że my nie doceniamy, jak wiele trudu trzeba było włożyć i niepewności w ten przyjazd tam. Przecież to były też podania ustne często, w sensie nie było pewności, co my tam zostaniemy na miejscu.
2: Ale oczywiście prasa zaczęła gdzieś tam pisać dopiero w lipcu. No dobrze, naprawa pisać w lipcu, potem nabrała wody w usta dopiero gdzieś w sierpniu, zależy jaka prasa, czy polskojęzyczna, czy niemiecka. Niemiecka wyśmiewała, szczególnie ewangelicka, ta niemiecka, rządowa i tak dalej. Trochę się dowiadywali z prasy, ale przede wszystkim ustne przekazy i jechali. Oni czasami nawet nie wiedzieli, czy to jest Giedrwałd, czy Giedrwałd w ogóle, gdzie to jest. Pierwszy raz w życiu w ogóle w armii jakiejś usłyszeli, w ogóle, że tam jacyś Polacy mieszkają, tak. To w ogóle zupełnie, no były inne czasy, inny świat. Ci ludzie naprawdę musieli pokonywać straszne trudności, żeby tam dojechać. nie mając w ogóle, no, jak mówisz, nawet kupić żywności gdzieś, a jeszcze później Prusacy bardzo też restrykcyjnie traktowali pielgrzymów, ludzi, którzy na przykład sprzedawać chcieli żywność, tak, to wszystko musiało być rejestrowane, wcześniej zgłaszane i tak dalej. Także i kary za to groziły. Więc to po pierwsze, to tak samo i na granicy zaborów pruskiego i rosyjskiego również carscy żandarmi Rosjanie.
1: W tak, bo to granice trzeba było państwa przekroczyć.
2: Tak, granice często zieloną przekraczali granice i tak dalej. Więc to naprawdę pokonywali setki kilometrów czasem, czy konno, czy też tymi pociągami przeładowanymi. A z drugiej sobie strony myślę, zobacz, tam były informacje o tym, że bywało, że na przykład specjalnie zwiększano skład pociągów, żeby w Prusach, żeby właśnie do Giedrzwałdu mogli ludzie dojechać, doczepiali 70-100 wagonów. Myślę sobie, jak taki pociąg nie wjeżdżał 100 wagonów, wiadomo, trzeciej, czwartej klasy pewnie, i ludzie przyjeżdżali i się wysypywali na tej małej stacji Biesal. Byłam na tej stacji Biesal. Boże, jak ona pięknie wyglądała w XIX wieku, a jak dzisiaj wygląda. No.
1: Dzisiaj wygląda jak stacja przed renowacją. Dajmy
2: mam nadzieję,
1: państwu polskiemu,
2: tak, że będzie renowacja.
1: No dobrze, to co się wydarzyło pomiędzy, że ten Giedrzwałd nam tak umknął?
2: Umknął nam Giedrzwałd. Rzeczywiście tutaj na to nałożyły się przede wszystkim kwestie właśnie narodowościowe i państwowe. Dlatego, że jak powiedzieliśmy, no uznane zostały, że to są polskie, jakby niemieccy nawet katolicy, którzy podobno, to są też sprzeczne nawet historyków, naukowców, badania i wnioski, czy oni tam przychodzili, czy nie przychodzili, czy ewangelicy przychodzili, czy nie, czy przychodzili tylko z ciekawości, żeby się pośmiać, czy nie, czy rzeczywiście z maryjności, z potrzeby wiary, ducha, tak. Ale później z racji tej, że no, to był ważny element, właśnie to, że Matka Boża mówiła po polsku dla działaczy narodowych, dla działaczy niepodległościowych tam na Warmii, one zostały w jakiś sposób jednak no, zawłaszczone, powiedzmy sobie, przez Polaków, wykluczające inne narodowości. To nie działo się ani we Francji, ani w Portugalii, ani nawet w Meksyku, tak? Nie było takich okoliczności. I oczywiście, żeby też było jasne, dobrze, że Polacy to wykorzystali oczywiście, ten element.
1: No tak, ale
2: wiary.
1: Byliśmy w takim konflikcie z Niemcami, tak. Z własnej Niemców winy, że tak powiem, czy decyzji, że tam, gdzie Maryja przychodzi i mówi po polsku, tam raczej nie mówi ona do Niemców w takim rozumieniu bardzo prostym,
2: prostym,
1: prawda?
2: Tak. Do tego oczywiście dochodzi kwestia bardzo ważna, czyli przegrany plebiscyt na Warmii w 1920.
1: To jest niesamowite.
2: To jest niesamowite.
1: To ja w ogóle, tak. Ja niby znam historię, w sensie i trochę się uczyłam i nawet lubię, ale dopiero jak zaczęłam czytać, że plebiscyt to są się matką, przecież to nie były nasze ziemie później. W sensie,
2: no,
1: że ludzie...
2: Tak, okres międzywojenny to jest po prostu Trzecia Rzesza, tak? Druga, Trzecia Rzesza. I zobaczcie, a dla mnie chyba, która kończyła historię, przepraszam państwa bardzo, aż wstyd moich profesorów, mianowicie... Czytam
1: o Twoi tym. Profesorowie się szczycą, że cię uczyli cały czas. No.
2: Mianowicie, jak ja czytałam o tym, jak właśnie tam silny był ten ruch narodowy w samym Giedrzwałdzie, bo rzeczywiście trzeba panu przede wszystkim Andrzejowi Samulowskiego część oddać, część dużą, ale też i innym tam.
1: To jest piękna historia z flagą, ale to nie zdradzajmy.
2: Tak, tak, piękna historia, naprawdę, odwaga jaka wielka i tak dalej. I jednocześnie czytam, czyli myślę sobie, że ten ruch rzeczywiście był silny, a potem się okazało, że przegraliśmy i to sromotnie.
1: Ale tak. To tak w ogóle, że nie było szans, że nawet się nie zbliżaliśmy.
2: Nie zbliżaliśmy się do możliwości wygrania. No ale to też pokazuje, jak silna była akcja germanizacyjna już później właśnie. Nie tylko antykościelna, bo to zelżała ona trochę, ale germanizacyjna.
1: Pytanie, co by było, jakby nie było Giedrzwałdu, prawda?
2: Właśnie, też jest bardzo dobre twoje
1: bo
2: pytanie.
1: Bo to tak. Jakby wydaje się, że to strasznie mało osób zagłosowało za przyłączeniem do Polski.
2: Tak.
1: Ale to mogłoby się okazać zupełnie inne liczby.
2: Inne liczby. W Giedrzwałdzie jeszcze trochę było tych Polaków, ale, którzy głosowali za Polską, ale tak, ta machina administracyjna państwa silnego niemieckiego, która jeszcze w roku plebiscytu działa tak silnie.
1: Ale to też mówisz, że szła nawała bolszewicka. No, jakby
2: tak, a Polacy, no właśnie, rok 1920, nowe państwo jeszcze się rodzi, nawała bolszewicka.
1: Nie wiadomo, czy głosują za Polską, czy za byciem w państwie, które zostanie za chwilę podbite przez bolszewików.
2: Zgadza się. I później mamy ten okres trudny też dla Giedrzwałdu. Biskupi dwaj nie, potem jest taki biskup Kattler, przepraszam, mogłam teraz pomylić jego nazwisko, który uznał Giedrzwałd, to są już lata 30. przed II wojną światową, uznał Giedrzwałd za takie sanktuarium diecezjalne i rzeczywiście z wszystkich sanktuariów na Warmii to sanktuarium jest najliczniej odwiedzane. I też dlatego pamiętajmy, po wojnie już do Polski przyjeżdża wielu warmiaków, którzy wyjechali na zachód, przyjeżdża do swoich stron rodzinnych i przyjeżdża do Gedżwałdu odwiedzać Gedżwałd, tak? Więc dla części Niemców, czy warmiaków niemieckich, którzy też potem wyemigrowali w różnych falach po wojnie, to było ich też sanktuarium, więc to też o tym trzeba pamiętać, tak? Także trudna historia, dopiero wraca do Polski Warmia w 1945 roku.
1: No i nastają złote lata komunizmu, kiedy tak. Kościół i czy po prostu z deszczu pod rynnę i coraz gorzej.
2: Zgadza się. Także to jest trudny czas. Dopiero w 1967 roku jest koronacja obrazu Matki Bożej Gedżwałdzkiej. Od tego momentu pewnie zaczyna się też tak to sanktuarium być bardziej znane, częściej odwiedzane. No i rok 1977, czyli na stulecie objawień, wreszcie ogłoszenie, uznanie objawień. Wszystko już zaczyna jakby temu sprzyjać i sytuacja polityczna, też nawiązanie tych relacji polsko-niemieckich przez kościoły oba, prawda, z biskupów polskich do niemieckich, drugi sobór watykański i tak dalej. Więc ta sytuacja już się zmienia, bo to była ważna jedna.
1: Nieprawdopodobnie kwestia. Ten Gedżwałd jest wpisany w trudną historię tak. Polski i mam wrażenie,
2: i relacji polsko-niemieckich.
1: Tak, ale że zachwycamy się z nim i odkrywamy go z taką szybkością, jak Kościół podejmuje różne decyzje, że to wszystko jest spójne. Ale chciałabym cię już na sam koniec zapytać jeszcze o jedną rzecz. Bardzo podoba mi się, że dziewczynki na początku Maryję określały zjawą i nie miały pojęcia, kim jest.
2: Tak.
1: I pytały ją, kim jest w ogóle.
2: Tak.
1: No i...
2: Piękna pani później mówiła.
1: Tak, ale one mówiły, że ona jest blondynką.
2: Tak.
1: I ty to tłumaczysz trochę w książce, ale strasznie mi się to podoba, bo to z jednej strony najpierw zjawa, potem jakaś blondynka, w sensie, że one widziały blondynkę. Figura nie jest blondynką.
2: Nie jest blondynką figura, tak. To też jest wyjaśnione w książce, to jest związane z tymi obrazami, jakie były obrazami w sensie figuratywnymi, tak, Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Europie, bo ta figura została zrobiona w Monachium. Tam już był pewien wzór Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Ale także właśnie inny kolor włosów, tak? Ale może ważniejszą rzeczą jest powiedzenie, jak Maryja się objawiała, jak się ukazywała, w jakiej postaci, dlatego, że tu jest tyle nieporozumień i tyle nieprawdy, że to też jest dla mnie takie frustrujące, albo nie frustrujące, frustrujące z powodu właśnie tych przekłamań. Dlatego, że Matka Boża po pierwsze, pierwszego dnia ukazała się Justynie Szafryńskiej siedząca na tronie sama, bez Jezusa, sama na tronie, bez żadnych oznak, w sensie korony, berła,
1: dlatego
2: jabłka.
1: Zjawa, nie wiadomo kto to.
2: Tak, siedziała piękna pani z perłami lśniąca, biała cała, unosiła się nad klonem. Przez następne dwa dni ukazuje się siedząca, bo cały czas się ukazywała ona siedząca na tronie i to jest prawda. Następne dwa dni ukazuje się z Jezusem siedzącym jako dzieckiem siedzącym na nodze, tak? Nad nią aniołowie trzymają oznaki władzy tej królewskiej, czyli właśnie koronę, jest tam berło, jest krzyż.
1: To brzmi, jak teraz będą podpowiedzi, w sensie takim.
2: A później już pojawia się tylko sama, tylko właśnie bez żadnego nakrycia na głowie, żadnego nakrycia, żadnych akcesoriów, byśmy powiedzieli, czy atrybutów. Siedząca, modląca się razem z ludźmi, błogosławiąca ludziom, rozmawiająca z nimi. Tak się ukazuje. Ale kiedy dziewczynki zapytały, czy ma być figura siedząca, czy stojąca, Matka Boża powiedziała stojąca. Więc jest to też prawdą, tak? Ale rzeczywiście inny był kolor też szat. Bo nie niebieskie żadne, tylko białe szaty. Lśniące, tak? Złotem lśniące perłami, białe, prześwitujące, w sensie takim lśniące, błyszczące ślad, światłem prześwitujące.
1: Bo to jest też włosy. Jakiś taki, mam wrażenie, ten fragment książki twojej, to jest też taki ciekawy głos przy sporach o Jezusa Miłosiernego chociażby, że niekoniecznie chodzi o to, żeby oddać w 100% to, jak to widzimy, bo nigdy to się nie uda. W sensie, że zachowujemy jakąś konwencję obrazów, figur i tak dalej. Natomiast to, co widać w objawieniach, to jest nie do oddania po prostu.
2: Oczywiście.
1: To jest coś pięknego.
2: Tak, tak samo one płakały i mówiły, że Matka Boża tak nie wygląda, że jest znacznie piękniejsza. Tak samo jak Faustyna. Tak, to jest nie do oddania, tak jak mówisz. A z kolei był już w Europie przyjęty jakiś wzór, między innymi przez tych malarzy wielkich hiszpańskich baroku. Był Maryi właśnie właśnie tej Maryi, która stoi na przykład na kuli ziemskiej, tak, która jest właśnie bez żadnych akcesoriów, byśmy tak powiedzieli, tak, otoczona tylko jakąś szatą białą, unosząca się, albo niebieską, w zależności pewnie od malarza, tak, z jakimś takim wieńcem z gwiazd utkanym nad jej głową, tak. Także były takie wizerunki, potem powstają figury po już ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu. Powstaje przecież taka figura i w Rzymie jest, inna jest w Monachium. Więc to nie ma ustalania między artystami, że teraz będzie tylko jeden wzór, prawda? Ona trochę gdzieś indziej inaczej wygląda i był jakiś wzór Monachium przyjęty i figura przyjeżdża taka, bo oni taką...
1: I Maryja mówi akceptuje.
2: I Maryja mówi akceptuje, tak, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co mówi, tak. I czego sobie życzy i co mówi. I dlaczego tak mówi, że przychodzi i mówi, że jestem z wami, módlcie się, tak, bo w ten sposób będziecie kształtować, poprzez modlitwę będziecie kształtować swoje życie na wzór mój, wzór Jezusa, iść Jego drogą, tak, w tych wszystkich swoich problemach, które ja znam i ja widzę je, bo ona jest tam. Jest w Wierzbałdzie i ja wierzę, że jest wszędzie.
1: Na tę okrągłą rocznicę jesteśmy gotowi odkryć Gietrzwałd na nowo. Ta twoja książka zdecydowanie powoduje, że jak już się jedzie do Gietrzwałdu, to się jedzie z ogromną wiedzą, ale też taką, tam są nawet mapki, ale chodzi mi o to, że wiadomo gdzie, skąd, dlaczego tego drzewa nie ma. Wszystko jest tutaj.
2: Natomiast, drzewa nie ma, to prawda.
1: Natomiast myślę sobie, że to nie chodzi o okrągłą rocznicę, tylko o to, żeby, tak, że po lekturze tej książki czuje się bogactwo i nieprawdopodobna historia tego miejsca. No dobrze, to masz coś teraz na liście kolejnego?
2: Oj, powiem szczerze, że jest coś na liście kolejnego. Trudno czasami jakimś propozycjom odmówić. Ta akurat powstała w mojej głowie, tak, żeby napisać. Mam, ale to jeszcze trochę czasu upłynie, zanim, mam nadzieję, Weroniko, się spotkamy, żeby porozmawiać.
1: Jak Bóg da, proszę Państwa, bo to jest jedyne, co nam może stanąć na drodze, to wola Boża.
2: Tak,
1: w sensie takim, że no, jak Państwo słyszą, godzinami można. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Ja dziękuję serdecznie.
1: Doktor Ewa Czaczkowska i jej książka Odkryć Gietrzwałd na nowo. Jedyne uznane objawienia maryjne w Polsce. A z jaką historią, proszę Państwa? No i napisana jak najlepsza powieść. A fakty historyczne i obalanie niektórych mitów. Wszystko tutaj jest. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio, możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Możesz dalej odkładać życie na później. Tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z Portu Lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń Portu Lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
11: Po reklamie.
12: Po tragedii w Bardzie na Dolnym Śląsku są zarzuty dla 52-letniego kierowcy. 11 województw z burzowymi alertami i MGW. Iran wciąż nie podpisał porozumienia o zakończeniu wojny z USA. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Do internetu trafiło nagranie tragedii. Jest zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-letni kierowca twierdzi, że nic nie pamięta. Do sądu zostanie też skierowany wniosek o aresztowanie mężczyzny.
13: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym z artykułu 177 paragrafa kodeksu karnego. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem mojego tymczasowego aresztowania.
12: Mówi nam Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy. Kierowca wciąż przebywa w szpitalu. Przypomnijmy, auto mężczyzny wypadło z drogi i uderzyło w pieszych na chodniku. Zginął ojciec z 9-letnim synkiem. Burze, grad i silny wiatr są ostrzeżenia IMGW dla 11 województw. Synoptycy prognozują lokalnie intensywne opady deszczu, a podczas burz porywy wiatru mogą osiągać 75 km na godzinę. Gdzie pogoda będzie najgorsza, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Front burzowy podzielił Polskę na pół, dokładnie w pasie od Chełma po Zieloną Górę. Na północ od tej linii należy spodziewać się wyładowań i intensywnych opadów deszczu. Szczególnie trudna sytuacja pogodowa będzie na zachodzie kraju. W Lubuskiem, Zachodniopomorskim, w Wielkopolsce i na Warmii. Tam też najchłodniej dzisiaj, maksymalnie do 14 stopni Celsjusza. Najsilniej powieje w górach, dlatego pogoda dla turystów bardzo trudna. W Sudetach może powiać w porywach nawet do 90 km na godzinę. Wieczorem i w nocy burze będą stopniowo zanikać, jednak nadal możliwe są opady deszczu i porywisty wiatr.
12: To był Mateusz Gołębiewski. Nie ma wciąż decyzji Teheranu. Chodzi o porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, informuje irańska agencja Fars. W ramach wysiłków zmierzających do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie do Teheranu przyleciała delegacja z Kataru, który wraz z Pakistanem pełni funkcję mediatora. Prezydent USA Donald Trump i pakistański mediator oświadczyli wczoraj, że podpisanie porozumienia kończącego wojnę planowane jest na niedzielę, czyli dziś. Daty tej nie potwierdził jeszcze Iran, którego dyplomaci nie wykluczyli porozumienia w najbliższych dniach, ale nie w niedzielę. Krwi nie da się wyprodukować w fabryce. Jedynym jej źródłem jest człowiek. Jedna donacja ratuje życie 3 osobom. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, w zeszłym roku ponad 650 tysięcy honorowych dawców krwi oddało krew blisko 1 600 000 razy.
15: Wiadomości Radia Plus.
12: Teraz Łódź. Koszykarski pojedynek trzymał w napięciu do końca. W Atlas Arenie odbył się kolejny charytatywny mecz organizowany przez Marcina Gortata. Drużyna NATO, Team Air Force, pokonała zespół gwiazd 90-87. Na miejscu była nasza reporterka Julia Niewiadoma.
16: Lexi, jak emocje po meczu?
17: Ojej, było super, bardzo mi się podobało. Cieszę się, że się zgodziłam, bo ja zawsze przed się stresuję, ale zawsze po mam takie, fajnie.
16: A jak oceniasz dzisiejszy mecz?
17: Super, no szkoda, że przegraliśmy, ale to nie tutaj to się liczy. Ważne, że jest właśnie szczytny cel i cieszę się, że mogłam wziąć w tym udział.
16: Jak wygląda wasza dzisiejsza taktyka, AJ?
18: Taktyka jest na tyle, na ile umiemy wjeżdżać i rozjeżdżać.
16: Jak to jest grać z taką ekipą? Freeze.
19: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć się do tej akcji.
12: Dopytywała nasza reporterka Julia Niewiadoma.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie. A dzisiaj ze mną w studio podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska. Witam.
2: Dzień dobry.
1: Historia jest szersza. Pozwolą Państwo, że przedstawię do głębiej naszego gościa. Weteran misji poza granicami państwa pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej i ONZ. Służyła w Kosowie, Libanie, we Włoszech. Absolwentka Wojskowej Akademii Technicznej, Społecznej Akademii Nauk, a także Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie uzyskała tytuł doktora w dziedzinie nauk o polityce, a od 2022 roku dyrektor Centrum Weterana Działań poza granicami państwa. Czy wszystko się zgadza?
2: Tak, wszystko się zgadza. Troszkę tego jest, ale no taka właśnie jest moja ścieżka.
1: Taka jest ścieżka naszego dzisiejszego gościa. Skąd w ogóle pomysł na to, żeby wstąpić do wojska?
2: Do wojska wstąpiłam tuż po ukończeniu liceum i ja kończyłam akurat liceum katolickie, które serdecznie pozdrawiam, prowadzone przez siostry Nazaretanki w Kielcach. Zawsze szukałam sobie takich wzorców w życiu i taką dużą inspiracją był dla mnie Karol Wojtyła senior, czyli ojciec Jana Pawła II, który był oficerem Wojska Polskiego, który bez żony stracił też jedno dziecko, wychował syna, który został później papieżem. I dla mnie to było coś takiego, że kurczę, oficer Wojska Polskiego to musi być gość. I to była dla mnie taka inspiracja, że właśnie żołnierze, oficerowie mogą robić wspaniałe rzeczy i ja chciałam po prostu sama spróbować tej ścieżki.
1: No tak, ale ty jesteś kobietą, można brać inspirację też od innych kobiet. Tutaj akurat zainspirował cię Karol Wojtyła senior, ojciec no, późniejszego, już teraz wszyscy znamy, świętego Jana Pawła II. Dlaczego właśnie ta postać tak się zainteresowała i to postać mężczyzny?
2: Tu chyba płeć nie miała żadnego znaczenia, po prostu gdzieś przeczytałam historię, prawda, życiorys, wiadomo, każdy gdzieś tam do niego docierał, jeżeli chodzi o Karola Wojtyłę, o Jana Pawła II. I właśnie to mi tak utkwiło w głowie. Natomiast też, no, wybierając taką ścieżkę, ja zawsze lubię ludzi po prostu, lubię pracować z ludźmi i na pewno szukałam takich studiów, takiej ścieżki, która da mi możliwość bliskiego kontaktu z ludźmi. A wojsko daje taką możliwość.
1: Pierwsza twoja misja zagraniczna to było Kosowo. Miałaś wtedy 26 lat. Jak pamiętasz tamten czas, czy przygotowanie, które odbywało się przed rozpoczęciem misji, było na tyle wystarczające, że nic cię tam nie zaskoczyło, czy wręcz przeciwnie, przygotowanie przygotowaniem, a już to, co dzieje się, no po prostu

0: gminach się dzieje. No i raportowaliśmy oczywiście do wyższych przełożonych, czy na przykład są jakieś protesty, czy jakieś święta są obchodzone, bo mieszkaliśmy co prawda w gminie serbskiej, ale dookoła nas były gminy albańskie, więc no wiadomo, tam te różnice wszelakie, które występują w Kosowie, no to my jakby na co dzień z tym obcowaliśmy. I jeżeli chodzi o przygotowanie, to sam okres przygotowań to jest pół roku przed wyjazdem na misję, tak mniej więcej. Wtedy każdy żołnierz doskonali się na różnego rodzaju kursach, na różnego rodzaju ćwiczeniach, przygotowania takie też indywidualne, ale też zgrywające ćwiczenia z całym kontyngentem, który wyjeżdża na misję. I ja podchodzę do tego, że przygotowanie do misji to nie było tylko to przygotowanie te półroczne, takie już stricte pod wyjazd, ale też wszystkie poprzednie lata, które spędziłam w mojej jednostce w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, gdzie służyłam przez kilka lat i tam również zajmowałam się właśnie współpracą cywilno-wojskową i ja zwiedziłam wszystkie poligony w Polsce tak naprawdę. Wyjeżdżałam na bardzo wiele ćwiczeń tutaj w kraju i te ćwiczenia, one też bazowały na jakimś scenariuszu, ale my działaliśmy z lokalną administracją cały czas, czyli na przykład jeżeli mieliśmy ćwiczenie w danym rejonie w Polsce na jakimś poligonie, to my jeździliśmy, nie wiem, do lokalnego Caritasu, do Polskiego Czerwonego Krzyża, do starosty powiatowego, pytaliśmy się o ich przygotowanie, o zarządzanie kryzysowe, czyli jakby nanosiliśmy te sytuacje ze scenariusza na życie takie prawdziwe. I to dla mnie jako młodego oficera było bardzo ważne, ponieważ okazywało, że aha, jeżeli coś by się działo nawet tu w kraju, to my właśnie od tego jesteśmy, żeby mieć kontakty z tą lokalną społecznością, że nie wiem, będzie ruch uchodźców, co będziemy z nimi robić, gdzie będziemy ich kłaść, ile na przykład dane, nie wiem, PCK czy Caritas ma łóżek, żeby położyć takie osoby i tak dalej, i tak dalej. Więc tego było mnóstwo, ale to było fajne, bo to było realne działanie. A właśnie wyjazd tam na misję do Kosowa, to już nie były ćwiczenia, to już było po prostu życie, tak, rzeczywistość, tak. I tam no jechaliśmy po prostu do tych ludzi, jeździliśmy do szkół, robiliśmy jakieś projekty pomocowe dla dzieciaków w szkołach, gdzie naprawdę w wielu miejscach te szkoły są bardzo biedne, gdzie nie wiem, nie było jakichś lepszych krzesełek, ławek, tablic, sprzętu sportowego, takie po prostu podstawowe rzeczy, o których my dzisiaj w Polsce nie myślimy, bo u nas naprawdę już szkoły wyglądają dobrze i są coraz lepiej wyposażane, a tam po prostu tego nie było, więc naszym zadaniem też było takie wspieranie poprzez różnego rodzaju projekty pomocowe.
1: Opowiadasz o tym tak bardzo informacyjnie, streszczając, raportując, co tam się działo, co robiliście, no ale każdy człowiek ma emocje, żołnierz również ma te emocje. Misja to nie jest wyjazd na tydzień, dwa tygodnie, raczej na pół roku. Może być trochę dłuższy w zależności od sytuacji. Jak radzić sobie na tak długim wyjeździe, na pobycie poza no, granicami Polski, ale też jednak w oderwaniu, odcięciu od kontaktu z najbliższymi, z rodziną. Jak w ogóle przetrwać ten czas?
0: No przede wszystkim warto jest otaczać się takimi ludźmi, którzy dają nam wsparcie, bo tak naprawdę ten drugi człowiek, który jest obok nas, no to z nim będziemy spędzać właśnie te 6 miesięcy albo i dłużej i to jest bardzo ważne. Także ważne jest właśnie to, z kim się jedzie, bo ja też zawsze mówię, że misja weryfikuje pod tym kątem, że kogoś możemy znać z pracy, prawda, z codziennej służby i gdzieś tam się mijamy na korytarzu, rozmawiamy, ale tak naprawdę to dopiero wyjazd na misję, kiedy przebywamy ze sobą tak naprawdę 24 godziny na dobę, on nam pokazuje, na kim możemy polegać, a na kim nie. I to jest taka naprawdę zero-jedynkowa weryfikacja. Ja miałam też kilka takich przypadków i mam kolegów i koleżanki, z którymi po prostu przyjaźnię się właśnie dzięki misji do tej pory i wiem, że zadzwonię do nich w nocy o północy, to zawsze będę mogła na nich liczyć. Natomiast jeżeli chodzi też o taką rozłąkę z rodziną, no to dzisiaj już jest o tyle łatwiej, że mamy internet praktycznie nieograniczony, że mamy dostęp do tego internetu, bo jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, czyli mówię tutaj początki Irak, Afganistan, kiedy żołnierze wyjeżdżali, to każdy żołnierz miał dziennie dosłownie kilka minut tylko na telefon do domu. I to było bardzo ciężkie dla tych żołnierzy. Ja akurat w Iraku, w Afganistanie nie byłam, ale no rozmawiam z weteranami i wiem, jakie to było trudne po prostu, ponieważ no co możemy przez kilka minut powiedzieć? Ani jedna strona, ani druga nie chce martwić tego, kto jest w domu albo tego, kto jest na misji, że na przykład w domu coś się stało. No i to jest taka rozmowa właśnie, że u ciebie dobrze, dobrze, u ciebie dobrze, dobrze. No i
1: żyjesz, żyje.
0: Tak, tak. I to są najważniejsze informacje, czy ktoś żyje, czy jest zdrowy, czy wszystko w porządku. Więc ja zawsze podkreślam, że taką trudniejsze zadanie, większą misję mają nasze rodziny, nasi

0: ci bliscy, którzy zostają w domu, bo to oni się martwią podwójnie, bo muszą tutaj zadbać o całe funkcjonowanie takie codzienne życia, rodziny, dzieci często i jeszcze martwią się o tę drugą osobę, która jest na misji.
1: Powiedziałaś o koleżankach, powiedziałaś o przyjaźniach, które przetrwały próbę czasu. Po Kosowie przyszła kolejna misja i to był Liban. Tam był taki wymóg, żeby 50% zespołu stanowiły kobiety. Czy to jest tak, że w zasadzie powinny być takie parytety, jeśli chodzi o wyjazdy, chociaż skąd je brać, skoro generalnie w wojsku około 17% stanowią panie, także no nie ma też jakby skąd zaciągnąć tyle kobiet do wyjazdu na misję, ale tam akurat tak było. Czy to pomaga, czy to nie ma znaczenia, czy tam jest więcej kobiet, czy mężczyzn?
0: To znaczy, ja tu tylko doprecyzuję, że 50% naszego zespołu, a zespół był czteroosobowy, więc to nie było dużo.
1: Można było znaleźć dwie panie.
0: To nie było, ale akurat to był zespół, który wystawiała nasza jednostka właśnie z Kielc i wtedy taki był wymóg, ponieważ te wymogi czasami, o których mówimy, jeżeli chodzi o parytety, wynikają z tego, że w krajach, zwłaszcza muzułmańskich, mężczyzna, nie wiem, nie może przeszukać kobiety. I no to jest bezpieczeństwo naszego zespołu, naszych ludzi, tak? Że jeżeli, nie wiem, mamy pracowników zewnętrznych, którzy wchodzą na bazę, czy jeździmy w jakieś miejsca właśnie na patrole, na przeszukiwania, no to tam są kobiety, wiadomo, bo kobiety stanowią 50% powiedzmy całego społeczeństwa. No i teraz, jeżeli nie mamy w danym zespole kobiety ani jednej, jesteśmy w kraju muzułmańskim, trzeba przeszukać jakąś kobietę, no i co wtedy? I mamy niesprawdzoną jedną osobę, tak? Więc to jest, przede wszystkim to są kwestie bezpieczeństwa, ale jeżeli chodzi też o udział kobiet w misjach, to bardzo duży nacisk kładzie ONZ na to, żeby kobiety jeździły na misje obserwatorów. Ja tylko przypomnę, że misje obserwatorów to są takie misje, w których żołnierz wyjeżdża bez broni. Naszą bronią jest błękitny hełm, błękitna kamizelka, znak ONZ-u, flaga ONZ-u i umiejętność prowadzenia negocjacji tak naprawdę. I jakby tym się bronimy, jedziemy tam jako obserwatorzy, ale właśnie zwłaszcza w Afryce, jak byłam na takim kursie, to bardzo dużo omawialiśmy sytuacji, które dzieją się w Demokratycznej Republice Konga. Bardzo piękny kraj, górzysty, bogaty w złoża naturalne, ale też niestety bardzo niebezpieczny pod kątem przemocy seksualnej. Tam po prostu gwałty, które się odbywają na kobietach, mężczyznach, na dzieciach, na wszystkich, to jakby nie ma znaczenia na kim. No jest ogromna skala tej przemocy, która jest wykorzystywana tak naprawdę jako broń w walce pomiędzy różnymi frakcjami. I teraz tam jadąc jako obserwator, no to te kobiety są potrzebne, żeby właśnie rozmawiać chociażby z tymi kobietami, które doznały takich krzywd. To jest bardzo ważne, ponieważ dla nich, jeżeli przychodzi mężczyzna w mundurze, to często on nie rozróżniają, co to jest za mundur, czy to jest polski mundur, czy to jest, nie wiem, francuski, czy jakiś inny, tylko po prostu to jest kolejny mężczyzna w mundurze, gdzie potencjalnie pewnie z tyłu głowy mają, że to stanowi dla nich zagrożenie. Kiedy przychodzi kobieta, no to jakby my tutaj staramy się po prostu dać takie poczucie bezpieczeństwa na zasadzie, że okej, ja tu jestem, żeby ci pomóc, żebyś się otworzyła przede mną i jakoś po prostu znajdziemy rozwiązanie tej sytuacji, tak? Ponieważ działa bardzo dużo też organizacji pomocowych w ONZ-cie.
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę z podpułkownik dr Katarzyną Rzadkowską. Zostańcie Państwo z nami.
2: Rozmowa na plus.
3: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy.
8: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
12: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną w studio podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska, weteran misji poza granicami państwa, ale także od 2022 roku dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Rozmawiałyśmy o misjach w Libanie, o misjach w Kosowie, ale były też Włochy. Ja dopytuję o rolę kobiet, udział kobiet w Wojsku Polskim, bo ta liczba wzrasta z roku na rok. Teraz jest około 17% kobiet, które działają, służą w Wojsku Polskim. Natomiast wróćmy jeszcze na chwilę do tych misji zagranicznych. Czy ta misja we Włoszech różniła się działaniami od poprzednich misji?
2: No zdecydowanie tak, ponieważ ta misja to jest monitorowanie basenu Morza Śródziemnego. Jest to misja Unii Europejskiej, w którą zaangażowane jest wiele krajów, jak właśnie Włochy, Rumunia, Francja, Polska też między innymi, ale naprawdę szerokie spektrum tutaj krajów Unii Europejskiej, które biorą udział w tej misji. I naszym wspólnym zadaniem jest właśnie monitorowanie basenu Morza Śródziemnego pod kątem przemytu broni, paliwa i także ludzi, jeżeli chodzi o Afrykę, zwłaszcza z Libii. I tam my jako Polska wystawiamy też jeden samolot, który monitoruje właśnie Morze Śródziemne. Inne kraje wystawiają okręty, ale Polska też ma 4 stanowiska, bo samo dowództwo tej misji znajduje się w Rzymie. Polska ma tam 4 stanowiska, tam właśnie ja byłam na jednym z nich jako specjalista. I też zajmowałam się tam akurat problematyką równości płci. Również prowadziłam szkolenia dla kadry, która tam była, bo jesteśmy w środowisku międzynarodowym, ale też wielokulturowym i to jest też ważne, żeby zwrócić uwagę chociażby na aspekty podejścia, relacji między kobietami, mężczyznami, tak, czy jakiegoś molestowania seksualnego. Więc takie szkolenia są bardzo ważne, więc prowadziłam je dla kadry naszej, mówię tutaj w tym dowództwie, ale też byłam na okrętach i dla po prostu osób, które są na okrętach, również takie szkolenia prowadziłam, także no tutaj już raportujemy do Unii Europejskiej i wytyczne do naszego działania również spływają z Unii Europejskiej, więc jest to taki inna troszeczkę misja, ale ma charakter bardziej właśnie w takim środowisku międzynarodowym, pokazujący jak my działamy jako struktura Unii.
1: Czy kobietom jest trudniej funkcjonować w wojsku?
2: To zależy. To jest takie pytanie, które często pada, że kobiety mają trudniej czy łatwiej. Nie wiem, bo to zależy po prostu na kogo się trafi pod kątem właśnie współpracowników, ale też przełożonych, że jeszcze, już myślę, że ten obraz kobiety w wojsku już jest jakby taki przyjęty, powszechny, tak, że kobiety są.
1: Powszechniej na pewno, tak.
2: W służbach mundurowych wszystkich, bo nie tylko w wojsku. I staje się to coś normalnego. Myślę, że najgorzej miały te kobiety, które były na początku, kiedy po prostu one rozbijały ten szklany sufit i po prostu mężczyźni często nie przyjmowali do tego, że kobieta może być na stanowiskach dowódczych, że może nimi dowodzić, że wydawać polecenia, więc no to było bardzo ciężkie. Natomiast teraz już się to zmienia i myślę, że raczej większość osób patrzy tutaj na kompetencje, na to, jakim kto jest żołnierzem, niż na płeć.
1: No to jakie trzeba mieć umiejętności, kompetencje, ale też o te umiejętności zapytam, żeby w ogóle no, sprawdzić się w wojsku, bo no, nie jest to łatwy obszar. Naturalnie nam bardziej mężczyźni kojarzą się z wojskiem i no, to jest też biologia, tak? Tak, jesteśmy stworzeni, trzeba mieć też dużo siły, umiejętności, takich sprawności fizycznych, ale jakie cechy umiejętności powinna mieć kobieta, która chciałaby służyć w wojsku?
2: Umiejętność i podporządkowania się zarazem, bo wojsko jest instytucją zhierarchizowaną i to musimy o tym pamiętać.
1: Czyli
2: że każdy,
1: panią trudniej się podporządkować?
2: Nie, to jest, jakby ja bym tutaj nie odbierała tego na płeć, że to kobieta musi taka być. Nie, to każdy tak naprawdę, każdy kto chce kandydować do wojska, o może tak, bez względu na płeć, bo tutaj płeć nie ma znaczenia. W wojsku nawet jeszcze dotychczas nie odmienia się stopni wojskowych, tak? Czyli nie ma, nie wiem, pani majorka czy kapralka, tylko jest pani
1: czyli
2: kapral.
1: Nie ma
2: feminatywów, tak. W wojsku, więc dlatego wszyscy podkreślamy, że w wojsku są żołnierze, a nie kobiety i mężczyźni. I tutaj tak naprawdę no, to jest kwestia determinacji i tego, że chce się służyć po prostu dla kraju. A już poszczególne predyspozycje, no to też wynikają z potrzeb, tak? Że jeżeli, nie wiem, ktoś się interesuje bardziej technologiami nowoczesnymi, IT, dronami, no to mamy mnóstwo etatów dla takiej osoby. A jeżeli ktoś jest bardziej, nie wiem, w sporcie dobry, czy interesują go rzeczy typu skoki spadochronowe, no to takie etaty również mamy. Ale jak ktoś jest płetwonurkiem, to też są takie etaty w wojsku. Więc ja zawsze podkreślam, że wojsko daje naprawdę bardzo szerokie spektrum, jeżeli chodzi o możliwości wyboru swojej ścieżki i to jest uważam coś pięknego, więc jakby ja zawsze skupiam się na tym, że żeby po prostu jak najlepiej wykonywać swoje zadania, a nie patrzeć na to, jaką kto ma płeć.
1: Okej, rozumiem, natomiast podejrzewam, że są pewne takie umiejętności czy kompetencje, które posiadamy, umiejętności miękkie, jakieś cechy, które nas bardziej predestynują do tego, aby wstąpić do wojska, bo choć ta liczba kobiet wzrasta, to no wiadomo, no wnosi około 17%, więc zdecydowaną większość stanowią panowie. Czy są jakieś takie szczególnie, oprócz tego podporządkowywania się, niezbędne cechy, które są wręcz konieczne, bez których widzimy, że kandydatka raczej się nie sprawdzi?
2: Nie wiem, no ciężko mi jakby określić to, czy są jakieś takie niezbędne, no bo tak jak powiedziałam, to jest dla każdego kandydata, kandydatki są te same wymagania, tak? Trzeba przejść badania psychologiczne, trzeba przejść testy sprawnościowe, więc no te podstawy, o których tu mówimy, no to trzeba spełnić i teraz w zależności od tego, czy aplikujemy do korpusu szeregowych, podoficerów czy oficerów, no to tu się kłania wykształcenie oczywiście, a później już kierunkowe wykształcenie w danej dziedzinie, w której będziemy dalej pełnić służbę. Na pewno, jeżeli chodzi o takie nasze predyspozycje, te kompetencje miękkie, to tak, ale także kobiety mają bardziej analityczne umysły i często do takich zadań też są dobierane, bo są gdzieś tam chyba bardziej dokładne, bardziej analizujemy wiele rzeczy. I tutaj ja uważam, że i kobiety, i mężczyźni właśnie w zespołach mieszanych najlepiej się sprawdzają, bo się po prostu uzupełniamy.
1: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa to no, taka specjalna jednostka, instytucja przeznaczona do pomocy dla weteranów. Ty od 2022 roku jesteś dyrektorem tego centrum. Jakie są wasze najważniejsze działania?
2: Nasze najważniejsze działania to przede wszystkim wsparcie dla weteranów i rodzin żołnierzy poległych na misjach. Przypomnę tylko, że weteranem są właśnie wszyscy ci, którzy wyjeżdżali na misję. I nasze zadanie to jest takie, żeby ukierunkować te osoby pod kątem, gdzie otrzymać legitymację weterana, w jaki sposób ją otrzymać, czy legitymację weterana poszkodowanego, gdzie uzyskać pomoc medyczną, zwłaszcza dla właśnie weteranów poszkodowanych. My analizujemy wszystkie wnioski, sprawy, problemy właśnie tego środowiska i przekazujemy je do ministra obrony narodowej. Ustawa o weteranach, którą mamy w Polsce, ona jest od 2011 roku i to jest jedna z lepszych ustaw na skalę, myślę, międzynarodową, jak nie światową, tutaj w Europie, ale też na świecie, bo przypomnę, w Stanach na przykład nie mają ustawy o weteranach, a my mamy. Ustawa zapewnia kompleksową opiekę dla tych najbardziej poszkodowanych i ona już była 10-krotnie nowelizowana, więc to pokazuje, że...
1: Czyli prawie co roku.
2: Że tak, że te po prostu postulaty, które są zgłaszane ze środowiska, one są gdzieś tam wysłuchiwane i wdrażane w życie i my jesteśmy taką instytucją, która też się tym zajmuje. Oprócz tego dbamy o pamięć o poległych, mamy kontakt z rodzinami żołnierzy poległych na misjach, pielęgnujemy tę pamięć, robimy różnego rodzaju projekty, ale też naszym najważniejszym świętem jest 21 grudnia, Dzień Pamięci o Poległych, kiedy zapraszamy wszystkie rodziny do Warszawy i u nas przy Centrum Weterana mamy skwer pamięci, na którym właśnie oddajemy hołd wszystkim, którzy z misji nie wrócili. Ale oprócz tego pielęgnujemy także pamięć, historię i nasz dorobek misyjny, czyli ponad 70 lat udziału polskich żołnierzy w misjach zagranicznych. Mamy też salę tradycji. Praktycznie codziennie mamy jedną grupę albo i więcej, która nas odwiedza. Także serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć więcej na temat misji zagranicznych, to zapraszam do Centrum Weterana. Właśnie tam mamy pamiątki z misji, pokazujemy nasz dorobek misyjny. No i oprócz tego organizujemy właśnie wiele projektów dla weteranów, takich, żeby zjednoczyć to środowisko, jak chociażby zawody sportowe, jak chociażby warsztaty z art terapii, jak chociażby rajdy rowerowe, motocyklowe. Teraz prowadzimy także taki projekt Misja Zdrowie, robimy badania profilaktyczne dla weteranów i dla rodzin żołnierzy poległych, więc no jakby jest szereg przedsięwzięć, które realizujemy na rzecz tej grupy.
1: My za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę i zapytamy weteran i kombatant, czym to się różni, bo tutaj chyba często gdzieś stawiamy znak równości, a może do końca nie dostrzegamy różnic, także zostańcie Państwo z nami. Podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska jest naszym gościem.
0: Rozmowa na plus.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a moim gościem dr Katarzyna Rzadkowska, podpułkownik, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Nazwa bardzo długa tego Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Ja przed przerwą powiedziałam, że wrócimy do tego, kim jest weteran, a kim jest kombatant. Bardzo często mam wrażenie, że w odbiorze takim publicznym gdzieś nam się zaciera różnica. Jaka jest różnica?
2: Tak, no przede wszystkim generalnie według międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych kombatantem jest każdy, kto służy w mundurze, tak pokrótce mówiąc, czyli każdy żołnierz w teorii, oczywiście według tego MPHKZ-u. Natomiast jeżeli chodzi tutaj właśnie o kombatantów, to nam się kojarzą zawsze kombatanci II wojny światowej i weterani walk o niepodległość, ponieważ przypomnę, 1 września obchodzimy takie święto, które jest nazwane Dzień Weterana Walk o Niepodległość. I dlatego my mamy taką długą... I wtedy mówimy o osobach, które walczyły w II wojnie światowej. Dlatego nasza nazwa jest tak długa, ponieważ zgodnie właśnie z ustawą i z definicją jest weteran działań poza granicami państwa.
1: Nie można tutaj tego uprościć. Trochę to się może mieszać.
2: Będę nad tym pracować, żebyśmy to skrócili i uprościli, żeby po prostu było weteran i żebyśmy tu mówili właśnie o osobach, które wyjeżdżały na misję i tam reprezentowały Polskę. Także weteranem działań poza granicami państwa są żołnierze, ale także osoby cywilne, funkcjonariusze innych służb mundurowych, którzy wyjeżdżali poza granice naszego kraju, czyli na misję po prostu.
1: Ponad 38 tysięcy weteranów pozostaje pod waszą opieką. Jakie są najważniejsze działania? My już trochę o nich mówiliśmy, ale chciałabym trochę skupić się na tej pomocy psychologicznej, bo bardzo często my, nawet słysząc tak o weteranach, czy podczas różnych uroczystości, obchodów, możemy ich oglądać w telewizji, spotkać się na różnych defiladach, ważnych wydarzeniach państwowych, ale gdzieś nie pamiętamy, czy nie zastanawiamy się później nad codziennością takiego weterana, kiedy on kończy misję, wraca do kraju, często po właśnie co najmniej półrocznej przerwie. Z jakimi później problemami, wyzwaniami stykają się na co dzień weterani?
2: Przede wszystkim to jest przystosowanie się do życia w kraju znowu, gdzie musimy sobie wyobrazić, zwłaszcza na tych misjach, które były w Iraku, w Afganistanie, gdzie i przede wszystkim żołnierze, którzy wykonywali tam na przykład zadania patrolowe, czyli wyjeżdżali poza bazę, no to cały czas pracowali na bardzo wysokiej adrenalinie. Tak, no bo mamy duży stres, duża adrenalina, ciągle coś się dzieje, trzeba być bardzo skupionym na tym, co dookoła nas. I później wracamy do kraju, który jest bezpieczny, spokojny, no nic tu takiego się nie dzieje. I to jest taki pierwszy moment bardzo trudny, dlatego każdy żołnierz ma po powrocie z misji urlop aklimatyzacyjny, właśnie żeby się przystosować, wyciszyć, uspokoić do tego, że już jesteśmy w kraju, już są inne warunki. I to jest ten pierwszy trudny moment, myślę. Natomiast później właśnie taka codzienność, tak? Czyli w zależności od tego, co kto przeżył, czy brał udział w akcji, czy na przykład zginął jego kolega, czy ktoś został ranny, no to to jest znowu przygotowanie się, przystosowanie do tego, co mamy, do tej rzeczywistości, w której jesteśmy. I tutaj bardzo ważne jest to wsparcie, ale no tak jak zawsze jest ze wsparciem psychologicznym. Nikogo na siłę do psychologa nie zaciągniemy, nikogo na siłę pomocy mu nie udzielimy. Zawsze to sam człowiek musi o tę pomoc poprosić, zwrócić się, bądź też chcieć ją przyjąć. I to jest często trudne, bo do nas czasem właśnie zwracają się rodziny, zwracają się bliscy i tak, w każdej jednostce wojskowej w Wojsku Polskim jest psycholog, ale z różnych względów część oczywiście żołnierzy korzysta z pomocy tego psychologa, a część z różnych powodów może nie chce, no to dlatego też w Centrum Weterana jest darmowa pomoc psychologiczna dla weteranów, dla rodzin weteranów w związku z udziałem w misjach, więc to jest też bardzo ważne i myślę, że to jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie wsparcie. Mamy także pomoc prawną, bo różne sytuacje nas spotykają później, także nasza pani prawnik ma mnóstwo pracy również.
1: Czyli więcej niż psycholog, podejrzewam.
2: Więc to wsparcie jest, ono jest. Oprócz tego, jeżeli na przykład gdzieś tam, no psycholog nie jest lekarzem, tak, tylko może rozpoznać, że dotąd mamy pomoc psychologiczną, a tu na przykład potrzeba farmakologii, potrzeba specjalistów, wtedy musimy się udać do psychiatry i mamy, powstało również specjalnie dla weteranów Centrum Leczenia Weterana Poszkodowanego w Wojskowym Instytucie Medycznym tutaj w Warszawie na Szaserów i również weterani i ich rodziny, a także rodziny poległych żołnierzy, bo przypomnijmy, że oni również przechodzili PTSD, czyli zespół stresu pourazowego, czyli po prostu traumę po stracie najbliższych najbliższych osób i wiem, że korzystają właśnie z tej pomocy, jeżeli chodzi o wsparcie i psychiatryczne, i psychologiczne. Także to wsparcie jest, często po prostu wystarczy o nie poprosić, zwrócić się.
1: Rodzina. Rodzina tych weteranów, bo to jest, wydaje mi się, kluczowy punkt, to już też padło, że bardzo często to rodzina przeżywa nawet trudniejsze chwile, bo po pierwsze musi też tutaj na miejscu funkcjonować, radzić sobie. Bardzo często chyba raczej bez ojca niż bez mamy, tak podejrzewam. Czy rodzina też zostaje przez was otoczona opieką? Jaki jest kontakt i w trakcie pobytu na misji danego żołnierza i tuż, czy po powrocie w odpowiednim tam odcinku czasu?
2: No tak jak powiedziałam, do nas, my jesteśmy otwarci na wszystkich, jesteśmy dla wszystkich, tak naprawdę dla weteranów, dla rodzin poległych i kwestia tylko po prostu wykonania tego pierwszego kroku, czyli zwrócenia się do nas o pomoc jakąkolwiek. My tak naprawdę w ciągu roku zespół wsparcia weteranów, i nie mówię tutaj o psychologu, bo to jest jakby oddzielna statystyka, brzydko mówiąc, ale zespół wsparcia weteranów w ciągu roku ma ponad 4000 kontaktów. Kontaktów mówię tutaj właśnie, że ktoś zadzwoni, zapyta, poprosi o pomoc, o poradę. Czasami to są takie sprawy, które właśnie wymagają konsultacji psychologicznej i prawnej jeszcze, a czasami to są po prostu jakieś krótkie telefony, gdzie nasz zespół po prostu pokieruje kogoś, gdzie szukać, nie wiem, jakiegoś wniosku, do kogo się zwrócić w danej sprawie. Więc my jesteśmy otwarci dla wszystkich i tak jak mówię, tych kontaktów w ciągu roku jest bardzo dużo. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie.
1: Ja podejrzewam, że historii i spraw tematów pani dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa ma bardzo wiele, czy mogłaby gdzieś nam opowiadać, ale może jest jakaś taka jedna czy dwie, które gdzieś najbardziej zapadły w pamięci. Coś, co też nam, słuchaczom, może przybliżyć funkcjonowanie i to, co przeżywają żołnierze później, kiedy wracają do kraju, z czym oni się borykają, co staje się dla nich może największą trudnością, wyzwaniem, a może zmieniają się priorytety po takiej misji.
2: No jest bardzo dużo. Tak naprawdę co człowiek, to jest inna historia i wiele osób z problemami czy też z urazami po misji. Organizujemy polską reprezentację sportową do zawodów Invictus Games. To są zawody dla żołnierzy poszkodowanych, których inicjatorem i pomysłodawcą jest książę Harry. On służył w brytyjskiej armii, wracał też z Afganistanu z poszkodowanymi i zobaczył właśnie to cierpienie i te ciemne miejsca, w których ci ludzie się znajdują. I stworzył takie zawody, Invictus Games, stworzył fundację i zawody, w których biorą udział poszkodowani. I to są zawody, w których jedyne chyba na świecie, gdzie żołnierz może jechać z rodziną, bierze ze sobą dwie osoby, family and friends, czyli obojętnie kogo, po prostu bliskie jemu osoby, i tam startuje sportowo, więc to jest pokazanie, że mimo doznanego uszczerbku żołnierze są niezwyciężeni, że przechodzą ponad tym, że trenują, że wstają codziennie rano, przygotowują się do tych zawodów, ale też są inspiracją dla innych i ja zawsze podkreślam, że to są zawody, w których widać czyste piękno sportu, bo tam medale schodzą na drugi plan. Oczywiście każdy się cieszy, kiedy zdobędzie medal, ale cieszy się bardziej, kiedy pokona samego siebie, swoje słabości, kiedy wyjdzie z tego dołka, kiedy dostaje owacje z całego świata, bo w tym momencie 25 krajów bierze udział w tych zawodach. I to jest coś niesamowitego, że tam bardzo często ten ostatni dostaje największe brawa za to, że dobiegł, że ukończył, nie wiem, bieg czy jakąś inną konkurencję.
1: Czyli zupełnie na odwrót niż w konkurencjach stricte sportowych.
2: Tak, czyste piękno sportu, po prostu ta celebracja, to wsparcie rodzin, środowiska międzynarodowego, że często ludzie po prostu nie znają się, ale te rodziny siadają ze sobą przy stole i wiedzą, że przeszły przez to samo, mimo że ktoś jest z Polski, a ktoś jest ze Stanów Zjednoczonych.
1: A to w takim razie twoja historia, Kosowo, Liban, Włochy, czy był jakiś taki moment największego kryzysu, a może przełomu, może uświadomienia sobie czegoś istotnego w życiu?
2: Ciężko mi wskazać taki jeden moment, ale na pewno im więcej wyjeżdżałam, czy to na misje, czy na inne jeszcze kursy zagraniczne, czy w ogóle nawet podróżując prywatnie, to zawsze bardziej doceniam Polskę i kraj, w którym mieszkam i żyję, że jest tutaj bezpiecznie, że jest spokojnie, że jest pięknie, czysto i że mam tutaj po prostu przyjaciół, rodzinę, bliskich, więc to jest takie docenienie tego, co się ma, w jakim kraju się żyje i z tego po prostu się bardzo cieszę. Natomiast trudne momenty oczywiście, że bywały. Zawsze gdzieś tam momenty takiego zwątpienia, podłamania się, ale tak jak mówię, to nam pokazuje tylko, że jest jeszcze wiele pracy po prostu nad sobą, jako nad człowiekiem, i ja staram się zawsze jakieś wnioski wyciągać i po prostu nad sobą pracować, żeby następnego dnia po prostu być lepszym człowiekiem.
1: Czy będzie jakaś kolejna misja?
2: Miała być.
1: Czy to już koniec?
2: Powiem szczerze, że miała być, ale no ze względu na sytuację, która się wydarzyła, tutaj mówię o atakach na Iran i tej sytuacji geopolitycznej, no to nasze wojska z Iraku zostały wycofane, a właśnie tam miałam lecieć. Także na ten moment nie, aczkolwiek jestem gotowa, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to ja chętnie pojadę.
1: I na koniec powtórzmy jeszcze, około 17% kobiet służy w Wojsku Polskim. W Wojskach Obrony Terytorialnej kobiety stanowią nawet 21% żołnierzy. Jak mogłybyśmy zachęcić panów, jak panów, to też, ale kobiety do tego, żeby wstępowały do służby wojskowej, bo no jest to niezwykłe miejsce, gdzie można służyć naszej ojczyźnie.
2: Oczywiście, no Wojsko Polskie to jest duma i zaszczyt noszenia munduru z orłem na ramieniu, z flagą biało-czerwoną. I tutaj ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś ma takie przemyślenia, to po prostu warto spróbować i dawać siebie jak najwięcej, nie poddawać się przy jakichś tam drobnych porażkach, ale iść do przodu i starać się po prostu jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, a przy tym inwestować w swój rozwój, bo to jest bardzo ważne. To są najlepiej zainwestowane pieniądze, to są zawsze w nasz rozwój. Ja jestem tego chyba dobrym przykładem, myślę, gdzie no po prostu nie wywodzę się ani z rodziny wojskowej, ani nigdy nie miałam nikogo w wojsku i zawsze mówiłam, że po prostu no inwestycja w siebie to jest ta, która mi się zwróci i którą widzę dzisiaj, że naprawdę rozwój własny, różnego rodzaju szkolenia, kursy, studia, ale także praca nad sobą, to jest coś, co przynosi najlepsze rezultaty.
1: Podpułkownik dr Katarzyna Rzadkowska, weteran misji poza granicami państwa w Kosowie, Libanie, we Włoszech i dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, była moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: I do usłyszenia, pozdrawiam, Magdalena Szefernaker.
0: Rozmowa na plus.

0: Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego w sprawie morderstwa taksówkarza w Gdańsku. Po ataku ukraińskich dronów płoną zakłady chemiczne pod Moskwą oraz skład paliw w Rybińsku. Za chwilę też fryzjerski rekord Guinnessa w Piotrkowie Trybunalskim. Jest 12. Marcin Bartnik. Po morderstwie taksówkarza na Pomorzu policja zatrzymała jedną osobę. To Mateusz G., którego funkcjonariusze namierzyli w sobotnie popołudnie w Gdańsku. Z nami jest Dominika Bakura. Dominiko, czy mężczyzna został już przesłuchany?
1: Jeszcze nie. Jak poinformowała mnie rzeczniczka chojnickiej policji, czynności z zatrzymanym zaplanowane są na poniedziałek.
2: Ze względu na dobro prowadzonego postępowania, na tym etapie nie udzielamy bardziej szczegółowych informacji.
1: Mówi Magdalena Zblewska. Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
0: Z Gdańska Dominika Bakura. Dziękujemy za relację. Udane ataki ukraińskich dronów na ważne zakłady przemysłowe w Rosji. W tej chwili na południe od Moskwy płoną największe w kraju zakłady chemiczne Azot oraz składy paliw w Rybińsku. Kombinat produkuje nawozy mineralne, ale także dostarcza substancje chemiczne do produkcji materiałów wybuchowych i amunicji. W nocy rosyjskie drony atakowały też Ukrainę. Agresorzy użyli 98 bezzałogowców, z czego 91 zostało strąconych. 7 trafiło w cele w 6 miejscach. Dźwięk, który dodaje sił. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy pierwsze 2 pacjentki uderzyły w dzwon nadziei. To symbol zakończenia leczenia i rozpoczęcia nowego etapu życia. Zwyczaj narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 90. ubiegłego wieku.
3: Biję w dzwon z wdzięcznością i nadzieją. Niech jego dźwięk będzie podziękowaniem za okazane wsparcie i znakiem nadziei dla tych, którzy wciąż walczą.
4: Co pani poczuła, gdy zabiła w dzwon?
5: Szczęście, bo wiąże się to z pozytywną dla mnie wiadomością, no bo od jakiegoś czasu jestem też uznana za wyzdrowieńcę, bo można powiedzieć, że zaczynam drugie życie, lepsze.
3: Zapraszamy panią Patrycję i panią Joannę do uderzenia w dzwon.
0: Z panią Patrycją Kubiak, pacjentką onkologiczną, rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Niezwykły wyczyn w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. To nowy, na razie nieoficjalny, jeszcze rekord Guinnessa.
7: To nie jest tak, że liczy się tylko ilość, również to idzie w parze z jakością.
8: Tak, jakość przede wszystkim, ale musimy obciąć minimum 2 cm włosy. Wytyczne od Guinnessa.
9: Zapisaliśmy się razem z rodziną, żeby skorzystać. A co, pomyśleliśmy sobie.
7: Możecie się zapisać w księdze Guinnessa.
10: No oczywiście, właśnie do tego dążymy.
0: Na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki. Dochód z tego wydarzenia wesprze leczenie chorych dzieci.
11: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejno o 13:00. Teraz przeboje Like a Prayer, Madonna na początku. Andrzeja Szczyszyn, dzień dobry. Zapraszam na wspólnie spędzone najbliższe 3 godziny.

0: Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Mówi się, że to najbardziej amerykański z Walijczyków. Zawsze inspirowała go muzyka zza wielkiej wody. Swoją karierę rozpoczynał grając Elvisa Presleya w musicalu w Londynie. No a później zaczął nagrywać takie właśnie rock and rollowe piosenki. Shaky Stevens na naszej antenie. Za chwilę kolejne muzyczne propozycje. Będzie Silent Circle, ale wcześniej piękna piosenka Urszuli Rysa na szkle. To już za chwilę w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Ło, widzisz to co ja?
9: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
12: Na kanapie komplet.
11: Miski wypełnione po brzegi.
12: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Czekamy na pierwszy gwizdek.
12: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
15: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
16: Czas.

W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To Silent Circle. Jest niedziela, 14 dzień czerwca. Dzisiaj imieniny Eliza, Walery i Metody. Świętują wszystkiego najlepszego. Oprócz tego z nietypowych świąt mamy Międzynarodowy Dzień Kąpieli. Tak sobie pomyślałem, że raczej nie życzcie komuś udanego dnia kąpieli, bo mógłby to odebrać jako na pewną sugestię, że może czas na kąpiel. Tak czy inaczej, poświętować można samemu, robiąc sobie takie domowe spa. Culture Club teraz na naszej antenie, a później ABBA.

0: Uciekaj moje serce, Seweryn Krajewski na antenie Radia Plus. Dzisiaj będzie dużo polskiej muzyki po 15. No co tu się dziwić, w końcu gościem Marka Środzkiego będzie autor tekstów, poeta Michał Zabłocki, mieszkający w Krakowie i tam prowadzący wiele inicjatyw związanych z literaturą. Jest twórcą tekstów m.in. do piosenek Grzegorza Turnała i tych utworów nie zabraknie dzisiaj po 15. Oprócz tego oczywiście bardzo ciekawa rozmowa. Zapraszam na Muzyczny Alfabet, a za chwilę u nas Voyage i Desireless.
1: Reklama.
2: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
3: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
1: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 13. Sprawdziliśmy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie i już za chwilę o tym usłyszycie w naszym serwisie informacyjnym. A później kolejne przeboje. Na początku będzie Ottawan i Hands Up.

0: Reklama.
1: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
2: W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
3: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu. Po reklamie.
5: Dramatyczny pożar mieszkania w Wieżowcu w Raciborzu. Kilka osób zostało poszkodowanych. Prokurator nie zgadza się z wyrokiem w sprawie wystrzału z prywatnej broni na komendzie w Radomiu. Papież podziękował za entuzjastyczne przyjęcie w Hiszpanii. Jest 13. Marcin Bartnik. Na początek dramatyczny pożar mieszkania w bloku w Raciborzu na Śląsku. Trwa akcja strażaków, którzy ewakuowali wszystkich mieszkańców. Ogień z nieustalonych jeszcze przyczyn pojawił się w Wieżowcu przy ulicy Katowickiej. Trzy osoby podtruły się dymem, powiedziała nam Joanna Wiśniewska z policji w Raciborzu.
6: Do pożaru doszło na 7. piętrze. Mieszkań w tym bloku jest 33. Wszyscy mieszkańcy zostali ewakuowani.
5: Jak dowiedział się nasz reporter, mieszkańcy dolnych kondygnacji wrócili już do swoich mieszkań. Wystrzał z prywatnej broni myśliwskiej w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zakończył się wyrokiem, z którym nie zgadza się prokuratura. Do zdarzenia doszło w styczniu 2024 roku. Sprawie przyjrzała się nasza reporterka Anna Badowska.
7: Funkcjonariusz wniósł na teren jednostki prywatny sztucer bez wymaganej zgody przełożonych. Podczas sprawdzania broni padł strzał, a pocisk przebił ścianę i przeleciał przez korytarz. Nikt nie został ranny. Sąd rejonowy w Radomiu uznał byłego już policjanta za winnego niedopełnienia obowiązków, ale warunkowo umorzył postępowanie na rok próby. Mężczyzna ma wpłacić także 7 tysięcy złotych na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej, a także pokryć koszty procesu. Sąd złagodził wyrok, uwzględniając nienaganną służbę i odejście policjanta na emeryturę.
5: Z Radomia Anna Badowska, dziękujemy za relację. Papież podziękował za entuzjastyczne przyjęcie w Hiszpanii, zwracając się do tysięcy wiernych na placu Świętego Piotra, którzy przyszli na modlitwę Anioł Pański. Podziękował narodowi hiszpańskiemu oraz królowi za entuzjazm i pobożność. Przypomnijmy, Filip VI, który uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach papieskiej prawie tygodniowej wizyty, udostępnił mu swój samolot, gdy na Teneryfie doszło do awarii maszyny, jaką Leon XIV miał wracać do Rzymu. Papież wspomniał dziś także o niedawnej beatyfikacji 9 polskich salezjanów, męczenników II wojny światowej.
8: Wiadomości Radia Plus.
5: Nowe pokolenie na wybiegu w gdańskim ZOO. W krótkim odstępie czasu na świat przyszły dwie młode zebry. Ich rodzicami są Omega i Batuta, a ojcem Badru, który od lat tworzy podstawę gdańskiego stada.
9: Jest to chłopak i dziewczyna. Początkowo zebry przebywały na takim swoim prywatnym wybiegu, bo one w tym momencie już są wspólnie na jednym wybiegu, zebry z żyrafami, od niedawna. No jest to bardzo ciekawe, bo można zaobserwować interakcje między tymi młodymi zebrami i młodą żyrafką, która się u nas urodziła w grudniu.
5: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego ZOO. Szczególne emocje wzbudzają narodziny oryksa, gatunku, który jeszcze do niedawna nie występował już w naturze, ale dzięki programom hodowlanym udało się przywrócić go do środowiska. Sam młody osobnik pozostaje pod opieką ogrodu zoologicznego.
9: Ciężko było tego malucha wypatrzeć. Potrafił pół dnia przeleżeć w jednym miejscu. Matka tylko przychodziła nakarmić i szła dalej na swój czas żywienia się. Natomiast teraz już ten maluch jest już większy, więc już podąża za matką, jest coraz bardziej aktywny, biega.
5: Nowych mieszkańców gdańskiego ZOO można oglądać każdego dnia do godziny 19:00.
0: bardzo dziękuję za zestaw najważniejszych informacji. Kolejne wiadomości na antenie Radia Plus o 14. Do drugiej piosenki, które wybrałem, pierwsza część będzie upływać pod znakiem Marka Grechuty, Bee Gees, Eurythmics i tej piosenki, którą zaczynamy. Kawałek, który świetnie podnosi poziom energii. Hands Up i Otawan na antenie Radia Plus. Andrzej Szczeszyn, dzień dobry.

0: Marek Grechuta i piosenka Będziesz moją panią w Radio Plus. Po 15 będą piosenki Grzegorza Turnała, Czesława Mozilla. A to dlatego, że gościem Marka Sierockiego będzie Michał Zabłocki, polski pisarz, poeta, autor tekstów właśnie między innymi dla Turnała i Mozilla. Po 15 rozmowa i przeboje z jego tekstami. A na naszej antenie już za chwilę Gypsy Kings i Bailami.
1: Reklama.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
10: Po reklamie.

na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii 32 lata temu. Ja wiem, że to brzmi jakoś niesamowicie, bo jak myślimy sobie o takiej piosence jak Zanim zrozumiesz, Various Max, to wydaje się, jakby to było wczoraj, a to było w 1994. Pojawiła się płyta Emu, pojawiła się ta piosenka i rozpoczęła się wielka popularność Various Max i Anity Lipnickiej. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M i Rasputin już za chwilę będzie dla tych, którzy potrzebują nieco energii. A teraz Stevie Wonder.

0: na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii. To Cukero i Paul Young, Sensa Una Donna. Cukero nagrał tę piosenkę na początku solo i w ogóle zero popularności. Generalnie utwór przepadł, ale gdy zaprosił do współpracy Paula Younga, nagrali nową wersję, no to piosenka stała się światowym przebojem. Chętnie po nią sięgam na antenie Radia Plus. O 14:00 serwis informacyjny, a do drugiej jeszcze ode mnie O Karol, Mila Sydaki i Baim, Dwa Serca, Dwa Smutki. To już za parę minut.
1: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
3: Po reklamie.

Za 3 minuty 14. O drugiej serwis informacyjny, tak zaczynamy godzinę, a później przeboje, bo jesteś ty, Krzysztof Krawczyk. Ten utwór wybrałem na początek. Zapraszam, zostańcie z nami.

0: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
0: Po reklamie.
2: Awantura przed galerią handlową w Nowym Tomyślu zakończona obywatelskim zatrzymaniem. Ponad ćwierć miliona osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego. Za chwilę też dobre wieści z kajakarskich Mistrzostw Europy w Portugalii. Jest 14. Marcin Bartnik. Zaczniemy jednak od tragicznego wypadku na Lubelszczyźnie. Policjanci z komisariatu w Niemcach ustalają okoliczności pierwszego utonięcia w województwie. Do makabrycznego odkrycia doszło w stawie w Woli Przybysławskiej. Wędkarze znaleźli dryfujące ciało mężczyzny. Jak ustalili wstępnie policjanci, był to 65-letni mieszkaniec gminy Garbów. Jednocześnie wykluczyli udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Mimo to decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do wykonania sekcji zwłok. Awantura przed galerią handlową w Nowym Tomyślu w województwie wielkopolskim. 38-latek podszedł do zaparkowanego samochodu i próbował rozmawiać z kierowcą. Chwilę później bez powodu wybił tylną szybę, następnie zaczął uciekać.
3: Na reakcję świadków nie trzeba było długo czekać. Właściciel uszkodzonego auta oraz osoby postronne ruszyły za sprawcą i po krótkim pościgu dokonali ujęcia obywatelskiego. Na miejsce wezwano policję, która zatrzymała 38-latka.
2: Wyjaśniała Barbara Sobieszek z policji w Nowym Tomyślu. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu do 5 lat więzienia. 38-latek zapłaci także za naprawę uszkodzonego auta. Agresja Rosji wobec Ukrainy, sytuacja na Bliskim Wschodzie, a także relacje Unii Europejskiej z Chinami. To najważniejsze tematy jutrzejszego posiedzenia Rady do Spraw Zagranicznych w Luksemburgu. Weźmie w nim udział szef polskiego MSZ-u. Radosław Sikorski zaprezentuje tam białą księgę rosyjskich aktów sabotażu i dywersji wobec członków Rady Państw Morza Bałtyckiego. Dokument opracował Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ponad ćwierć miliona osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących transportu publicznego związanego z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zorganizowało je stowarzyszenie TAK dla CPK, którego przedstawiciele przedstawili w Sejmie efekty rozmów z mieszkańcami wykluczonych komunikacyjnie gmin. Na tym spotkaniu był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Co przyniosły wspomniane konsultacje?
4: Zaowocowały koncepcją sieci tras kolejowych w całym kraju, które miałyby na nowo połączyć gminy pozbawione dziś możliwości dojazdu pociągiem do większych ośrodków.
5: Plan docierający do 60% gmin w Polsce, do stolic gmin. To naszym zdaniem powinien być szkielet transportu.
4: Tłumaczył Patryk Wild ze stowarzyszenia TAK dla CPK, którego członkowie oszacowali, że by ten plan mógł się ziścić, należałoby reaktywować około 7 tysięcy kilometrów linii zamkniętych po upadku Polski Ludowej.
5: Około 3 tysięcy linii można po prostu odbudować albo wyremontować linie, które dzisiaj są nieczynne.
4: Między innymi o tych propozycjach społeczników dyskutują członkowie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Walki z Wykluczeniem Transportowym. Budowa sieci, jaką proponuje stowarzyszenie, kosztowałaby w perspektywie dwóch dekad około 17 miliardów złotych rocznie. Mateusz Chłystun.
2: Dziękujemy za te relacje.
6: Wiadomości Radia Plus.
2: Teraz dobre informacje z Mistrzostw Europy w kajakarstwie. Martyna Klat i Anna Puławska zdobyły w portugalskim Montemor srebrny medal w olimpijskiej konkurencji K2 na 500 metrów. Wcześniej Puławska indywidualnie także zdobyła srebro. W sobotę biało-czerwoni wywalczyli w sumie 4 medale.
7: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus, kolejny o 15. Teraz przeboje. Za parę minut Phil Collins, wcześniej Dusty Springfield i Tina Turner, a zaczynamy po polsku. Piosenka Bo jesteś ty i Krzysztof Krawczyk. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To jest Phil Collins. Co robić w takie popołudnie, kiedy za oknami pogoda raczej taka wczesnowiosenna albo jesienna nawet. Temperatury dzisiaj w okolicach 15 stopni, sporo chmur i gdzieniegdzie opady deszczu. Co robić? Zostać z Radiem Plus, bo po 15 dzisiaj tradycyjnie

0: muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Gościem będzie Michał Zabłocki, autor tekstów m.in. do piosenek Grzegorza Turniała. Te piosenki i historie, anegdoty z kariery Michała Zabłockiego po 15 w muzycznym alfabecie. Zapraszam, bądźcie tego popołudnia z Radiem Plus.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
8: fresh. Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Możesz dalej odkładać życie na później, tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z Portu Lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń Portu Lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
13: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda J.Q. z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to jest Bugs Fizz. Wspomniałem chwilę temu o kiepskiej pogodzie, no rzeczywiście ten weekend, no to raczej nie zachęcał do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nie, to co następne? Bo jak sobie tak zerknąłem w prognozę długoterminową, to w przyszły weekend temperatury w Polsce nawet 30 stopni. Co tu się dziwić, w końcu lato zbliża się wielkimi krokami, przynajmniej to kalendarzowe. Na antenie Radia Plus teraz Manami krakowski Spleen, później będzie Polanka i Michael Jackson.

0: Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Król popu, absolutna legenda. I wcale nie taka idealna, bo przecież wiemy doskonale, że Michael Jackson także miał swoje ciemne strony. No ale my skupiamy się na jego muzyce, a ta zostanie na zawsze i na trwałe wpisał się ze swoimi utworami w historię światowej muzyki. Michael Jackson na naszej antenie, a za chwilę będzie duet Roxette. Później przed godziną 15 jeszcze prawie do nieba się wybierzemy. Zabiorą nas Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny.
1: Reklama. W końcu lato, a lato ma swój smak. Chłodzący, słodki i pełen radości. Szczególnie, że już 24 czerwca czeka nas najsmaczniejsze otwarcie lata. W parku handlowym Matarnia otwiera się cukiernia Sowa. Ciasta, ciasteczka, torty oraz przepyszne desery lodowe. Otwarcie cukierni Sowa w parku handlowym Matarnia już 24 czerwca. Najlepsza chwila, by poczuć wakacje. Cukiernia Sowa zaprasza na odrobinę rześkiej ochłody.
2: Chynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
5: Po reklamie.

Za 3 minuty godzina 15. O trzeciej serwis informacyjny, a później muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Dzisiaj gościem jest autor popularnych piosenek, m.in. Grzegorza Turnała. Poeta, autor tekstów Michał Zabłocki u Marka Sierockiego. To już za parę minut. Zapraszam, zostańcie z nami. Dobrego popołudnia Wam życzę. Do usłyszenia, Andrzej Jaszczyszyn.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
1: Po reklamie.
4: Tragiczny wypadek motocyklisty pod Warszawą. Zablokowana jest Krajowa 50. Prezydent Karol Nawrocki jest już w Waszyngtonie, gdzie weźmie udział w 80. urodzinach Donalda Trumpa. 125 osób będzie odpowiadać za odpalanie rac na Wawelu. Jest 15. Marcin Bartnik. Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Mińskiem Mazowieckim na wschód od Warszawy. Jak ustalił nasz reporter, do tragedii doszło na prostym odcinku drogi krajowej numer 50, tuż po godzinie 13.
5: Kierujący 34-letni mężczyzna jadący motocyklem Suzuki stracił panowanie nad tym pojazdem, w wyniku czego uderzył w bariery ochronne i niestety poniósł śmierć na miejscu.
4: Powiedziała nam Paula Antolak z policji w Mińsku. Droga jest zablokowana na wysokości wsi Stojadła. Na miejscu pracują jeszcze drogówka i prokuratura. Prezydent Karol Nawrocki jest już w Stanach Zjednoczonych. Dziś spotka się z Donaldem Trumpem i weźmie udział w imprezie z okazji 80. urodzin amerykańskiego przywódcy. W wydarzeniu upamiętniającym także 250-lecie powstania Stanów Zjednoczonych ma uczestniczyć ponad 4000 zaproszonych gości. Mateusz Gołębiewski.
6: Rozmowy między dwoma przywódcami mają dotyczyć przede wszystkim bezpieczeństwa, obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz współpracy gospodarczej i energetycznej. Wieczorem polski prezydent będzie jednym z gości gali UFC zorganizowanej na południowym trawniku Białego Domu. Na specjalnie przygotowanej arenie zaplanowano 7 walk MMA, a organizatorzy spodziewają się ponad 4000 gości. Na widowni zasiądą też członkowie rodziny Trumpa, w tym pierwsza dama Melania, lobbyści, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych. Według Wall Street Journal od miesięcy Biały Dom jest zasypywany prośbami o bilety, a Trump sam dzwonił do przyjaciół z zaproszeniami.
4: O czym informował Mateusz Gołębiewski. 125 osób będzie odpowiadać za odpalenie rac i wywieszenie sektorówek na murach Wawelu. To po celebracji kibiców Krakowi, która obchodzi w tym roku swoje 120-lecie.
7: 125 osób, 3 osoby od razu na miejscu zostały ukarane mandatami karnymi za zakłócanie porządku publicznego. Te mandaty były w wysokości 500 zł. Natomiast w stosunku do pozostałych tych osób wylegitymowanych będzie prowadzone postępowanie.
4: Wyjaśniała Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Na szczęście mury Wawelu nie zostały uszkodzone. Zatrzymał auto na środku skrzyżowania i boso poszedł na stację paliw, by ukraść paliwo. W wiadomościach teraz Lublin i pijany z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. O tym, jak to wyglądało, nasz reporter Maciej Kurek.
8: Na jednym ze skrzyżowań zatrzymuje się auto i częściowo blokuje przejazd. Z pojazdu wysiada mężczyzna, który boso idzie, jak się okazuje, w kierunku stacji benzynowej. Wszystko obserwuje kierowca miejskiego autobusu, który o wszystkim informuje policję. Zanim mundurowi dotarli na miejsce, przyszło kolejne zgłoszenie. Tym razem o mężczyźnie, który boso przyszedł na stację paliw, wziął wiadro stojące przy dystrybutorze z wodą służącą do mycia szyb i wylał ją, po czym nalał do wiadra paliwa i poszedł w kierunku skrzyżowania, gdzie pozostawił auto. Jak się okazało, zabrakło mu paliwa w baku i postanowił je uzupełnić. Policjanci zatrzymali go przy pojeździe. 33-latek był pijany. To jednak nie wszystko, bo kierujący posiadał od 7 lat dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Odpowie za kierowanie pojazdem po alkoholu, złamanie sądowego zakazu i kradzież paliwa.
4: 33-latek stracił też samochód.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: Kończy się odbudowa drewnianego kościoła, który 2 lata temu w Nowym Sączu poważnie uszkodził pożar. Gotowe są już ściany, dach i wieże. Główne prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
9: Często jestem na cmentarzu i widzę, że postępują prace. Nabiera to już realnego, właściwego kształtu. Wieże już są, no i pokrycie dachu już ma się ku końcowi, więc to jest chyba najważniejsze.
10: Każdy, kto mieszka na terenie tej parafii, jest zadowolony, bo to taki swojski nasz kościółek. Cieszymy się bardzo.
11: Prac jest jeszcze mnóstwo. No, obiekt został zupełnie zniszczony w wyniku pożaru, więc trudno tutaj się spodziewać, aby tak bardzo szybko to nastąpiła odbudowa.
4: Mówili mieszkańcy osiedla Helena w Nowym Sączu. Zabytkowy kościółek został podpalony w czerwcu 2024. Mężczyzna, który to zrobił, trafił za kraty na 3 lata.
12: Radio Plus, niedzielne popołudnie. Zaczynamy muzyczny alfabet. Moim państwa gościem jest...
13: Michał Zabłocki.
12: Zapraszamy.
2: muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Za nami Cichosza, jeden z utworów, do którego napisałeś tekst, a moim Państwa gościem Michał Zabłocki. To ważny tekst dla Ciebie i myślę, że dla Grześka Turnała, który wyśpiewał wielki hit.
1: Dla niego bardzo ważny, dla mnie w ogóle taki fundamentalny. Ja wróciłem do tego jako Zabłocki, osobiście też go śpiewam. Grzegorz nie słuchał tego, nie słyszał na scenie, bo nie zaprosiłem go jeszcze na żaden koncert ze strachu.
0: Oj, chyba trzeba zaprosić.
1: No właśnie. Jakoś się nie składa. Zawsze jak gram, to jego nie ma w okolicy. Wiadomo, że osoby wykonujące rzadko przychodzą na koncerty kolegów. Nie chce im się, bo to są ich czas wolny. Więc nie. Natomiast Cichosza i inne piosenki, które napisaliśmy wspólnie, no to był taki fundament dla niego, jego kariery wykonawczej, kompozytorskiej, a dla mnie tego, co potem pisałem dla różnych wykonawców.
0: Mhm. Pochodzisz z rodziny artystyczno-sportowej. Dwie pasje w twoim życiu nadal są bardzo ważne. Po mamie odziedziczyłeś te zdolności artystyczne, estradowe, po tacie zdolności sportowe.
1: Tak, aczkolwiek tata też był artystą. Artystą, architektem. Zresztą ja uważam, że architektura jest największą ze sztuk. Najważniejszą ze sztuk.
0: Ale trzeba mieć wyobraźnię, żeby coś takiego stworzyć.
1: Tak,
0: najpierw sobie we własnym umyśle gdzieś tworzysz, a potem to jest...
1: Ale to jest ten konkret, nie?
0: Tak, konkretem.
1: Zmieniasz pejzaż, a potem my musimy w tym żyć. I czasami fajnie się żyje, czasami nie fajnie się żyje, ale dobra architektura to jest jednak naprawdę dla wielu pokoleń potwornie ważna używka, też artystyczna.
0: No ale artyści też pozostawiają po sobie piękne utwory. Myślę, że sporo tych, do których ty napisałeś teksty, pozostanie w pamięci następnych pokoleń.
1: Zręcznie.

0: doszedłeś do tego tematu, naprowadzasz mnie. Wiesz co, tak, cieszę się z tego. Może to nie są utwory, które 5 razy dziennie chodziłyby we wszystkich radiach, ale są to utwory, które gdzieś rzeczywiście ludzie zapamiętali.
1: Myślę, że wiesz co, w przypadku tych utworów, do których ty piszesz teksty, to te teksty są tak ważne i tak poetyckie, że one w dzisiejszej konwencji stacji radiowych, które grają byle szybko, byle krótko, byle coś tam wpadło w ucho, to one tam raczej nie znajdą miejsca.
0: No więc to z jednej strony mnie pociesza, z drugiej strony mnie dobijasz.
1: Ale na szczęście są radia, które grają twoje utwory.
0: No właśnie, choćby radio na antenie, którego jesteśmy. Natomiast dokładnie. Cieszę się, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to, że pamiętasz o mnie jeszcze, bo przecież ja się co prawda odkurzyłem już jako Zabłocki osobiście, jako wykonawca, ale no, trzeba powiedzieć, że jako autor tekstów jestem przypisany w zasadzie do pokolenia, które już powoli kończy swoje kariery sceniczne. No, może nie do końca kończy, ale tak przynajmniej się kryguje, że o, to już my jesteśmy wiekowi, to już...
1: Spoko, spoko.
0: Tak. Ale pociągną, nie?
1: Myślę, że tak.
0: Może jeszcze pociągną.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.
3: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami słynna ławeczka. 2 lata temu wspólnie z Mozilem podbiliście o polską widownię. To było coś niesamowitego. Wychodzi 2 dżentelmenów.
1: Starszych panów.
0: A, nie przesadzaj. Wykonują utwór i wygrywają festiwal w Opolu.
1: Było to naprawdę bardzo ważne wydarzenie, ale też zupełnie zaskakujące. W ogóle geneza tego utworu była taka, że jak zacząłem myśleć o wychodzeniu na scenie, napisałem kilka piosenek, a Czesław mi bardzo w tym kibicował. No i pierwsza wychodziła ze studia ławeczka. Wysłałem mu to. Ty, to jest bardzo dobre, mi napisał, a ja mu odpisałem, to może duecik. To oczywiście wszystko w żartach, a on jasne, pod warunkiem, że Opole. To też wszystko w żarcie. Ja powiedziałem, no dobra. No i trzeba było tę żabę zjeść. I ze zdziwieniem stwierdziłem, że dostaliśmy się do tego Opola, bo wcale nie było tak prosto tych piosenek, które były tam.
0: Coś wiem na ten temat, bo byłem wtedy w Radzie Artystycznej tego festiwalu i byłem jedną z osób, które wybierały te utwory.
1: O, czyli to dzięki tobie.
0: Nie.
1: Byłeś przeciwko?
0: Nie, nie byłem przeciwko, ale wiesz co, ta Rada Artystyczna była jednomyślna, jeżeli chodzi o wasz utwór, z tego co pamiętam.
1: Fajnie.
0: Powiem ci, że to sporo czasu zajmuje przesłuchanie około 300 piosenek. Ja sobie przegrywam te utwory na pendrive'a, siadam w samochodzie na parkingu, żeby nic mnie nie rozpraszało, nikt mi nie przeszkadzał i no to jest kilka godzin słuchania. Potem robisz jakąś selekcję, nie wiem, 100 utworów, słuchasz jeszcze raz, potem 50, jeszcze raz, 20. To zajmuje kilka dni. Trzeba bardzo podejść do tego solidnie, żeby nie przepuścić utworu, który...
1: Perełki,
0: która potem staje się przebojem i masz wyrzuty sumienia, że przegapiłeś taki utwór. Raczej się to nie zdarza, że te piosenki odrzucone robią jakąś furorę, tylko wiesz co, zawsze jest tak, 10 jest zadowolonych, zachwyconych, szczęśliwych, a 290 wkurzonych.
1: No, tym razem zaliczamy się z Czesławem do tych zadowolonych. Zaliczyliśmy się. Potem sam występ w Opolu był też bardzo nerwowy, bo to jednak, no dla mnie to jeden z pierwszych w ogóle występów scenicznych, więc to było tym bardziej stresujące, ale oprócz tego, no tam, ponieważ to jedni wychodzą za drugimi, prawda, w takiej kolejce, jeden drugiemu tam napięty następuje, więc jest nerwowo jeszcze, ale oprócz tego jeszcze techniczne sprawy, które no nie zawsze...
0: No właśnie.
1: Nie zawsze jak powinno...
0: To jest poważna sprawa, bo 10 wykonawców jeden po drugim występuje i trzeba te backliny, czyli nie wiem, wzmacniacze, jeżeli towarzyszy zespół, czy mikrofony, odsłuchy, to wszystko zgrać, tak, to naprawdę. Tak. Ale jest świetna ekipa.
1: Jest świetna ekipa,
0: która
1: tylko że my byliśmy tak zaskoczeni tym, że dostaliśmy tę nagrodę, że byliśmy już zupełnie wypięci ze wszystkiego.
0: Pamiętam.
1: No właśnie, i wyszliśmy na scenę i zaśpiewaliśmy jeszcze raz tę piosenkę i ona niestety wisi właśnie w tej wersji drugiej na YouTubie bez odsłuchów, bo już nie dało się ich podłączyć po prostu na nowo, więc słyszeliśmy siebie tylko z sali.
0: No, ale wiesz co, ja uważam, że zaśpiewaliście ten utwór serduchem i to jest najważniejsze.
1: To prawda, no tam na wielkie głosy z naszej strony nie można liczyć. Czesław śpiewa i tak to się mówi.
0: Ale jest utwór napisany, żebyście go mogli fajnie zaśpiewać.
1: Dokładnie.
2: Muzyczny alfabet. Z jak Michał Zabłocki.

0: Reklama.
1: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus trwa nasz muzyczny alfabet. Za nami piosenka Cały Świat Płonie, Agnieszka Chrzanowska, a w studiu autor słów do tej piosenki, Michał Zabłocki. Przez kilka ładnych lat współpracowałeś z Agnieszką, kilka płyt.
1: O tak, tak, napisaliśmy wspólnie ponad 100 piosenek. Agnieszka na 5 albumach zamieściła większą część z nich. Bardzo dużo różnych artystycznych wyzwań, inspiracji i przygód. Między innymi też brązowy laur olimpijski za płytę Ogień Olimpijski, który dostaliśmy od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten cały album poświęcony w zasadzie takim zagadnieniom sportowym był nagrodzony, ale też był potem podstawą takich teledysków, które ja montowałem z materiałów z polskimi medalistami olimpiady w Atenach. Agnieszka tam występowała z tymi piosenkami, częściowo po polsku, częściowo po grecku. No więc to były takie przygody bardzo, bardzo inspirujące. Też trudne w sensie medialnym, ale no jakoś się tam udawało ze wsparciem dziennikarzy, jak pan Marek Sierocki, Andrzeja Puczyńskiego z no Uniwersalu.
0: Zuzia Łapicka-Ulbrychska też tak pamiętam.
1: Jest, tak, tak.
0: Razem z Zuzią pracowaliśmy wtedy w redakcji Rozrywki i Zuzia bardzo mocno kibicowała wam i tym utworom. No, i, no trzeba pomagać. Rzeczom, które są dobre, wartościowe muzycznie i tekstowo, trzeba po prostu pomagać.
1: Ta piosenka zresztą była powerplayem w RMF-ie, muszę powiedzieć.
0: To jeszcze były takie czasy, że RMF grał muzykę niekoniecznie opartą tylko i wyłącznie na badaniach.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: To piękne czasy. Wtedy Piotrek Mec był szefem muzycznym i to on decydował.
1: I no myślę, i tak się śmieje, nie, potem nie, od razu odszedł i tak się śmiejemy, że może dlatego.
0: Nie, nie.
1: Może to była jego ostatnia decyzja.
0: Nie, myślę, że tak nie było. To nie był łabędzi śpiew. O kolejnych utworach, które napisał nasz bohater dzisiejszego muzycznego alfabetu w drugiej godzinie.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
1: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
3: Po reklamie.
4: Na terenie posesji znaleziono martwego noworodka. Do szpitala w Krośnie trafiła 15-latka. Są wstępne wyniki referendum w Szwajcarii o ograniczeniu liczby imigrantów. Dziś Światowy Dzień Krwiodawstwa. Nasz reporter rozmawiał z rekordzistą Polski. Jest 16. Marcin Bartnik. Makabryczne odkrycie w powiecie krośnieńskim. Jak dowiedział się nasz reporter, na terenie rodzinnej posesji odnaleziono ciało noworodka. Śledztwo rozpoczęło się po zgłoszeniu ze szpitala w Krośnie, do którego trafiła 15-letnia dziewczyna. Po otrzymaniu informacji policjanci wraz z prokuratorem rozpoczęli działania, zabezpieczyli ślady i prowadzili oględziny.
5: Wstępnie ustalono, że nastolatka jeszcze przed dotarciem do szpitala mogła urodzić dziecko.
4: Powiedziała nam Sara Bania-Nowak z krośnieńskiej policji. W piątek zatrzymano w tej sprawie 3 osoby. Są wstępne wyniki referendum w Szwajcarii dotyczące ograniczenia liczby obywateli do 10 milionów. Na razie wszystko wskazuje na to, że antyimigrancka propozycja prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej została odrzucona. Ostatnie lokale wyborcze zamknięto w południe. 3 konie na wybiegu śmiertelnie porażone prądem. Do wypadku doszło dzisiaj w Zalesiu koło Konina. Jak ustalili na miejscu strażacy, to zerwana przez wichurę linia energetyczna zabiła zwierzęta. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu, na wybiegu znajdowało się więcej koni.
6: Dzięki szybkim działaniom strażaków udało się uratować kolejne 3 zwierzęta, które zostały bezpiecznie wyprowadzone z zagrożonego terenu.
4: Na szczęście te nie odniosły żadnych obrażeń. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawca. W Polsce krew oddaje ponad 650 tysięcy osób. Nie brakuje prawdziwych rekordzistów. Jednym z nich jest pan Andrzej Lis ze Starego Sącza w Małopolsce, który oddał ponad 100 litrów tego cennego leku.
7: Kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy i to się uzbierało 102 litry krwi. Przeliczyły, że około 700-720 osób mogło skorzystać z mojej krwi.
4: Pan Andrzej Lis czeka teraz na wpis do Księgi Rekordów Guinnessa.
7: Koledzy zgłosili mnie do Księgi Rekordów Guinnessa. Tam trzeba było wyciągnąć z historii wszystkie moje oddania krwi. Po 2 latach odezwali się do mnie i mówili: ma pan na pewno rekord Polski i Europy. Na Księgę Rekordów Guinnessa musi pan poczekać od 3 do 5 lat.
4: Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest od 2004 roku.
8: Wiadomości Radia Plus.
4: Teraz Mundial. Niemcy i Holandia rozpoczynają swoje starcia na Mistrzostwach Świata. Nasi zachodni sąsiedzi zagrają dziś z debiutującym na Mundialu Curaçao, a Holandia zmierzy się z Japonią. W programie także bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek niepokonanego od 19 meczów Ekwadoru z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a także starcie Szwecji z Tunezją.
9: Niemcy zaczynają Mundial o 19 od meczu z największą sensacją kwalifikacji. Curaçao, najmniejszym krajem w historii Mistrzostw Świata. To również pojedynek najmłodszego selekcjonera turnieju Juliana Nagelsmana z najstarszym trenerem Mundialu Dickiem Adwokatem. O 22 uwagę kibiców przyciągnie starcie Holandii z Japonią. Pomarańczowi z Memphisem Depayem chcą mocno wejść w turniej, ale Japończycy od lat należą do najbardziej niewygodnych rywali wielkich faworytów. Mocno zapowiada się także nocne spotkanie Ekwadoru z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Obie drużyny imponują ostatnio defensywą i serią świetnych wyników. Nad ranem polskiego czasu zagra też Szwecja, która w barażach wyeliminowała Polskę. Rywalem 3 koron będzie Tunezja.
4: To był Mateusz Gołębiewski.
10: Radio Plus, niedzielne popołudnie, Marek Sierocki. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego muzycznego alfabetu. Moim Państwa gościem...
11: Michał Zabłocki. Ojej, to już druga godzina, ale siedzimy.
10: Siedzimy, popijamy sobie kawę. Zapraszamy.
12: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Radio Plus Muzyczny Alfabet, za nami Maszynka do Świerkania, Czesław Mozil, a w studiu Michał Zabłocki, autor tejże piosenki. Ta współpraca z Mozilem kiedy się zaczęła?
1: Zaczęła się w roku 2004, kiedy przyjechał zagadkowy artysta, którego w ogóle nie znałem, z zespołem, którego też w ogóle nie znałem, z Danii, Tesco Value to się nazywało, wszedł na scenę w Alchemii, gdzie byłem przypadkowo i odsłuchałem najpierw jednej piosenki, potem zostałem na całym koncercie, potem podszedłem do niego i powiedziałem, że coś musimy razem zrobić. 4 lata trwało, zanim płyta debiut się ukazała. Długo to bardzo, ale też wielu argumentów musiałem używać, żeby Czesława do tych tekstów i do takiej w ogóle koncepcji płyty przekonać. Nie to, żebym ja jakoś mocno go inspirował od strony muzycznej, bo on miał ten muzyczną stronę bardzo określoną już pod każdym względem, ale przede wszystkim musiałem go odwodzić od anglojęzycznego śpiewania. Na szczęście mi się to udało i to był taki dosyć spójny...
0: Lepiej, żeby ten polski był specyficzny, jak w jego przypadku, niż angielski. Myślę, że Polacy kochają polskie piosenki. To wszystko udowadniają też badania i wyniki słuchalności, że sporo tych polskich piosenek już w tych systemach streamingowych naprawdę cieszy się niesamowitym powodzeniem, a teledyski na YouTubie mają po 100, po kilkadziesiąt milionów odtworzeń. To są naprawdę dobre wyniki.
1: Tak, tak, no i na szczęście, bo tak wyglądało na to, że ja jeszcze, zwłaszcza stacje radiowe, niektóre prym wodziły, rozdawały karty, można powiedzieć, a nie streamingi, to ta policzalność była średnia, no bo to, co stacja powie, to tak musi być, prawda?
0: Tak.
1: Natomiast teraz w tych streamingach już jednak pewne rzeczy wychodzą na jaw i no i na jaw wyszło to, że polska piosenka ma się...
0: Bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze i oby tak było dalej.
0: Ja zawsze czekam do każdego piątku, kiedy większość artystów ten dzień wybiera na premierę swoich piosenek i czekam czasami tam w kolejce, że za godzinę pojawi się ten teledysk czy piosenka z niecierpliwością i powiem ci, że coraz częściej te utwory zaskakują mnie bardzo pozytywnie, że są przebojowe, są dopracowane, coraz lepsza produkcja. Ja przykładam ogromną wagę do jakości dźwięku i powiem ci, że te utwory brzmią momentami światowo.
1: No tak, ja może nie jestem aż tak pilnym obserwatorem sceny muzycznej, ale jednak co jakiś czas update'uję, że tak powiem, moją świadomość tego, co się dzieje. I też to widzę. Zwłaszcza widzę jeszcze jeden trend, że troszeczkę rozluźniły się konwencje. Jakby, owszem, produkcyjnie pewne rzeczy chciałoby się, żeby brzmiały bardziej różnorodnie. I tutaj taki jeszcze dyktat stacji radiowych ma wpływ na to.
0: Wszystko musi być skompresowane, głośno brzmieć.
1: Tak, i pewne jeszcze inne tam parametry muszą być spełnione, ale też pewne mody, prawda? Mody na brzmienie.
0: Tak.
1: To jest trochę trudno określić, ale jednak coś takiego istnieje. Fajnie by było, żeby to było trochę bardziej zróżnicowane. Ale być może algorytmy właśnie w ten sposób działają. I tutaj też dochodzimy do tego, co jest negatywne w tych streamingach, że algorytm

0: rozszyfrowuje pewne podobieństwa i proponuje kolejne piosenki słuchającym. I teraz, chcąc się wstrzelić w pewną stylistykę, no nie można być za bardzo, że tak powiem, rewolucyjnym.
1: Ale myślę, że twoja stylistyka zawsze będzie miała odbiorców.
0: No miejmy nadzieję, że nie tych, to innych.
2: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.
3: Reklama.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
5: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
6: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami Golec Orkiestra, BDOS, Górą Ty, Górą Ja. To piosenka, którą stworzyłeś dla braci Golców.
1: Tak jest, z wielkim nakładem sił.
0: Ale miło jest usłyszeć w radiu piosenkę, która staje się hitem i w internecie jest hitem i w telewizjach i koncerty i Golcowie sprawili, że ten utwór naprawdę stał się wielkim hitem.
1: Tak, tak, tak. I tutaj muszę powiedzieć, że ja odkryłem dzięki właśnie braciom, trzem braciom Golec, bo tutaj też Rafał, który jest, tak, który tutaj to wszystko spina i był takim łącznikiem, pośrednikiem w kontaktach pomiędzy mną a braćmi pozostałymi. Bardzo interesująca, bardzo zawodowa współpraca, ale też ogromne wyzwanie, dlatego że oni jak przystępowali do tworzenia tej piosenki, no to wiadomo było, czego chcą, czyli chcą przeboju. I teraz ja przeszedłem przez naprawdę drogę krzyżową w pisaniu tego, ale doszedłem też, nauczyłem się bardzo dużo. Nauczyłem się bardzo dużo i wyciągnąłem też wnioski w stosunku do mojego materiału, który sam tworzę ostatnio też dla siebie. Między innymi też Ławeczka i cała Chodźmy na Ławeczkę też jest stworzona już z tą świadomością, to znaczy z świadomością pewnej kolejności, pewnej wagi określonych fragmentów utworu. I jestem bardzo wdzięczny Golcom za to. Zresztą po kilku latach takiej pauzy mamy teraz też jakby comeback współpracy, bo właśnie parę dni temu odbyła się premiera kolejnej piosenki naszej wspólnej, a w perspektywie wygląda na to, że też coś będzie niebawem pisanego nowego, bo dostałem mailika.
0: No to fajnie, cieszę się bardzo. Powiedz mi, czy bardziej jesteś już krakowski, czy jeszcze jesteś warszawski?
1: Oj, ja jestem chyba, nie wiem w ogóle, czy ja jestem jakikolwiek, bo nie, krakowski na pewno jestem już, bo tylko ja byłem tak nietypowo warszawski, że jestem tak samo nietypowo krakowski. Znaczy, będąc w Warszawie, byłem bardziej krakowski,
0: no tak.
1: A będąc w Krakowie, też jakoś bardzo się zmieniły oba te dwa miasta w ostatnich czasach. Myślę, że się bardzo do siebie zbliżyły. Kraków się bardzo zdynamizował.
0: Myślę, że też artystycznie trochę się zbliżyły, bo jednak kiedyś ten duch artystyczny Krakowa był odmienny od warszawskiego.
1: To na pewno, ale w ogóle całe miasto. No, miasto jest w tym momencie no, taką stolicą południowej Polski, już niekwestionowaną pod względem też przemysłowo, że tak powiem, różnym.
0: No i też teraz szybko dojeżdża się z Warszawy do Krakowa dzięki ekspresowej drodze.
1: No właśnie, dzięki temu ja mogę być u ciebie i...
0: I spokojnie po audycji wrócisz do Krakowa.
1: Dokładnie.
0: Na kolację.
1: Dokładnie.
0: Powiem ci, że niedawno byłem w Krakowie i też tak poznałem go od takiej strony klubowej, kulinarnej. Miałem przyjemność grać przy ulicy Floriańskiej w jednym z klubów, w taką imprezę w stylu lat 80. Super zabawa, świetnie wyposażony klub, jeżeli chodzi o nagłośnienie, o światło i tak organizacyjnie też. Wszystko fajnie. To poszło w górę.
1: To wszystko idzie w górę, naprawdę. I to muszę powiedzieć, że nie mamy się czego wstydzić, nie tylko w Krakowie, nie tylko w Warszawie, ale w ogóle w Polsce, pod wieloma względami. Ja teraz wyjechałem, żeby wypocząć, no wiadomo, po słońce się jeździ. Byłem w Grecji i muszę powiedzieć, że to, co myśmy kiedyś rozpoznawali jako inny świat w sensie pozytywnym w latach 90., jeszcze wczesnych 2000-tych, to teraz jak się tam, jak się jedzie, to uderza ta różnica, prawda? Że gdzieś tutaj myśmy poszli bardzo daleko do przodu pod wieloma względami.
0: Drogi nowoczesne, budynki, ta architektura, dokładnie. Naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Kiedy patrzysz na centrum Warszawy z perspektywy drugiej strony Wisły, czyli tu, gdzie jesteśmy, od strony Praskiej, to szczególnie wieczorem widok jest fantastyczny. W Krakowie to samo. Zwróciłem uwagę, jeżdżąc samochodem po Krakowie, tak sobie zrobiłem niedawno wycieczkę, mając czas wolny w tymże Krakowie. Zmienił się niesamowicie.
1: Tak, no więc
0: i nowe hotele, i też właśnie... Tauron Arena przede wszystkim, fantastyczne miejsce na koncerty.
1: No właśnie. Zastanawiam się, kiedy.
0: Kiedy ty tam wystąpisz? Niedługo. Mamy taką nadzieję.
2: Muzyczny alfabet. Z jak Michał Zabłocki.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
13: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
14: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
0: Po reklamie.

0: nie wiem.
1: Radio Plus, muzyczny alfabet. Moim państwa gościem Michał Zabocki, przed chwilą Sokrates. No i teraz o nowej płycie, która ukaże się we wrześniu. A teraz co tydzień będzie pojawiała się nowa piosenka, czyli też myślisz internetowo, żeby w miarę często było?
2: Tak.
1: Znaczy, no i to płyta niezwykła jeszcze, powiedz dlaczego.
2: No tak, zacznijmy od tego, że płyta była przygotowywana w roku 2015 z Anią Szałapak i dla Ani Szałapak. To ona zainspirowała mnie do napisania 14 tekstów o kotach. Pierwsze dwa teksty na tę płytę popełniła Ewa Lipska, przyjaciółka Ani, no ale nie była w stanie napisać aż tak dużej liczby tekstów, które miałyby się złożyć na koncert, więc stąd inspiracja. I poszedłem na to, napisałem je, piosenki zostały nagrane w formie demo przez Anię i jeden koncert się odbył, który ja nakręciłem na wideo. I nie ja byłem własnoręcznie, ale z pomocą Tadzia Oratowskiego w piwnicy pod Baranami, w zasadzie pracowni pod Baranami, bliźniaczej lokalu, po lewej stronie od schodów. To ważne dla wszystkich bywalców. No i tam odbędzie się niebawem spotkanie prapremierowe, a w ogóle też koncert premierowy w czerwcu, gdzie ja wystąpię z Anią przy sobie, ale Anią już nie żyjącą od 9 lat.
1: Tak.
2: Anią, która została nakręcona wtedy właśnie w pracowni pod Baranami, a ożyje na ekranie monitora, będzie stała tuż koło mnie i będziemy wspólnie wykonywali te piosenki, ponieważ z inspiracji spadkobierczyni Marii Szałapak wziąłem się za ten materiał od nowa i przearanżowując go oraz dodając moje wokale, no w duecie Anna Szałapak-Zabłocki osobiście prezentujemy Ani Koty, czyli 18 piosenek o kotach z muzyką wybitnych krakowskich kompozytorów Zygmunta Koniecznego, Andrzeja Zaryckiego, ale też młodszego pokolenia piwnicznych i pozapiwnicznych kompozytorów. No i cóż, i Sokrates jest pierwszą taką piosenką, a jak zapytałeś o to, czy wchodzimy, że tak powiem, w internet, ja sobie pomyślałem tak, tyle było zachodów w przygotowaniu tego materiału. I co, ja mam go całego wrzucić za jednym zamachem do sieci i
1: trzeba dawkować.
2: No i tak się zacząłem zastanawiać, siedzieliśmy z żoną mą Agatą i mówię sobie, jak to robić, no bo to teraz jest taka moda, że co 4 tygodnie, ale co 4 tygodnie to by się skończyło, ciągnęło w nieskończoność. To jak to zrobić? Ona mówi, no nie, co 4 tygodnie to ja bym nawet nie pamiętała, że coś takiego ma być. Ale raz w tygodniu to bym pamiętała, że będzie na przykład w piątek. Ja mówię, no dobra, to zrobimy w piątek. Co tydzień w piątek. No i tak żeśmy postanowili, zapytaliśmy się Next Music, który to dystrybuuje, czy to w ogóle wchodzi w grę, coś takiego. W zasadzie tak. No i robimy to w ten sposób. Także za 18, a w zasadzie 19 tygodni, bo będzie jeszcze jeden bonus, to znaczy jedna piosenka będzie też w oryginalnej wersji demo z samą Anią na sam koniec, na zakończenie, żeby można było zobaczyć, jak wyglądały te piosenki w tej wersji demowej. Czyli 18 września zakończymy te premiery i wtedy będziemy mieli już cały album w sieci.
1: I będzie też album w wersji takiej
2: tak,
1: fizycznej.
2: Ale wyłącznie przy koncertach.
1: Wyłącznie przy koncertach,
2: bo też tak naprawdę płyty się poza koncertami mało co sprzedają.
1: To fakt.
2: A na koncertach owszem. W związku z czym no, nie ma sensu, uznałem, wchodzić w dystrybucję ogólnopolską, skoro ona i tak nie działa praktycznie. I płyta CD pojawi się na pierwszym koncercie 18 czerwca w piwnicy pod Baranami.
1: Pomyśl również o płycie winylowej, bo taka muzyka w wersji winylowej na pewno miałaby odbiorców.
2: Dobrze.
1: Dziękuję ci bardzo za tę wizytę w studiu.
2: Bardzo dziękuję.
1: Niezwykły człowiek. Mieliśmy jeszcze o sporcie porozmawiać, no ale myślę, że we wrześniu, kiedy ukaże się płyta, będzie okazja, bo sport z muzyką się wiąże.
2: Zwłaszcza szermierka. Zwłaszcza na szable.
1: O właśnie. Moim państwa gościem był Michał Zabłocki. Dziękuję ci bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
3: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKN. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
8: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Po reklamie.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Model.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
8: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy.
11: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
13: Citroën.
14: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem.

0: Moda Jayku z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
3: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
4: Wiosna, wiosna.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
0: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
3: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
4: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
5: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
4: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
8: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
7: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Hello. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
12: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
1: Renault. Po reklamie.
0: Radio Plus.

0: Reklama.
1: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault.
2: Zapraszamy do serwisów Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
0: Renault. Po reklamie.

0: Reklama.
1: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.